jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Tarnów News.
1: Pora na magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Justyna Świderska, zapraszam. Dziś powiemy o efektach posiedzenia parlamentarnego zespołu do spraw rozwoju Małopolski. Wrócimy do sprawy budowy krematorium, ale zaprosimy też na 8 Dzień Hetmański i na koncerty Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Przyszłość kluczowych inwestycji oraz walka o środki to tylko część tematów poruszanych podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu do spraw rozwoju Małopolski, które gościło w tarnowskim starostwie.
2: Patryk Wicher, przewodniczący zespołu do spraw rozwoju Małopolski. Znaczy tutaj było posiedzenie kilku zespołów, których mam akurat przyjemność przewodniczyć, ale najważniejszy to był ten do spraw rozwoju Małopolski. Dzisiaj były tematy drogowe i kolejowe, jako w pierwszej rzucie one szły. No, oczywiście szprycha numer 7, tu będziemy interpelować, będziemy walczyć o to, żeby przyspieszyć prace, żeby jednak one nie były odkładane na lata 30 i wyżej, tylko żeby jednak te prace już się rozpoczęły. Tak samo jeśli chodzi o drogi tutaj wojewódzkie, ekspresówki, bo zaczęliśmy mówić też o alternatywnych drogach, nowych drogach w standardzie ekspresowym. Tutaj, jak słyszał pan redaktor, marszałek Smuka przygotowuje potężną koncepcję dla całego województwa, zarówno co do kolei, jak i dróg ekspresowych, i krajowych, i wojewódzkich. Więc czekamy na

0: przyszłym roku ma być gotowa ta, te takie wytyczne, o co mamy walczyć, żeby to uspólnić tą walkę, ale też oczywiście walczyliśmy tutaj i rozmawialiśmy o azotach i tu będzie dużo zapytań do ministra o nadmierne zatrudnienie w zarządzie, nadmierne koszty ponoszenia na ekspert, znaczy na wysokiej kadry menadżerskiej, o to, czy wzrosło zatrudnienie w doradcach i w dziwnych raportach zewnętrznych. Teraz pytanie, jaki jest zamiar dalszego rozwoju tutaj azotów na terenie Tarnowa, ponieważ jak wiemy, tutaj sprzedaż idzie na pniu, magazyny są puste, cały czas produkują 24 godziny, jeszcze by mogli sprzedawać, gdybyśmy rozwinęli linię produkcji. No, więc dlaczego ta linia nie jest rozwinęta? Trzeba to rozbudowywać. Na końcu rozmawialiśmy też o krwiodawstwie, rozwoju krwiodawstwa na terenie ziemi tarnowskiej, ale także osób niepełnosprawnych, czy funkcjonowania WTZ-ów, ZAZ-ów, SDS-ów. Tutaj pani dyrektor z PCPR-u przedstawia nam szeroki kontekst problemów finansowych, organizacyjnych i prawnych i też tutaj będziemy przygotować się do jakichś prób przedstawienia ministerstwa jakichś propozycji zmian systemowych, ale także będziemy interpretować o jednak zwiększenie finansowania tych form działania, wspierania tych najsłabszych, tych osób, które potrzebują wsparcia, które wcale nie muszą siedzieć w domu, którzy naprawdę mają wielkie serce i potencjał do tego, żeby być cennymi pracownikami na rynku pracy również.
1: Beata Mazurek, dyrektor Regionalnego Centrum Kierawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.
2: Dobrze, to powiedzmy właśnie o tej sytuacji w regionie tarnowskim tutaj, jakie są potrzeby i oczekiwania pani, aby no co jest za zmiany?
1: W mieście Tarnowie funkcjonują dwa terenowe oddziały. Jeden zlokalizowany przy szpitalu specjalistycznym imienia Edwarda Szczeklika, a drugi przy szpitalu wojewódzkim imieniu Świętego Łukasza. Oba te oddziały pobierają miesięcznie około 1000 krwiodawców i jest to bardzo duża ilość krwi, z której wytwarzamy składniki krwi i wydajemy do małopolskich szpitali. Z tego powodu, że zapotrzebowanie szpitali na składniki krwi ciągle rośnie, zależy nam na tym, aby ilość krwi, która jest tutaj pobierana, systematycznie nam wzrastała.
2: Czy podczas tego poniedziałkowego spotkania tutaj doszło do jakiejś konkluzji właśnie, jak można poprawić jeszcze bardziej tą sytuację w regionie?
1: Otrzymaliśmy zapewnienie, że osoby, które są władne w wspieraniu honorowego krwiodawstwa, będą to czynić, będą dążyły do promocji honorowego krwiodawstwa w szkołach, uczelniach i zakładach pracy oraz, że ilość akcji wyjazdowych ulegnie zwiększeniu.
3: Wspólny głos samorządowców i parlamentarzystów ma pokazać rządowi, że subregion tarnowski potrzebuje konkretnego wsparcia i inwestycji.
4: SK Tarnów.
3: Jest wniosek o pozwolenie na budowę krematorium w Tarnowie. Spopielarnia miałaby powstać na działce przy ulicy Komunalnej. Jak podkreśla wiceprezydent miasta Maciej Włodek, trwa wstępna weryfikacja dokumentacji.
5: Będzie ono rozpatrywane zgodnie z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania terenu. Dla tego terenu, jak i również w stosunku co do zapisów prawa budowlanego, także tutaj, jeżeli chodzi o jakieś nowe akty, które mogłyby być powoływane, tutaj na tą chwilę nie ma o tym mowy. Pozwolenie na budowę nie jest decyzją uznaniową, jest decyzją tak zwaną związaną, a więc taką, że jeżeli inwestor spełni wszystkie warunki, które są określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, czyli na przykład wysokość obiektu, jego szerokość w stosunku do innych istniejących już obiektów, jak i również powierzchnia biologicznie czynna, są też inne, bardziej szczegółowe parametry. Jeżeli łącznie wnioskodawca je spełni, wtedy takie pozwolenie jesteśmy obligatoryjnie zmuszeni wydać. Na tą chwilę jeszcze nie wiemy, czy ten wniosek będzie wymagał jakichkolwiek korekt bądź uzupełnień. Jeżeli takie powstaną, to inwestor będzie wzywany. Samo złożenie oczywiście nie jest samym wypełnieniem. Też nie wiemy, jak ten proces opiniowania i wydawania decyzji będzie przebiegał. Jednak zawsze inwestor ma możliwość wniesienia odwołania. Ono jest zawsze wnoszone do organu wyższej instancji. Nie wiemy, czy tak będzie w tym wypadku. Tutaj w stosunku do miejscowości sąsiednich na tym terenie już obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a więc wnioskodawca nie stara się bezpośrednio o warunki zabudowy, które są poprzedzone następnie wydaniem pozwolenia na budowę, tylko dla terenów, gdzie już obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jest wydawane pozwolenie na budowę i no też, jeżeli mamy tam wskazany teren związany z usługami bez uciążliwości, jak i również też nie wymagających decyzji środowiskowej, wtedy ten wniosek jest właśnie wydawany wprost o zapisy tego miejscowego planu zagospodarowania i tak będziemy procedowali w przeciągu kilku następnych tygodni. No tutaj, jeżeli chodzi o możliwość wniesienia odwołania ewentualnych stron, mają takie prawo. Jest to w zasadzie standardowy proces, nie jest to niczym innym się nie różni w stosunku do kompleksu, na przykład, który już teraz tam powstał, firma z branży motoryzacyjnej, też branża usługowa.

0: i jeszcze w tym miesiącu będzie już swój zakład otwierała. No tutaj, jeżeli chodzi o powszechnie wiadomą wiedzę, jak i również warunki dla tego typu instalacji, one nie są działalnością uciążliwą, też nie powodują emisji do powietrza, też nie powodują emisji pod kątem zanieczyszczenia wód. Jest to traktowane jako działalność usługowa, nieuciążliwa i tak właśnie ten wniosek musimy rozpatrywać. No tutaj, no wiadomo, no, chcielibyśmy, aby ten teren jak najbardziej rozwijał się w stosunku do działalności usługowych, przykład innych, ale no tutaj też przykładem na przykład Mielca, na strefie ekonomicznej są zlokalizowane dwie tego typu instalacje. No wiemy, że ten proceder z popielania cieszy się coraz większą popularnością. Też to widzimy po takich usługach, które są już teraz jak gdyby drugie w kolejności w Miejskim Zarządzie Cmentarzy, takie właśnie pogrzeby związane z urnami przeprowadzane. Także no tutaj wiemy, że jest na to zapotrzebowanie i no wiemy, że ta instalacja jest wskazana, żeby powstała w naszym mieście.
1: Część tarnowskich radnych i mieszkańców nie zgadza się na budowę krematorium. Radny Józef Gancarz przypomina, że przeciwko tej inwestycji zebrano 1000 podpisów.
2: Niestety, zgodnie z przewidywaniami, o czym ja mówiłem już od października ubiegłego roku, doszło do wniesienia przez inwestora firmę Steinhoff wniosku o pozwolenie na budowę spropielarni zwłok na działce komunalnej w krzyżu działka 314 obręb 74. Natomiast od tego czasu no, mamy kilka istotnych elementów. Jak dobrze pamiętamy, mieszkańcy osiedla Krzyż wystosowali petycję pana prezydenta pod koniec lutego. Zebrali ponad 1000 podpisów, gdzie jednoznacznie przeciwiają się takiej budowie, lokalizacji takiej inwestycji. Co więcej, doszło do pewnego rozłamu w Radzie Miasta Tarnowa końcem kwietnia i na tej sesji w Radzie Miasta Tarnowa, nie wiem dlaczego, doszło do dymisji pani przewodniczącej Rady Miasta, a wiemy dobrze, że pani przewodnicząca również brała udział w tym słynnym spotkaniu we wrześniu, kiedy została zaproszona przez firmę Steinhoff, aby miasto pokazało lokalizację takich inwestycji dla nich. Co więcej, na tej sesji Rada Miasta Tarnowa w sposób jednogłośnie podjęła decyzję dla komisji rewizyjnej na wniosek wojewody małopolskiego, aby dokonać gruntownej oceny tego przetargu, przygotowania przetargu i oceny przetargu sprzedaży tejże działki pod tą inwestycję. Co więcej, sesja trwała kilka godzin. Doszło do podjęcia uchwały, aby dokonać zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Krzyż w rolnicy komunalnej, aby uściślić w części tekstowej zgodnie z procedurą studium z roku 2014, że nie można stosować takich inwestycji jak popierania zwłok, jeżeli na pozostałe działki taka inwestycja będzie inwestycją uciążliwą, a dobrze wiemy, że jest to bardzo uciążliwa inwestycja. I trzecia sprawa, Rada Miasta też podjęła uchwałę większością głosów o negatywnej opinii do tejże inwestycji w tymże zakresie, a więc moim zdaniem mamy kolejne dokumenty, konkretne dokumenty i to jest taka delegacja dla pana prezydenta, aby jednak takiej decyzji o pozwoleniu na budowę dla tego inwestora nie wydawać. Tak jak mówiłem wcześniej, te przepisy, one nie są jednoznaczne, ponieważ studium wykluczają stosowania takiej inwestycji, które działają negatywnie i bardzo uciążliwe na pozostałe działki w obrębie inwestycji. I to jest napisane w studium. I dlatego myśmy wnieśli taką uchwałę, aby to mocno uściślić. I teraz pan prezydent powinien podjąć uchwałę konsultacją społecznym

0: aby jednak zdecydować, czy studium i miejski plan pozwala na realizację takiej inwestycji. Naszym zdaniem nie pozwala. I teraz jest ruch po stronie pana prezydenta. Natomiast ja powiem już tak, jeżeli pan prezydent sprzedawał to konkretnie pod spopieranie zwłok i on się z tym teraz nie kryje, nikt się z tym nie kryje, to niestety to jest teraz sprawa pana prezydenta. Ja z tego wyjść w ten sposób, aby tego pozwolenia nie wydawać. To pan prezydent, że tak powiem, miał przede wszystkim dla niego ważniejszy był jeden inwestor, aniżeli kilka tysięcy osób w osiedlu Krzyż. Mieszkańcy po sąsiedzku mieszkają, bo to jest około 300 metrów, które nie rozstrzygamy, czy oddziaływania przejeżdżające funkcjonalne to jest 100 metrów, czy 200 metrów, około 300-350 metrów. Są to oddziaływania i jest to miejsce sąsiedzkie do tej działki. Mieszkają około 350 metrów, bo tam się już teraz domy nowe budują, natomiast w pasie ulicy Komunalnej są działki budowlane i mieszkańcy chcą budować tam domy mieszkalne, a teraz ich budować nie będą, ponieważ to już będzie odległość około 200 metrów od tego miejsca. Jeżeli by wystąpiło zaskarżenie naszej uchwały, to znaczy, że mamy dalej tak zwane działanie przeciwko mieszkańcom osiedla Krzyż. Dalej pan prezydent upiera się, że to ważniejsza jest firma pogrzebowa, aniżeli całe osiedle.
1: Wcześniej wspomniany inwestor chciał wybudować spopielarnię w Mościcach. Ostatecznie jednak wycofał się z tego pomysłu. Według radnego miasto od początku sprzyjało inwestorowi, aby kupił działkę przy ulicy Komunalnej.
0: Moje zdanie wycofała się dlatego, ponieważ jednoznacznie tam Rada Osiedla podjęła uchwałę o negatywnej opinii do lokalizacji tejże takiej inwestycji. Natomiast nie było takich właśnie pism pana prezydenta do Rady Osiedla Krzyż, nie było też dla radnych i w tym momencie zadziałali w ten sposób, że tam ludzie tego nie chcieli. Między innymi radny Żmuda z Towarzyszenia Naszej Miasta Tarnów ugrupowania pana prezydenta też tego nie chciał. Nie chciała też pani radna Edyta Kowalska z Platformy Obywatelskiej, więc on się wycofał. Natomiast myślę, że miał jakieś takie bierne pozwolenie niektórych osób, którzy są blisko prezydenta w osiedlu Krzyż i pan prezydent uważał, że nie będzie tutaj sprzeczności i nie będzie, że tak powiem, negatywnych oddziaływań, jeśli ta inwestycja będzie postawiona w Krzyżu. Miał nadzieję, że nie będzie protestu społecznych. Spis, który otrzymałem 5 maja tego roku, wynika, że pan prezydent niestety mija się z prawdą, powiem delikatnie, przez pół roku, mówiąc, że nie było żadnych pism, nie było żadnych spotkań z panem, z inwestorem, firmą Steinhoff od września do rozstrzygnięcia przetargu 3 lutego. Spis wynika, że we wrześniu już po tym spotkaniu słynnym pan Steinhoff napisał do Urzędu Miasta Tarnowa i chciał lokować taką inwestycję przy cmentarzu w Klikowej. Wynika z tego też, że w grudniu, 16 grudnia napisał pismo do Urzędu Miasta, czy może budować taką spopielarnię zwłok przy Komunalnej w Krzyżu oraz dostał odpowiedź w styczniu, 20 stycznia od Wydziału Geodezji, że na tym etapie nie wyklucza się, że taka spopielarnia ta może być wybudowana. Spis wynika jednoznacznie, że prezydent miasta i cały urząd tak pracował dla tej firmy, aby ta firma kupiła tą działkę w strefie aktywności gospodarczej, aby ta firma tak mogła ulokować tą spopielarnię zwłok. I tutaj mamy to jednoznaczne dowody na to, nawet te pisma już ten sam dzień, kiedy był przetarg rozstrzygnięty, Wydział Geodezji wystosował pismo do pana Steinhoffa, że już może geologię prowadzić na tej działce, czyli wszystko było przygotowane. W Klikowej, w Radzie Osiedla Klikowej są pewne osoby z ugrupowania pana prezydenta, są też radni z ugrupowania Koalicji Obywatelskiej. Myślę, że jednoznacznie zasugerowano panu prezydentowi, że też będą konflikty, że będą protesty, więc pan prezydent zrezygnował szybko z Klikowej. Zwołuje komisję rewizyjną, będzie powoływany zespół kontrolny i pierwszy temat, jaki będzie komisji rewizyjnej, to będzie, jak to jest uchwała Rady Miasta Tarnowa, przygotowanie decyzji o ponownej wycenie tej działki, o ponownej wycenie, ponieważ działka była wyceniona na 10 tysięcy za ar, natomiast inne działki w tym rejonie przystrefowej, to jest najbliżej wysypiska śmieci, jest wyceniona na 20 tysięcy złotych. Musimy sprawdzić, jaka jest cena tejże działki, czy nie była ona zaniżona, a mówi się, że ona była zdecydowanie zaniżona, więc musimy sprawdzić to zgodnie z wyceną na dzień przetargu, zresztą zgodnie z pismem pana wojewody, aby jednak ten przetarg był sprawdzony, więc ja tu muszę wykonywać zalecenia pana wojewody małopolskiego. Drugi temat, to będę chciał podjąć decyzję na komisji rewizyjnej, aby do chwili zakończenia kontroli, a rada podjęła decyzję, że ta kontrola może być długa, ponieważ temat jest bardzo skomplikowany do końca tego roku, aby do końca tego roku pan prezydent nie wydawał jakiejkolwiek decyzji o pozwoleniu na budowę dla spopielarni zwłok na tej działce. Pytałem

0: Podczas komisji z 23 marca pana prezydenta Macieja Włodka, czy były jakieś pisma w temacie właśnie z tym inwestorem, dostałem jednoznaczną informację, że o takich pism nic nie wie i prawdopodobnie nie było takich pism, a mamy tutaj czarno na białym pokazane, że te 3 pisma między urzędem były. Jeżeli nie ma w Tarnowie tego miejsca, po co pilanie zwłok, to nie robimy tego w Tarnowie. Niech w ramach aglomeracji tarnowskiej, pan prezydent, który jest przewodniczący aglomeracji, poszuka tego miejsca, które jest bardzo odległe od zabudowań, to musi być co najmniej kilka kilometrów. Jeżeli byłaby taka zgoda wójtów, burmistrzów w aglomeracji tarnowskiej, to oczywiście tak. Natomiast ja dzisiaj takiego miejsca w Tarnowie nie widzę. Oczywiście działam dla mieszkańców, ponieważ jeżeli mamy 1000 podpisów i co najmniej 1000 podpisów, to mieszkańcy wyrazili taki sprzeciw. Natomiast czy ja bym widział tą działkę? Ja bym ją czuł z boku, tak inni mieszkańcy. Natomiast jest to około 700 metrów ode mnie chyba w linii prostej. Także mówię, tu nie chodzi o to, czy ktoś coś widzi, czy nie widzi. Natomiast wszyscy mieszkańcy, którzy mieszkają przy Majchra Komunalnej, Mechofera, Stryjeńskiej, Srebro i tak dalej, Nowodąbrowskiej, pewnie by 2-3 razy na dzień przejeżdżały tamtą ulicą komunalną i widzieliby ten temat. Uważam, że jeżeli pan prezydent dzisiaj ma taką dokumentację, gdzie jest brak zgody Rady Miasta na lokowaniu takiej inwestycji przeciwkomunalnej na osiedlu Krzyż, kiedy mamy uchwałę o przystąpieniu do zmiany w części tekstowej planu zagospodarowania w tej części, kiedy pan wojewoda małopolski nakazał Radzie sprawdzić ten przetarg, to uważam w sposób jednoznaczny, może daleko idący, ale jednoznaczny, że jeżeli by takie decyzje pan prezydent wydał, to niestety powinien w tym samym momencie podać się do dymisji.
1: Ale plany budowy krematorium budzą duże emocje nie tylko w Tarnowie. Od kilku miesięcy przeciwko tej inwestycji protestują także mieszkańcy Dębiny Zakrzowskiej w gminie Wojnicz. Turniej łuczniczy, pokazy rycerskie, zabawy plebejskie i tańce dworskie. Między innymi takie atrakcje czekają na uczestników pikniku historycznego. W Muzeum Etnograficznym już po raz 8 odbędzie się Dzień Hetmański.
2: Ryszard Żądło, Rada Osiedla Starówka w Tarnowie.
1: Dzisiaj skupiamy uwagę na hetmanie Janie Tarnowskim, bo przed nami kolejna edycja Dnia Hetmańskiego. Przypomnijmy może na początku krótko, z jakiego powodu pojawiła się inicjatywa w ogóle organizowania takiego wydarzenia, jakim jest Dzień Hetmański.
2: Ta inicjatywa zrodziła się 8 lat temu, ponieważ już numerujemy teraz każdą edycję tego pikniku historycznego. Jest to 8 Dzień Hetmański, a ona zrodziła się w momencie, drodzy Państwo, kiedy zauważyliśmy, że wybitna postać dla Rzeczypospolitej, a dla Tarnowa to już nie było wybitniejszej postaci, jak wielki hetman koronny Jan Tarnowski. Może dwa zdania o hetmanie, który urodził się w roku 1488 na Zamku Tarnowskim. Był w prostej linii związany ze założycielem miasta, czyli Spicimirem Lwitą, bo to był jego prapradziadek, ponieważ syn Spicimiry, Rafał, był protoplastą rodu Tarnowskich. Jan Hetman Tarnowski był wybitny dla Rzeczypospolitej, ponieważ był wybitnym wodzem, dowódcą wojsk koronnych. I jego zwycięskie bitwy pod Oberdynem w roku 1531 w sierpniu, gdy pokonał gospodara mołdawskiego pod Starodubem, gdzie z kolei z państwem moskiewskim walczył, i cała jego działalność dla Rzeczypospolitej i jego koronne dzieło Rada Sprawy Wojennej, opisująca jak należy przygotować armię, jak prowadzić działania wojenne, drodzy Państwo, jest nie do przecenienia. I w Tarnowie uważaliśmy, że za mało mówi się o hetmanie, ponieważ pamięć o hetmanie w Tarnowie ograniczała się jeszcze kilkanaście lat temu do małej, wąskiej uliczki na osiedlu Gumniska Zabłocie, w części prywatnej, nieutwardzonej. Dopiero rondo hetmana Jana Tarnowskiego, które w centrum miasta udało się nam nazwać, mural Jana Hetmana Tarnowskiego. I to wtedy był rok 2018, kiedy powstawał mural wspólnie z Radą Osiedla Grabówka przy rondzie hetmana Tarnowskiego i ten pomysł, pikniki historyczne, żeby pokazać epokę, postać hetmana, ale również zrobić świetną lekcję historii. I myśmy to przez tyle lat organizowaliśmy w różnych miejscach. W to się włącza oczywiście bardzo czynnie na przykład drugie liceum ogólnokształcące imienia hetmana, które ma zacnego patrona. Więc myślę, że warto tę postać przypominać, bo w wielu miejscach chlubią się obywatele miast. Ja ostatnio, krótka refleksja, byłem w Rumunii 5 dni, w Transylwanii i zobaczyłem te duże miasta rumuńskie, Sibin, Oradea. Tam, drodzy Państwo, pomników upamiętniających wybitne postaci dla historii Rumunii jest mnóstwo. W każdym placu, na każdym miejscu i ja uważam, że my w Tarnowie mamy za mało upamiętnienia. I ten piknik historyczny temu służył.

0: od lat, a ten rok jest szczególny, ponieważ Hetman, umierając 16 maja 1561 roku, było to 16 maja, więc nam się idealnie wpisuje ta data 16 maja tego roku, bo mamy 465. rocznicę śmierci Hetmana. I to myślę, że jest też takim asumptem do tego, żeby w sposób szczególny przypominać postać i zasługi Hetmana Jana Tarnowskiego.
1: No właśnie, skoro już wróciliśmy do Dnia Hetmańskiego, ja tutaj patrzę w program tego wydarzenia i trzeba przyznać, że tych atrakcji przygotowaliście Państwo całe mnóstwo. Będzie można z nich korzystać od rana do wieczora, bo impreza rozpocznie się już o godzinie 9 i potrwa aż do 18, a może i trochę dłużej, zależy jak się to wszystko pięknie rozkręci. Mamy taką część, która jest bardziej rekreacyjna i mamy taką część, która jest bardziej historyczna. Opowiedzmy, co w tym programie się znalazło.
0: W ogóle zlokalizujmy miejsce, bo od wielu już lat ten nasz piknik historyczny mamy przy ulicy Krakowskiej przed Muzeum Etnograficznym. I tutaj już od razu bardzo serdeczne podziękowania dla głównego partnera naszego, współorganizatora tego przedsięwzięcia, czyli Muzeum Ziemi Tarnowskiej, a organizatorami jest Tarnowskie Centrum Kultury, Rada Osiedla Starówka i właśnie Muzeum Ziemi Tarnowskiej z wieloma partnerami, na przykład Fundacją Hetmana Jana Tarnowskiego, z drugim liceum, z Watachą Rycerską, Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych też się w to wpisuje, więc o tych partnerach chciałem teraz króciutko powiedzieć. Ale co będzie? Zaczynamy o 9, bo jest już taką tradycją turniej łuczniczy o buławę Hetmana Jana Tarnowskiego. On się rozgrywa na zapleczu tego pięknego dworku, w którym jest Muzeum Etnograficzne i już on nabiera takiej rangi turnieju ogólnopolskiego.
1: Przyjeżdżają zawodnicy,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, przyjeżdżają zawodnicy, są nagrody, jest to profesjonalnie zorganizowane przez panią Ewę Kropowską i Stowarzyszenie Zamek Tarnowski. Profesjonalnie jest zorganizowany turniej łuczniczy, których w Polsce jest wiele i ten nasz wpisuje się w taki jakby kalendarz takich turniejów łuczniczych ogólnopolskich. Więc on już będzie od 9. Ale takim głównym momentem rozpoczęcia naszych obchodów tej rocznicy i organizacji pikniku jest godzina 12, ponieważ o 12 w Tarnowskiej Katedrze, gdzie też już nawiążę, spoczywa Hetman Jan Tarnowski, jest krypta grobowa rodu Tarnowskiej i przepiękny renesansowy pomnik nagrobny Hetmana Jana Tarnowskiego, jego syna Jana Krzysztofa. Tam w samo południe będziemy mieć mszę świętą w intencji Hetmana Jana Tarnowskiego z udziałem rekonstruktorów. Złożymy kwiaty pod pomnikiem nagrobnym. Następnie przejdziemy pięknym korowodem historycznym z katedry, ulicą Katedralną Krakowską pod Muzeum Etnograficzne na ulicy Krakowskiej 10 i tam będzie takie uroczyste otwarcie z takim salutem. Hejna Tarnowa będzie niespodzianką, nie będę mówił, ale myślę, że to wielu ludzi zaciekawi i zobaczymy, jak to będzie przyjęte, bo zawsze hejnał, rozpoczęliśmy ten Dzień Hetmański hejnałem i wspaniały trębacz, pan Stasiu z Leliwie Jazz Band grał na trąbce hejnał Tarnowa. Teraz będzie troszeczkę inna wersja. I następnie rozpoczynamy te wszystkie pokazy historyczne, bo przed Muzeum Etnograficznym będzie garncarz, będzie sokolnik w tym roku, który będzie pokazywał swoje niesamowite związki człowieka z ptakiem, jak to sokół potrafi być, że tak powiem, okiełznany i to będą zabawy plebejskie, pokazy walk oczywiście, to Watacha Rycerska nasza też będzie organizowała, będzie dużo grup rekonstrukcji, będą pamiątki, będzie jadło hetmańskie, czyli będzie żurek hetmański, który od lat już mamy, a przygotowuje go, tu chcę podkreślić, uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych z ulicy Bema, z Tarnowskiej Starówki, więc współpracujemy naprawdę z wieloma podmiotami i środowiskami. Także, drodzy Państwo, piękna lekcja historii. Będzie wystawa planszowa o Hetmanie Tarnowskim, która jest w zasobach muzeum, żeby poznać historię Hetmana i również rozważamy, czy w jednej z sal muzealnych nie zgromadzimy pamiątek, czyli rekwizytów, które muzeum posiada, związane bezpośrednio z Hetmanem Janem Tarnowskim. Także wszystko poświęcone Hetmanowi, ale pokazujemy epokę średniowiecza, renesansu, pokazujemy to wszystko, jak dawniej się żyło, jak dawniej to wszystko wyglądało i myślę, że warto przybyć na nasz piknik historyczny.
1: A jeżeli ktoś będzie chciał część tej historii zabrać do domu, to będzie mógł wziąć udział w promocji wydawnictw, prawda? Bo to jest jeden z nieodłącznych elementów tego Dnia Hetmańskiego.
0: Tak, pani redaktor, bardzo słusznie, że pani to podkreśla, ponieważ Biblioteka Miejska jest również partnerem naszych działań i będą sprzedawane publikacje tej serii wydawniczej Wybitni Tarnowianie. Przypomnę, że już wydaliśmy 10 pozycji w ciągu ostatnich 5 lat. Oczywiście jest tam też Hetman.

0: który niestety jego, że tak powiem, wyczerpał się nakład. Planujemy do dróg zrealizować, ale są wybitni burmistrzowie, wynalazcy, więc myślę, drodzy Państwo, że też warto sobie tą kolekcję 10 pięknych, że tak powiem, tomów zakupić, więc i będą promocje historyczne. Fundacja Stroli Hetmana Jana Tarnowskiego będzie, przekaże troszeczkę wydawnictw o Hetmanie, ponieważ posiada, będzie coś na słodko od fundacji, czyli będą krówki hetmańskie. To zachęcę Państwa, w dużej ilości krówki hetmańskie. Także naprawdę piękne wydarzenie, ale będziemy mieć i food trucka, który na historycznym Żuku pojeździe z PRL-u będzie kiełbaski tam przygotowywał. Także, drodzy Państwo, zapraszamy i na koniec chcę serdecznie podziękować wszystkim, bo tak wiele podmiotów się w to włącza. Tak wiele mamy życzliwości i tak wiele chęci realizacji tego projektu już tyle lat, więc wierzę, że ta pamięć o hetmanie nie zaginie. Jeżeli jeszcze powstanie pomnik hetmana, to będziemy już szczęśliwi.
1: Na 8 dzień hetmański zapraszał organizator Ryszard Żądło. Wydarzenie w sobotę 16 maja od 9 do 18, a program znajdziecie na tarnów.sk.pl.
2: SK Tarnów.
1: Najpiękniejsze motywy muzyczne z filmów i seriali. Będzie można je usłyszeć podczas koncertów w ramach jubileuszowej 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Wydarzenia zapowiada dyrektorka Festiwalu Polskich Filmów Pełnometrażowych

0: Organizator Ryszard Żądło. Wydarzenie w sobotę 16 maja od 9 do 18, a program znajdziecie na tarnów.sk.pl.
1: SK Tarnów.
0: Najpiękniejsze motywy muzyczne z filmów i seriali. Będzie można je usłyszeć podczas koncertów w ramach jubileuszowej 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Wydarzenia zapowiada dyrektorka Festiwalu Polskich Filmów Pełnometrażowych.

0: Zapraszamy Państwa na otwarty, plenerowy, bezpłatny w Udziale koncert pod takim hasłem wdzięcznym 40 lat minęło. Mamy jubileusz i chcemy go razem z Państwem wspólnie i hucznie świętować. I przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa koncert polskiej muzyki filmowej w wykonaniu 17-osobowego Jazz Pulse Big Band pod dyrekcją Michała Króla. Koncert poprowadzi Paweł Sztompkę, a usłyszycie Państwo wiele kultowych piosenek z polskich filmów, melodie z Wojny Domowej, właśnie trochę numerów Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, ale nie tylko. Jeszcze w Zielone Gramy, Pod niebem pełnych cudów, Dwa serduszka, cztery oczy. Są to takie piosenki, myślę, już całkiem dobrze znane z polskiej kinematografii i będziemy mogli je usłyszeć w zupełnie nowych aranżacjach, które są przygotowane specjalnie na ten wieczór. Drugim koncertem, na który serdecznie Państwa zapraszamy, jest koncert galowy oczywiście. I tu mowa o koncercie Jerzy Dudusia-Matuszkiewicz. No jest to kultowy kompozytor jazzowy, który no, nie jeden temat muzyczny do polskich filmów stworzył. Na scenie znakomici muzycy jazzowi trio Andrzeja Godzińskiego z wokalistką Agnieszką Wilczyńską i Robertem Majewskim. W programie usłyszymy najbardziej kultowe tematy muzyczne skomponowane przez Jerzego Dudusia-Matuszkiewicza. I tutaj też powiem szczerze, warto zadbać o bilety wcześniej, bo sala nam się wypełnia. Będzie to wieczór wyjątkowy, bo nie tylko wspaniały koncert, ale także przede wszystkim możliwość zobaczenia laureatów, którzy odbierają swoje nagrody. Wtedy dowiemy się tego, kto w tym roku wyjedzie z Tarnowa ze statuetkami.
1: Liczba miejsc ograniczona, bo mówimy o sali Kina Marzenie.
0: Oczywiście.
1: To zaprośmy jeszcze tarnowskich widzów, bo podczas 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej będzie możliwość spotkania się podczas seansów nie tylko w kameralnej sali kinowej. Proponujecie również seanse pod chmurką, bo będzie kino plenerowe.
0: Tak jest. I w tym roku troszkę rozszerzyliśmy nasze horyzonty, jeżeli chodzi o lokalizację. Zapraszamy Państwa na dwie projekcje w Amfiteatrze Letnim, które myślę, że do tego typu wydarzeń jest miejscem idealnym. Oprócz tego będzie jeszcze jedna projekcja w plenerze Domu Kultury Westerplatte, tak jak w ubiegłym roku, i jedna projekcja specjalna we współpracy z Gemini Park Tarnów, właśnie obok galerii.
1: Jakie tytuły będziemy mogli zobaczyć?
0: Dwie propozycje familijne, dwie propozycje dla młodzieży i dorosłych. Jeżeli chodzi o pierwszą projekcję, 22 maja w dniu rozpoczęcia festiwalu spotkamy się w Amfiteatrze Letnim na projekcji familijnej filmu O psie, który jeździł koleją. W sobotę 23 maja projekcja dla młodzieży dorosłych, Życie dla początkujących, czyli bardzo świeży tytuł. Myślę, że wszystkim Państwu się spodoba. Projekcja ta odbędzie się w plenerze Domu Kultury Westerplatte. Tydzień później kolejny weekend, kolejny piątek i kolejna sobota. W piątek zobaczymy film Wróbel i pokażemy go w Amfiteatrze Letnim ponownie. A w sobotę 30 maja w plenerze Gemini Park Tarnów pokażemy kolejną projekcję familijną. Będzie to Kajtek Czarodziej.
1: 40. Tarnowska Nagroda Filmowa rozpoczyna się 22 maja. O festiwalu piszemy na tarnowesk.pl.
2: SK Tarnów News.
1: Justyna Świderska, witam i zapraszam na kolejny magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś powiemy o przetargu na budowę ronda turbinowego w mieście, ale zapowiemy też rekrutację do drugiej edycji Tarnowskiej Akademii Mentoringu i zaprosimy na huczną inaugurację nowego sezonu motocyklowego. Jest przetarg na budowę ronda turbinowego w centrum Tarnowa. Powstaną też buspasy, nowe oświetlenie oraz oddzielne ciągi dla pieszych i rowerzystów. Zaplanowano także budowę przejścia podziemnego pod ulicą Sikorskiego. O szczegółach mówi wiceprezydent miasta Maciej Włodek.
3: Tak, mamy postępowanie przetargowe. Jest ono ogłoszone w formie publicznej. No tutaj, jeżeli chodzi o perspektywę wydatkowania, perspektywę finansową, tutaj zasady są jasne. Ta perspektywa kończy się w roku 2027 i tutaj to zadanie musi być w tym czasie rozliczone. Co do samej realizacji tego zadania, wykonawca będzie miał 13 miesięcy na budowę ronda turbinowego, czterowlotowego, łącznie z pasami dla autobusów. Też w ramach tej inwestycji będzie realizacja przejścia podziemnego, które jest głównym kryterium, dzięki któremu zdobyliśmy pierwsze miejsce, bo była to aplikacja konkursowa. Będzie ono w przebiegu ulicy Sikorskiego. Co do terminów, no właśnie terminy są sztywne. Też w ramach drugiego postępowania przetargowego wykonawca będzie musiał tą dokumentację, która jest wadliwa, poprawić w ramach nadzoru autorskiego. Także tutaj no, w zasadzie te zadania będą musiały być połączone, zarówno realizacyjne, jak i ewentualne korektowe. No i tutaj, jeżeli chodzi o główne założenia, to w samym

0: postępowaniu przetargowym zawarliśmy informację, że to skrzyżowanie musi być w całym ciągu prac, w całym czasookresie drożne, także tutaj nie ma mowy o wyłączeniu całkowitym z ruchu tego skrzyżowania. Tak samo jest możliwość prowadzenia ewentualnych etapów prac, niemniej jednak cały czas to skrzyżowanie podczas remontu musi być drożne. No tutaj czas pokazuje, że jeżeli nie ma jakichś kłopotów, nie ma odwołań, ten proces budowlany toczy się w cyklu prawidłowym. Patrząc choćby nawet na ulicę Tuchowską, tam mieliśmy opóźnienie w granicach 3 tygodni. No była to ulica, która nie była w zasadzie modernizowana od lat 60. Dużo rzeczy nie było zinwentaryzowanych w ziemi, no i pomimo takich napotkanych rzeczy infrastrukturalnych, to opóźnienie nie było duże. Także tutaj, jeżeli chodzi o ten zakres robót, też mamy taką nadzieję, że takich opóźnień nie będzie. Tutaj wszystkie służby muszą być w gotowości, też będzie przebudowywany kanał kanalizacyjny, kanał technologiczny. Tutaj w tej przebudowie też będą brali udział poszczególni gestorzy sieci, także to jest zadanie, które musi być skoordynowane przez większą ilość podmiotów. Tutaj w zasadzie wszyscy będą musieli po prostu tych terminów, które też narzuci wykonawca, który wygra roboty, skoordynować. Tutaj w pewnym momencie Urząd Marszałkowski dał nam taką przestrzeń, że możemy dokonać modyfikacji projektu. Trzeba przypomnieć, że założenia tego projektu, jak i sam projekt, były projektowane w chwili, kiedy nie było jeszcze mowy o osiedlu mieszkaniowym. Też kiedy trwały prace projektowe, nie funkcjonował w Tarnowie inteligentny system transportu ITS. Też zmieniły się w międzyczasie przepisy o ruchu drogowym, też dały pewne tutaj pierwszeństwa dla samego pieszego, także tutaj koordynując te właśnie zmienne, plus jeszcze odbierając sygnały od środowiska inżynierskiego tarnowskiego, na przykład Naczelnej Organizacji Technicznej czy Izby Przemysłowo-Handlowej, złożyliśmy takie zapytanie, rozmawialiśmy właśnie z IZF-ką, czyli z instytucją zarządzającą, co do modyfikacji tego projektu. Otrzymaliśmy informację, że jeżeli nie zmieni to kryteriów, według których został oceniony już pierwotnie projekt, możemy spróbować wprowadzić takie modyfikacje. Zaangażowaliśmy profesjonalny podmiot, który przebadał nam wszystkie możliwe ruchy na tym skrzyżowaniu, te obecne, jak i zakładając przyszłe potoki ruchu pieszych. No i tutaj ku naszemu też zaskoczeniu z prac analitycznych wyszło to, że lepszym rozwiązaniem byłaby sygnalizacja świetlna na tym skrzyżowaniu. Złożyliśmy ten projekt do instytucji zarządzającej, jednak finalnie została ta propozycja odrzucona. Też rozmawialiśmy pod kątem możliwości zmiany tego przejścia podziemnego w innym kierunku, bardziej od strony planu Jakubowskiego. Tutaj otrzymaliśmy informację, że będzie to wykraczało poza zmianę obecnego ZRID-u i tutaj wydłużyłoby to ewentualne prace uzgodnieniowe, także od tego IZK od razu jak gdyby nam nie pozwoliła na to, a tutaj jeżeli chodzi o samo to skrzyżowanie świetne, na to zgoda była, jednak finalnie otrzymaliśmy informację, że musimy realizować to zadanie według tego projektu pierwotnego. Tutaj szacujemy, że te prace powinny odbyć się w zasadzie niezwłocznie. Termin mamy bardzo napięty, także tutaj po wygranym postępowaniu przetargowym firma, która wygra postępowanie, będzie musiała uzgodnić organizację ruchu. W tej organizacji ruchu biorą różne udział podmioty, także myślę, że takie uzgodnienia potrwają około 3 tygodni, także tutaj szacujemy, że właśnie w okresie wakacyjnym mogą odbywać się już pierwsze prace na tym skrzyżowaniu.
1: Przypomnijmy, że miasto otrzymało blisko 25 milionów złotych dofinansowania na realizację tej inwestycji.
2: SK Tarnów.
1: Na zgłoszenia macie czas do 20 maja. Rusza druga edycja Tarnowskiej Akademii Mentoringu dla młodych ludzi szukających swojej drogi życiowej i zawodowej. Organizatorzy szukają 13 kandydatów, którzy będą się spotykać z wybranymi mentorami.
3: Marcin Lewandowski, koordynator Tarnowskiej Akademii Mentoringu.
4: Właśnie, dzisiaj nie będziemy rozmawiać o Tarnowskiej Lidze Debatanckiej, z której jesteś znany i sławny, nie tylko w Tarnowie. Będziemy rozmawiać o Akademii Mentoringu, bo za nami pierwsza edycja, a rozpoczynamy drugą. Zanim jednak przejdziemy do meritum tego tematu, to może wyjaśnijmy i przypomnijmy, czym jest Akademia Mentoringu.
3: Akademia Mentoringu, pewnie najkrócej można powiedzieć, to spotkanie, które bazuje na wzajemnym uczeniu się, bo tak naprawdę to jest pomysł taki, żeby mieszkańcy miasta Tarnowa, którzy w jakiś sposób już też osiągnęli pewien, można powiedzieć, sukces zawodowy, mają też dużo doświadczenia swojego takiego życiowego, dzielą się nim z osobami młodszymi. Stąd mamy 13 mentorów, a szukamy 13 mentee, jak to się mówi profesjonalnie, czyli młodych ludzi, którzy

0: mają w życiu dylemat i ten dylemat chcą sobie przegadać, chcą, żeby spotkać się, można powiedzieć tak trochę metaforycznie, z lustrem, chcą spotkać się z kimś, z kim odbiją myśli i łatwiej im będzie podjąć decyzję, co dalej robić w życiu.
1: No właśnie, bo taki wybór tej dalszej ścieżki życiowej, mimo że nasz system edukacji dosyć wcześnie skłania dzieci do myślenia o tej przyszłości, to jednak bardzo często spotykam młodych ludzi, którzy mówią, no ja nie wiem, ja nie mam pewności, ja nie wiem, czy ta decyzja będzie słuszna, czy będzie dobra, czy ja się w tym sprawdzę.
0: No właśnie, to pewnie na inną rozmowę, ale pytanie, czy nie za wcześnie system edukacji zaprasza dzieci do tego, żeby tak szybko już się profilowały. Wszak z badań naukowych wiemy, że mózg dopiero zaczyna dojrzewać w tym wieku, w którym młodzież musi podejmować chyba najważniejsze dla nich decyzje czasami życiowe. Ale też, jak się okazuje, i chyba tutaj, jak my dwoje rozmawiamy, wiemy, że być może wcale to nie są najważniejsze decyzje życiowe. Że młody człowiek potrzebuje usłyszeć, masz jeszcze całą masę czasu w swoim życiu, żeby podjąć decyzje, które będą dla ciebie ważne, a póki co po prostu spójrz na swoje życie z lotu ptaka, spójrz, co jest dla ciebie ważne, jakimi ty wartościami się kierujesz, jakimi nie chcesz się kierować. I tutaj, bo jesteśmy po pierwszym spotkaniu z mentorami, bardzo długo o tym rozmawialiśmy, że ten mentoring, który my proponujemy, jest trochę zaproszeniem młodego człowieka do spojrzenia na swoje życie z lotu ptaka. Mentoring to nie doradztwo, więc to nie jest tak, że ktoś, kto będzie uczestniczył w naszej akademii, wyjdzie z... być może wyjdzie z konkretną odpowiedzią, ale no, z reguły tak to już jest z myśleniem, że być może wychodzi się z jeszcze większą ilością pytań, ale myślę sobie, że na tym życie polega, żebyśmy sobie zadawali pytania i na nie odpowiadali. No więc myślę sobie, że Akademia Mentoringu jest taką przestrzenią swobodnego zadawania pytań, ale też z taką pełną otwartością na to, że nie ma głupich pytań, a jest cała masa ciekawych odpowiedzi.
1: Ja myślę, że niesamowitą wartością tego mentoringu jest też fakt, że mentorzy, którzy będą spotykali się z młodymi ludźmi, ja sobie przejrzałam tę listę osób zaproszonych do współpracy przez fundację i muszę przyznać, że to są często osoby, które mają ze sobą bardzo różne doświadczenia. To nie są koniecznie osoby, które dzisiaj, będąc w tym miejscu życiowym, w którym są, wykonują na przykład zawód, którego wyuczyli się gdzieś tam na studiach. To są osoby, które mogą pokazać, że ta ścieżka zawodowa, ścieżka kariery, ona wcale nie musi być taka prosta od punktu A do punktu B. Ona może się zmieniać w zależności od tego, co nam się w życiu przydarza, na jakim my zakręcie się znajdziemy.
0: Dokładnie tak. Ja zapraszam na stronę internetową Tarnowskiej Akademii Mentoringu, na social media, Instagram czy Facebook, żebyście Państwo, którzy słuchacie naszej rozmowy, poczytali sobie o tych ludziach, bo dokładnie tak jest. Staraliśmy się dobrać tych mentorów tak, żeby to były osoby, które w jakiś sposób odzwierciedlają też te profile klas Biolchem, Human, Matfis i tak dalej. Natomiast rzeczywiście ci ludzie są na tyle już doświadczonymi życiowo i chyba takimi, którzy sami musieli podjąć całą masę decyzji, że to doświadczenie takiej dywersyfikacji w ogóle talentów, ale też chyba doświadczeń będzie dla tych, którzy zaaplikują, którzy będą chcieli być w naszej Akademii Mentoringu, no będzie czymś, co będzie ogromną wartością. Mhm.
1: I tak sobie myślę, takie spotkanie, tak jak powiedziałeś, dużo pytań, które mogą zostać też po takim spotkaniu, ale myślę też, taka umiejętność patrzenia na świat, na wyzwania, na zadania, które przed nami stają, z otwartą głową, żeby się po prostu nie fokusować zbytnio na jednym małym problemie, który gdzieś tam nas może spotkać, tylko żeby patrzeć na to nieco szerzej, bo dzięki temu łapiemy właściwy dystans, właściwe proporcje i to pozwala po prostu łatwiej wykonać kolejne kroki.
0: No zdecydowanie tak. Myślę sobie, kiedyś usłyszałem taką myśl, że to pokolenie, które teraz dorasta, jest pokoleniem płatków śniegu, a ktoś zadał pytanie, czy przypadkiem my jako świat za bardzo nie podgrzeliśmy temperatury tego świata i to nie jest pokolenie płatków śniegu, tylko to jest pokolenie, które spotyka się z zbyt podgrzanym światem. To jest dla mnie takie inspirujące i staramy się w naszej akademii stwarzać taką przestrzeń, żeby nikt nie czuł się jak płatek śniegu, którego ktoś chce stopić, a bardziej jako ktoś, kto jest ciekawym świata, młodym człowiekiem, ale też takim człowiekiem, który po prostu ma prawo nie wiedzieć, co chce ze sobą zrobić jeszcze.
1: Dokładnie, bardzo ładna metafora. Ja muszę przywołać metaforę, która mnie się przydarzyła przy czytaniu książki nie tak dawno. Wyczytałam, że ktoś był dla drugiej osoby jednocześnie kotwicą i latawcem. I takie mam wrażenie,

0: człowiekiem, ale też takim człowiekiem, który po prostu ma prawo nie wiedzieć, co chce ze sobą zrobić jeszcze.
1: Dokładnie, bardzo ładna metafora. Ja muszę przywołać metaforę, która mnie się przydarzyła przy czytaniu książki nie tak dawno. Wyczytałam, że ktoś był dla drugiej osoby jednocześnie kotwicą i latawcem. I takie mam wrażenie,

0: dać to jakieś bezpieczeństwo, odpowiedzieć na pytania, a jednocześnie inspirować.
1: No ja aż zamilkłem, bo piękna jest ta metafora, no. Tak, myślę sobie, że rozmawialiśmy o istocie w ogóle spotkań i o ile jest kilka definicji mentoringu takich naukowych, to skróciliśmy ją do tego, że mentoring to relacja. Bo tam jest relacja uczenia się, która polega na i tak dalej, ale chyba kluczowym jest mentoring, to relacja.
0: Staracie się w jakiś sposób dopasować mentee i mentora, tak żeby ta wspólna podróż przebiegała im bezkolizyjnie?
1: Tak, no bo rekrutacja, która właśnie trwa i zapraszamy do tego, żeby ci, którzy są rodzicami, powiedzieli swoim dzieciom, a wy młodzi ludzie, którzy słuchacie, to wejdźcie sobie i zapraszam. To jest tak, że zapraszamy do tego, aby wypełnić formularz. On jest dosyć rozbudowany i tam o wiele rzeczy pytamy, ale właśnie dlatego pytamy, że łatwiej nam potem dopasować pary. Potem będziemy prosić o to, żeby każdy, kto przejdzie ten etap formularza, przysłał nam filmik uzasadniający, dlaczego tą osobę mielibyśmy wybrać, ale mentorzy też wypełnili nam formularz. No bo z jednej strony mentorów pytaliśmy, czym chcesz się dzielić, co chcesz z siebie dać. Na młodego człowieka pytamy, co chcesz dostać. Tak mówiąc trochę w skrócie, na czym polegają te formularze. No bo potem łatwiej nam jest dopasować ludzi co do potrzeb, bo tu chodzi o to, żeby się spotkali potrzebami. No i mamy doświadczenie z zeszłego roku takie właśnie, że czasami ci, którzy byli młodymi ludźmi, którzy byli tak zwanymi mentee i mentorzy, no nie mogli w ogóle się nadziwić, jak zostali dobrani. My też sami nie mogliśmy wyjść z podziwu, jak nam się tak może też przez przypadek intuicyjnie udało dobrać ludzi, którzy naprawdę mieli, no jak to dzisiaj się mówi, ten vibe taki, że często poza tymi 6 obowiązkowymi spotkaniami te pary spotkały się więcej niż 6 razy, a nawet do dzisiaj się spotykają, więc to jest niesamowite, że tam się stworzyła taka relacja, która trwa.
0: No właśnie, skoro już wywołałeś do tablicy kwestię pierwszej edycji Akademii Mentoringu, to podsumujmy, jak możemy zachęcić kolejnych do tego, żeby brali udział, najłatwiej pokazując korzyści, które wyniknęły z pierwszej edycji. Mamy feedback, który wraca od tych młodych ludzi, wiemy już, gdzie wylądowali i co się z nimi dalej dzieje.
1: No właśnie, z jednej strony zapraszam, zobaczcie, bo daliśmy głos tym, którzy ukończyli Akademię Mentoringu, więc oni wypowiadają się na naszych social mediach, zapraszając do kolejnej edycji. No i oni mówią, że na przykład stali się bardziej sobą, oni zrozumieli, kim są, tak? Co to znaczy, że ja jestem sobą? No a z drugiej strony wiem, bo jakieś 2 miesiące temu zaczepiła mnie w jednym z supermarketów tarnowskich mama z córką, no i patrzę obok, a tam nasza absolwentka i ta mama mówi, jak ja panu dziękuję za ten program, wie pan co, to było naprawdę, moja córka naprawdę tutaj sobie tyle rzeczy przegadała. Ja byłem taki delikatnie, no to było przemiłe, ale też taki zakłopotany, ta córka też, patrzymy się na siebie, ale w sumie ostatecznie to było spojrzenie porozumienia, że tak, że to, to,

0: głos, a czasami go stworzyć, no bo może czasami też o to chodzi.
1: Ta historia z mamą, myślę, że to jest dobry przykład na to, że tak naprawdę do powodzenia całości tego przedsięwzięcia potrzebujecie też rodziców, którzy będą mieli otwartą głowę, którzy nie staną nad młodym człowiekiem i powiedzą: tatuś jest lekarzem, więc ty też będziesz lekarzem, tak? Na takiej zasadzie. Tylko pozwolą po prostu temu młodemu człowiekowi, który stoi na rozdrożu i dopiero decyduje, co chce dalej w życiu robić, żeby rzeczywiście spróbował poszukać i znaleźć tę własną ścieżkę.
0: Ja pamiętam, jak byłem w tym wieku, to czytałem Paulo Coelho, no po prostu jedną książkę za drugą, i do dzisiaj pamiętam cytat, który jest dla mnie do tej pory bardzo ważny, że jeżeli czegoś bardzo pragniesz, to cały wszechświat będzie zmierzał do tego, żeby ci w tym pomóc. I to trochę dedykuję teraz rodzicom, no bo myślę sobie, że nasze rodzicielskie serducha zawsze są takimi troskliwymi i takimi, które próbują, no może za bardzo nawet czasami ten klosz gdzieś tam rozłożyć nad dziećmi, żeby je chronić, a ostatecznie też, no myślę sobie, że tutaj trzeba nam dać tą przestrzeń do zadawania pytań, może czasami do błędów. Myślę sobie, że każdy mentor jest takim dodatkowym światłem, a dodatkowym szeptem, dodatkowym, no takim kimś, kto wyciąga rękę, ale też nie wskazuje kierunku, tylko poszerza pole widzenia. Więc ostatecznie myślę sobie, że tak, że to nie chodzi o dawanie odpowiedzi, tylko otwieranie na.
1: To w takim razie zapraszamy do tego, żeby zajrzeć na profil Akademii Mentoringu, żeby sobie posłuchać, co mają do powiedzenia uczestnicy pierwszej edycji. I teraz powiedzmy o terminach, bo mówimy o naborze. Do kiedy trzeba się zgłosić?
0: Zgłaszamy się do 20 maja i do tego czasu będziemy zapraszać wszystkich, którzy chcą, do tego, żeby wysłać formularz. Po tym formularzu zapraszam, żebyś przysłała filmik, który będzie uzasadniał, dlaczego mamy ciebie wybrać. Wtedy chcemy sobie zostawić ten mniej więcej tydzień, czyli do końca maja, na to, żeby sparować tych ludzi, którzy stworzą pary mentoringowe. Mamy 13 mentorów, więc szukamy 13 mentee. No i czerwiec to będzie zaaranżowanie pierwszego spotkania takiego online, żeby spotkać te pary i zaprosić te pary do tego, żeby jeszcze przed wakacjami się spotkały pierwszy raz na żywo. I cały program polega właśnie na tym, żeby się spotkać minimum, już teraz mówimy minimum, bo wiemy, że często to jest więcej, minimum 6 razy do końca roku, średnio to jest raz w miesiącu, no celem właśnie odbycia myśli, zadawania pytań, odpowiadania sobie na nie. No też chcę, żeby to wybrzmiało, że cały ten projekt jest dla ludzi, którzy są poniżej 18 roku życia, więc też te wszystkie spotkania się odbywają w miejscach publicznych, one są zgodne z ustawą Kamilka tak zwaną, czyli my dbamy o to, żeby ci młodzi ludzie czuli się bezpiecznie i żeby to było wszystko zgodne z tą ustawą. No ale myślę sobie też, że te osoby, o których można poczytać, to są osoby, które śmiało mogę powiedzieć, są autorytetami w tym mieście i są ludźmi, którzy są godnymi zaufania po prostu chyba z racji na to, co robią. Niemniej chcę, żeby to wybrzmiało. No i ostatecznie, skracając, zapraszam, Tarnowska Akademia Mentoringu, strona internetowa, social media. Do 20 maja szukamy chętnych.
1: Mówił Marcin Lewandowski, koordynator Tarnowskiej Akademii Mentoringu. A naszą rozmowę znajdziecie także na tarnów.sk.pl.
2: SK Tarnów.
1: Pozimowy przegląd techniczny, sprawdzenie garderoby i można wyruszać na trasy. Motocykliści w Tarnowie inaugurują kolejny sezon. Oficjalna uroczystość odbędzie się w niedzielę 17 maja. Już od 10 lat systematycznie gromadzimy w mieście miłośników jazdy na jednośladach, mówi Jacek Brzeziński, organizator wydarzenia i zapalony motocyklista.
3: Maj jest pięknym miesiącem słonecznym, przynajmniej tak się rozpoczął, więc bardzo liczymy na to, że 17 maja do Tarnowa stalowe rumaki zawitają, będzie pięknie słonecznie i przede wszystkim jubileuszowo, bo to wielkie wydarzenie o dużym charakterze. Dziesięciolecie imprez motocyklowych, czyli otwarcie i zamknięcie sezonu motocyklowego, więc też okazja, żeby świętować.
1: Żeby świętować. Jak będziecie świętować oprócz tego, że chcecie się wspólnie spotkać i podejrzewam przejechać paradą przez miasto?
3: Nasz program w tym roku troszeczkę poszerzony. Oczywiście nie zabraknie podstawowych atrakcji i rzeczy, które co roku przygotowujemy dla gości i mieszkańców Tarnowa. Standardowo rozpoczniemy od uroczystej mszy świętej o godzinie 11. Po mszy świętej wyjeżdżamy na paradę ulicami Tarnowa. No i na powrocie już na placu przy ulicy Matki Bożej Fatimskiej.
1: Dawna kapłanówka, tak?
3: Dawna kapłanówka, dokładnie. Rozpoczniemy szereg ciekawych atrakcji, ciekawych akcji, które też przygotowaliśmy.

0: atrakcji sportowych, atrakcji artystycznych, które myślę uświetlą ten właśnie jubileusz dziesięciolecia.
1: Będzie można przyjść i będzie można z bliska pooglądać motocykle, które być może dla wielu, zwłaszcza młodych osób, są w takiej sferze marzeń.
0: No tak, motocykle są ciekawym kąskiem nie tylko dla motocyklistów, tych starszych i w średnim wieku osób, ale też dla dzieciaków. Każdy z nich, przychodząc na nasze wydarzenie, zawsze chce usiąść na motocyklu, zrobić sobie zdjęcie, czy gdzieś tam pooperować manetką gazu. I to jest fajne. To cieszy, że takie zainteresowanie wśród młodych ludzi jest, bo to też pokazuje, chcemy pokazać, jak ten motocykl tak naprawdę pracuje, jak trzeba do niego nabrać pokory przede wszystkim, żeby kiedyś tam jeżdżąc w dorosłym życiu jeździć bezpiecznie przede wszystkim i tak, żeby się nic nie stało.
1: Do tego tematu jeszcze wrócimy, ale chciałam zapytać o modele, jakie pojawią się podczas tego zlotu, podczas tego rozpoczęcia sezonu motocyklowego. Będziemy mieli jakieś perełki?
0: No, z uwagi na charakter i rangę imprezy, to co roku przyjeżdżają do nas wszystkie typy motocykli, można śmiało powiedzieć, od klasycznych chopperów Harley Davidson po ścigacze, skutery, quady, więc naprawdę przekrój jest ogromny. Ciężko by było wymieniać, pewnie nie starczyłoby nam czasu na wszystkie modele i marki, natomiast kto będzie chciał, to zapraszamy serdecznie 17 maja i na pewno każdy coś znajdzie i wybierze dla siebie.
1: Wspomniałeś o tym bezpieczeństwie i ja muszę rzeczywiście zahaczyć o ten temat. Nie tak dawno rozmawiałam z komendantem tarnowskiej policji, który spoglądając w bilans, tragiczny niestety, mówił o już 10 ofiarach śmiertelnych wypadków drogowych. Prawdą jest, że wśród tych osób byli również użytkownicy jednośladów. Co roku stawiacie bardzo mocny akcent na to, żeby tłumaczyć, jak bardzo ważne jest bezpieczeństwo i chociaż być może wyrywałaby się dusza do tego, żeby nacisnąć mocniej ten gaz, to jednak warto zwracać uwagę na to, co dzieje się dookoła na drodze i nie szarżować, bo to się często kończy niestety niedobrze.
0: No, trzeba jasno powiedzieć, że wypadki były, są i będą na naszych drogach. My poprzez właśnie na tego typu wydarzenia chcemy dotrzeć do świadomości. Do świadomości motocyklistów i do świadomości też kierowców samochodów osobowych, bo to współpraca tych pojazdów na drodze warunkuje bezpieczeństwo. To jak się ze sobą komunikują, to że kierowca samochodu osobowego musi mieć tą świadomość, że motocykl porusza się dużo szybciej, pojawia się zdecydowanie szybciej w naszych lusterkach, jest maszyną zrywną, dynamiczną. To jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest też ta pokora. Pokora do maszyny, pokora do koni mechanicznych, szczególnie młodych ludzi, którzy robią prawo jazdy i no i niestety zbyt mocno tą manetkę odkręcają, co kończy się niestety czasami tragicznie. Czyli brak tego doświadczenia, brak pokory, wydaje mi się, że dlatego warto uświadamiać cały czas i prowadzić akcje profilaktyczne ku temu, żeby tych wypadków było coraz mniej, albo żeby w takich przypadkach, gdzie jest zagrożenie bezpieczeństwa, reagować szybciej, tak żeby uniknąć niebezpiecznego zdarzenia na drodze.
1: Wiadomo, że jeżeli chodzi o motocyklistów, no to duże znaczenie ma również pogoda, jaka nas spotyka na trasie. Jeżeli nagle po słonecznym dniu czy kilku dniach pojawia się deszcz, to nawet kilkuminutowe opady potrafią sporo namieszać.
0: No warto pamiętać o tym, że guma czy opona motocyklowa no nie ma takiej przyczepności w przypadku, tak jak to ma w przypadku samochodu osobowego, więc każdy deszcz, każdy piasek na drodze, każda jakaś nierówność na zakrętach czy właśnie w takiej ferworze młodzieńczej szarży powoduje sytuacje, w których dochodzi do kolizji i wypadków drogowych.
1: To teraz o nieco przyjemniejszych aspektach. Gdybyś się cofnął pamięcią do tych pierwszych wydarzeń, które organizowałeś, jak bardzo rozrosło się to wydarzenie, jak bardzo rozrosła się ta motocyklowa rodzina?
0: No ja pamiętam pierwsze rozpoczęcie sezonu, to jeszcze pod centrum handlowym Max, czyli mały parking, można powiedzieć, w porównaniu do tego, co mamy teraz. Można powiedzieć, że około 200-300 motocykli nas wtedy odwiedziło. Teraz w ostatnich latach to już przyjeżdżają setki motocyklistów i co bardzo cieszy, też motocykliści z całej Polski. Jednak ta ranga i to, w jaki sposób pokazujemy wydarzenie, jakie akcje profilaktyczne, jakie przesłanie chcemy przekazywać wszystkim, nie tylko motocyklistom, ale mieszkańcom, myślę, że to ma sens i warto tego wydarzenia dalej organizować i gdzieś tam staramy się przemycać te wartości, szczególnie dla młodych ludzi. Nie chodzi tylko o sam sport

0: chcemy w jakiś sposób eliminować lub przynajmniej minimalizować to ryzyko, że ludzie będą podatni na tego typu tematykę.
1: Podczas naszej rozmowy wspomniałeś o tym, że motocykle bywają obiektem marzeń młodych, ale bywają też obiektem marzeń, który rośnie razem z nami i dopiero na pewnym etapie życia kupujemy sobie ten motocykl. Wszyscy znamy te żarty mówiące o kryzysie wieku średniego, że wtedy właśnie przesiadamy się z samochodu na motocykl, ale bardzo wielu właścicieli jednośladów mówi, że tak naprawdę ten etap zakupu wymarzonego motocykla niekoniecznie wiąże się z wiekiem, natomiast wiąże się przede wszystkim z tym, że na tym etapie właśnie dopiero nas na to stać. Jak to jest z tymi motocyklami? One są dzisiaj bardziej dostępne?
0: Znaczy ja powiem tak, no pasja, każda pasja, nie ma ograniczeń wiekowych. Czy jesteśmy w wieku średnim, czy jesteśmy seniorami, to tak naprawdę jeżeli ta pasja nas pociąga, to wtedy ją realizujemy. Ja wiem, bo wiem z własnego punktu widzenia, że jak ktoś ma pasję, to tak naprawdę nie zwraca uwagi, ile pieniędzy na tą pasję wydaje. Więc to jest, myślę, że każdy przyzna mi rację, co ma jakąś pasję czy hobby. A w przypadku motocykli, no i coś w tym jest. Jeżeli ktoś chce swój wymarzony motocykl, który nie jest tanią maszyną, bo to są czasami kilkadziesiąt tysięcy złotych za taką maszynę trzeba zapłacić, no to gdzieś tam odkładamy przez swoje młodzieńcze lata po to, żeby w wieku powiedzmy 50-60 nawet lat kupić sobie wymarzony motocykl i w końcu poczuć ten wiatr we włosach.
1: Wspominaliśmy o bezpieczeństwie, to powiedzmy jeszcze o stanie technicznym motocykli. Wiadomo, że po zimowej przerwie wyciągamy je z garażu i o co trzeba zadbać, o czym trzeba pamiętać, żeby rzeczywiście ten motocykl dobrze zaczął sezon i dobrze go przejeździł.
0: No ja myślę, że warto przede wszystkim zrobić taki przegląd generalny, czy to w autoryzowanej stacji diagnostycznej, przegląd hamulców, przegląd oleju, filtry, czyli te podstawowe rzeczy, czy nic nie cieknie, czy wszystkie śruby są dokręcone. To są takie podstawowe rzeczy, które myślę każdy motocyklista doskonale o tym wie, że trzeba to zrobić, ale tutaj apel szczególnie do młodych motocyklistów, którzy dopiero co kupują swoje maszyny i garażowali je podczas zimy. Pojedźcie do stacji diagnostycznej, sprawdźcie go, sprawdźcie, czy nic nie cieknie, bo jednak cieknący olej w niektórych miejscach powoduje to, że wpadamy w poślizg, ten olej się pojawia na oponie. Jest to też zagrożenie w ruchu drogowym. Druga rzecz, myślę, że ubiór, czyli sprawdzenie tego, czy mamy kompletny ubiór na cały sezon, czyli kask przede wszystkim, dobrej jakości kask, nie kupujmy tanich, tandetnych rzeczy, bo to może nam naprawdę w sytuacjach zagrożenia uratować życie. Kombinezon, dobra kurtka, dobre spodnie, buty motocyklowe, rękawice. I wtedy jesteśmy pewni do tego, że wyjeżdżając na drogę, nawet w sytuacji zagrożenia, zminimalizujemy to ryzyko uszczerbku na zdrowiu.
1: Mhm. A jak już będziemy mieli gotowy motocykl, jak już będziemy w pełni wyposażeni, to zapraszamy 17 maja na plac Starej Kafanówki na inaugurację sezonu motocyklowego.
0: Dokładnie, to już naprawdę 17 maja, już niedaleko. Dla mnie szczególne wydarzenie, bo tak jak mówiłem, dziesięciolecie, to jest piękny jubileusz, okrągły jubileusz, tyle lat, z każdym rokiem coraz więcej motocyklistów, ale też, co podkreślę, mieszkańców miasta z całymi rodzinami przychodzi zobaczyć, jak wyglądają motocykle, porozmawiać z motocyklistami, zobaczyć te atrakcje sportowe, których przygotowaliśmy dosyć sporo przy okazji naszego wydarzenia. Więc będzie w czym wybierać. Liczymy na dobrą pogodę przede wszystkim, bo to jest warunkiem też dużej frekwencji i myślę, że będzie okej.
1: Zapraszamy wszystkich, wszyscy są mile widziani.
0: Jak najbardziej.
1: A ja przypomnę, niedziela, 17 maja, godzina 11, plac Starej Kapłanówki w Tarnowie.
2: SK Tarnów News.
1: Zaczynamy kolejny magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś zaproszenie na konsultacje w sprawie remontu ulicy Lwowskiej. Powiemy o dotacjach na kompostowniki oraz o inwestycjach w parku Piaskówka. Będziemy też ostrzegać przed oszustami. Justyna Świderska, zapraszam. Można przyjść na spotkanie i zabrać głos. Już 20 maja w Tarnowskim Centrum Dialogu odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące remontu kolejnego odcinka ulicy Lwowskiej. Zapraszamy wszystkich, zachęca wiceprezydent miasta Maciej Włodek.
3: Jest to wymóg projektowy funduszy szwajcarskich, tak aby jeszcze przed samym wbiciem łopaty przeprowadzić takie konsultacje. Wykonawca będzie po kolei opisywał, jaki jest zakres robót, jak on będzie poszczególnymi etapami się odbywał, jaki będzie miało to wpływ na otoczenie, na faunę, na florę, jak i również na bezpośredni ruch w zakresie obiektów

0: użyteczności publicznej w tamtym terenie. Też jeszcze jesteśmy przed projektem organizacji ruchu co do tego zadania, także tutaj ten czynnik konsultacyjny jest istotny. Musi on być dopełniony. Jest to kolejny w zasadzie cykl konsultacyjny. Tutaj jeżeli chodzi o same założenia, o sam projekt, już ten etap odbył się na etapie przedprojektowym. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że ulicę Lwowską będziemy realizowali z funduszy szwajcarskich. No i tutaj dodatkowo właśnie sami Szwajcarzy mają właśnie taki wymóg, że przed wbiciem łopaty takie konsultacje dodatkowe muszą się odbyć, no i to będziemy właśnie realizowali.
1: Chciałem zapytać o drugą inicjatywę, Okrągły Stół Rowerowy 3.0. Powiedzmy coś na ten temat.
0: Tak, no tutaj w zasadzie realizujemy bardzo duży projekt rowerowy, w zasadzie rowerową rewolucję w naszym mieście. Kwota powyżej 20 milionów złotych dotycząca budowy i projektowania ścieżek rowerowych w naszym mieście. Duża część zadań jest już zrealizowana, trochę jeszcze przed nami. Chcemy podczas Okrągłego Stołu trochę porozmawiać o tym, co się już zadziało oraz o tym, co jest w naszych planach. Tutaj takim największym zadaniem inwestycyjnym będzie budowa połączenia rowerowego pomiędzy miastem Tarnowa a gminą Żabno, w zasadzie Łęgiem Tarnowskim. Duży odcinek, który w zasadzie był wykluczony zarówno pod kątem pieszym, jak i rowerowym. Teraz to się zadzieje. W tym roku będzie postępowanie przetargowe. No i tutaj chcemy też właśnie posłuchać naszych rowerzystów o tym, co się właśnie zadziało, jakie są ich uwagi, no bo też należy je przyjąć, mówiąc kolokwialnie, na klatę. Już porealizacyjnie możemy też pewne rzeczy jeszcze poprawić, zmodyfikować i tutaj takim naszym głównym założeniem jest, aby zachować pewną ciągłość tych ścieżek, aby jedna z drugą się łączyła, żeby była z przyjaznej nawierzchni bitumicznej. Już w zasadzie eliminujemy ścieżki rowerowe z kostki brukowej. No i to wszystko w ramach takiej dobrej kontynuacji. Po raz kolejny będziemy się spotykali. To już będzie trzecie spotkanie i mam nadzieję, że wypracujemy coś dobrego, bo ostatnie spotkania właśnie pokazały to, że no jest jeszcze jakaś przestrzeń do ewentualnych korekt przed samym postępowaniem przetargowym.
1: Tylko powiedzmy tak mniej więcej, w jakich miesiącach może by został ogłoszony ten przetarg i też którędy mniej więcej by biegła ta ścieżka rowerowa do Żabna?
0: Tutaj szacujemy, że ten przetarg odbędzie się na przełomie 3 i 4 kwartału. Tutaj ta ścieżka rowerowa będzie biegła w okolicach producenta kostki brukowej. Będzie ona łączyła się bezpośrednio poprzez ulicę Klikowską, Niedomicką, aż do samego Łęgu Tarnowskiego i tutaj pragnę uspokoić ten drzewostan, który tam jest zabytkowy, chroniący też przed historycznie, przed nawalnymi opadami śniegu i zaśnieżeniem drogi. On zostanie, też dendrologicznie jest przebadany, także tutaj mówimy tylko i wyłącznie o takich pracach bardziej porządkowych. No i właśnie chcemy, żeby te nasze dwie gminy, jest to projekt ze zintegrowanych inwestycji terytorialnych, a więc tutaj będziemy integrowali się z sąsiednią gminą Żabno.
2: Dodajmy, że trzecie spotkanie w ramach rowerowego Okrągłego Stołu odbędzie się 15 maja w Centrum Dialogu. Początek zaplanowano na godzinę 17.
3: SK Tarnów.
2: Celem jest ochrona środowiska oraz promocja recyklingu. 14 gmin z regionu tarnowskiego otrzymało dofinansowanie na zakup kompostowników dla mieszkańców. Pieniądze pochodzą od województwa małopolskiego. Wicemarszałek Ryszard Pagacz zaznacza, że akcja skierowana jest przede wszystkim do młodych ludzi. Z kolei Paweł Ciećko z Urzędu Marszałkowskiego województwa małopolskiego podkreśla, że projekt cieszy się co roku dużym zainteresowaniem.
4: Kilka słów dotyczących w ogóle całej tej idei działania, które nabiera coraz większego uznania i coraz bardziej chętnie ludzie przystępują do starania się o kompostowniki i kompostują to, co do tej pory było oddawane, bądź to w tych plastikowych pojemnikach, które gminy wystawiają na tak zwane biodegradalne odpady, a żeby tego nie wozić i jak najwięcej zagospodarować, może w ramach własnych możliwości, no jest taki pomysł realizowany już od 2024 roku. To są znaczne środki. Pan dyrektor o tym za chwilę powie trochę, ale powiem w ten sposób, że w tym roku były już pewne ze strony zarządu obawy, czy to są celowo wydatkowane środki. Dlatego to jest w tej formie, gdzie finansujemy 100% dotacji, pewnie to jest ostatni rok. W związku z czym utrzymaliśmy ten projekt, w związku z tym, że to rozpędzone, zachęcające, prawda, dzieło mogłoby szybko wygasnąć, jeżeli nie będziemy dofinansować. Prawdopodobnie w przyszłym roku ograniczymy 50-50, tak jak większość różnego rodzaju projektu. W tym roku jeszcze zostało tak jak dotychczas, tym bardziej zachęcać mieszkańców, proszę o to, by starali się o te kompostowniki. Czym jest rzecz? To jest też element,

0: tak zwanego szukania sposobów, by te gminy, gdzie ponad 90% mieszkańców mieszka w domach jednorodzinnych, bo tam są największe możliwości korzystania z kompostowników, wyrobić pewien mechanizm. Nakierujemy to również do ludzi młodych przede wszystkim, bo starsi jakby te praktyki mają wyrobione, ale młodzi ludzie powinni być stale informowani, doszkalani. I o to jest wielka prośba, jako że sprawa dotycząca ochrony środowiska, no, wszystkim nam powinna leżeć na sercu. Nie chodzi tylko tu o ograniczanie zużycia wody, o źródła energii, które są odnawialne, o takie korzystanie ze środowiska, które jak najmniej szkody robi temu środowisku, bo wszyscy jesteśmy jego częścią, ale chodzi również o to, że to, co wytworzymy w postaci tak zwanych biodegradowalnych odpadów, zostawało również później jako nawóz, bo po 2-3 latach można to wykorzystywać, czy to jako nawóz pod grządki, pod kwiaty, by w ten sposób jakby ten cykl zamknięty dotyczył tego gospodarstwa, którym się wszystko to odbywa. Teraz chciałem poprosić pana dyrektora o kilka słów.
1: Szanowni Państwo, bardzo dziękuję też za zaproszenie i że możemy uczestniczyć w bardzo dobrym spotkaniu. Gwoli dodania tego, co powiedział pan marszałek. Program Kompostowniki jest kolejną naszą edycją województwa małopolskiego dla samorządowców, wspierających gminy przede wszystkim w uzyskaniu poziomu odzysku, jednym z elementów, które są w państwa gospodarkach odpadami. Bardzo również ważne jest podkreślenia ta rzecz, że wpisuje się to w dzisiejszą już gospodarkę o obiegu zamkniętym, tą cyrkularną gospodarkę, czyli odpady, które ulegną przetworzeniu, te biodegradowalne, ulegną przetworzeniu w kompostownikach, które finansuje w 100% Zarząd Województwa Małopolskiego, wrócą powtórnie do wykorzystania. Tak jak podkreślaliśmy, to jest kolejna, czwarta już edycja, kolejne pieniądze, w których sfinansujemy w 100% i bardzo się cieszy ten projekt po raz kolejny dużym zainteresowaniem gmin. Jak wspominał pan marszałek, jest to największe zainteresowanie jest w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich. Tam, gdzie jest przewaga oczywiście gospodarstw domowych, tam, gdzie możemy sami zagospodarować te odpady we własnym zakresie, a później wrócą po przetworzeniu do środowiska. Jeszcze raz bardzo dziękuję, że państwo się tak bardzo interesują, a myślę, że jeszcze muszę dodać jedną bardzo ważną rzecz. Tak duże zainteresowanie kolejną edycją, że zarząd zwiększył kwotę na finansowanie, tą pierwotną, na finansowanie dla samorządowców. Także jeszcze raz, wychodząc naprzeciw państwa oczekiwaniom, Zarząd Województwa Małopolskiego bardzo jest też zadowolony z tego, że będziecie państwo mogli uzyskać ten procent odzysku, a w związku z tym nie będzie naliczanych

A przeciw Państwa oczekiwaniom Zarząd Województwa Małopolskiego bardzo jest też zadowolony z tego, że będziecie Państwo mogli uzyskać ten procent odzysku, a w związku z tym nie będzie naliczanych.

kwotę na finansowanie, tą pierwotną na finansowanie dla samorządowców. Także jeszcze raz, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, Zarząd Województwa Małopolskiego bardzo jest też zadowolony z tego, że będziecie Państwo mogli uzyskać ten procent odzysku, a w związku z tym no, nie będzie naliczanych

0: Albo raczej stożek ścięty. Stożek ścięty o podstawie kwadratu, wkładany z takich elementów, tak? Czyli po prostu nakłada się jeden na drugi z odpowiednio przygotowanymi otworami, bo musimy wiedzieć, ci, którzy nie wiedzą, ale podejrzewam, że takich nie ma. Ten kompostownik co jakiś czas powinien być przesypywany ziemią. No i oczywiście naturalne opady, a jeżeli brak naturalnych opadów, powinien być polewany, żeby ten proces degradacji następował. On się wiele nie różni, jest przede wszystkim estetyczny i jest łatwiejszy w rozbieraniu, bo nie musimy od razu wszystkich tych elementów zakładać. Idea jest ta sama, jak zwykły taki, prawda, z desek pozbijany. Jest on plastikowy, a zatem, znaczy jest takiego tworzywa, nie wiem, czy dokładnie to plastik się nazywa, ale jakieś tworzywo sztuczne, tak, które no, daje gwarancję, że on potrwa dłużej. Drewno jednak jest łatwiejsze, po kilku latach ulega rozpadowi. Tak, no i sam staje się potem odpadem, który można wsywać pod grządki na przykład. Natomiast tutaj chodzi o co? Tutaj chodzi o to, żeby idea się, szczególnie tak już wspomniałem, u ludzi młodych zaimplementowała do tego, że mamy kompostownik, a zatem nie wyrzucamy do tego brązowego kubła na odpady, tylko wszystko to, co się nadaje do tego, by w przeciągu 2-3 lat, bo ten proces, panie dyrektorze, to tak za 2-3 lata trwa, minimum, tak, minimum do tego. Warto też przemieszać od czasu do czasu, czyli jakąś pracę warto wykonać i potem z powrotem wrzucić do tego kompostownika, a więc kwestia przesuwania, kwestia no, dyslokacji na działce swojej, to też jakby wspomaga taki porządnie wykonany, bo no, z tych desek to jest taka chałtura, nazwijmy, że to chałtura i to tak robiłem, ale to się rzeczywiście niekoniecznie zawsze udaje. A zatem do tego to się sprowadza ta różnica, ale idea kompostowania zostaje i jeżeli młodym, szczególnie ludziom uświadomimy, że tak można, że wszystkie te odpady, które się po jakimś czasie rozkładają, wrzucamy tam, czyli zachowujemy maksymalnie dużo tych rzeczy, które wytworzymy jako ludzie, no, chcąc żyć, prawda, przy gotowaniu obiadów i różnych innych potraw, więc wtedy to utrwalamy, szczególnie w młodym pokoleniu, to przekonanie, żeby jak najwięcej tych rzeczy zostało w ramach gospodarstwa, a jak najmniej wywożonych. Życzeniem naszym byłoby, żeby projekt się utrzymał w następnych latach, tak żeby to utrwalić już na lata. Na razie nam się udaje, z taką nadzieją.
1: Ja jestem co prawda mieszkańcem gminy Landskorona, ale mieszkańcy deklarują, że będą kompostowali odpady. Jeżeli my dostarczymy im, czyli samorządowcy dostarczają kompostowniki do gmin, to również jest to dostarczenie dowodu obiektywnego do sprawozdawczości, że te właśnie odpady, które zostały zadeklarowane w deklaracji podpisanej przez każdego mieszkańca gminy, zostają u nas i możemy to po prostu zwyczajnie potwierdzić, czyli sprawdzić, że faktycznie ten kompostownik tam działa. To znaczy, że faktycznie ludzie te odpady kompostują, czyli nawracają. Można jeszcze, żeby przyspieszyć to kompostowanie, można dodawać jeszcze środków, które są wszędzie dostępne w każdym ogrodniczym sklepie, które przyspieszają to kompostowanie. Posypać. Jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. One są bezpieczne. To znaczy się, tak jak pan marszałek wspominał, zaszczepiamy wśród młodych ludzi, że będą można te biodegradowalne odpady wykorzystywać powtórnie, ale magazynowane czy przerabiane są w odpowiednim, dostosowanym do tego pojemniku. Nie będą mogły wywołać jakiegoś negatywnego też skutku, na przykład dla naszych dzieciaków, że gdzieś się zawdzieje, coś sobie zrobi. Tu po prostu jest bardzo proste. Otwiera pokrywę, wsypuje, przesypujemy później ziemią, dodajemy czynnika, który jeszcze zwiększa to kompostowanie. Mamy dostarczone profesjonalne, zatwierdzone certyfikatem, można powiedzieć, no proste urządzenie, które jest też zunifikowane w całej gminie. I to jest bardzo ważna rzecz. Jedną chcę podkreślić. Dostarczenie dowodu obiektywnego, że faktycznie te odpady są kompostowane.
2: Dodam, że wśród gmin, które teraz zawarły umowy, są Brzesko, Ciężkowice, Drwinia, Skrzyszów, Trzciana i Zakliczyn. Ruszyły pierwsze inwestycje w Parku Piaskówka w Tarnowie. Na pierwszy ogień poszło umacnianie brzegów przy stawie, ale na tym nie koniec działań Rady Osiedla, zapowiada Ryszard Neyman.
3: Pierwsza inwestycja w tym roku już się zadziała. Mam tu na myśli umocnienie brzegu od strony południowej. Oczywiście to nie jest cały brzeg, który wymaga tego umocnienia. To jest ta część, która była najgorsza, w najgorszym stanie. Tam faktycznie ten brzeg mocno się osuwał do stawu. Na to miały wpływ różne czynniki. Na wniosek Wydziału Infrastruktury Miejskiej sfinansowaliśmy to działanie. polegało ono na założeniu takich czegoś a la gazony. To nie są stricte gazony, natomiast

Natomiast bardzo podobna technika, gdzie właśnie żwir gruboziarnisty, grubokamienny, otoczony takim zabezpieczeniem z drutu ażurowego, powoduje, że ta ziemia nie będzie się osypywać do dostawu. No i uzupełniliśmy też ziemię na samym tym brzegu, troszkę jest brzeg podniesiony, zasiana jest trawa, także liczymy, że kilka tygodni zrobi się tam fajnie i zielono i przyjemnie. Natomiast na przyszły rok na pewno będziemy jeszcze umacniać kolejne odcinki tego brzegu, bo cały południowy brzeg stawu zasadniczo do tego stawu się osuwa. Mamy też wstępne tutaj wyniki diagnozy, czemu tak się dzieje. Kwestia jest taka, że tam akurat jest to brzeg odsłonięty, nie ma tam roślin, które by go umacniały, tak jest

cały południowy brzeg stawu, zasadniczo do tego stawu się osuwa. Mamy też wstępne tutaj wyniki diagnozy, czemu tak się dzieje. No, kwestia jest taka, że tam akurat jest to brzeg odsłonięty, nie ma tam roślin, które by go umacniały, tak jest

0: przychodzą bardzo blisko krawędzi stawu, żeby je dokarmiać, a ponieważ staw nie był robiony w ten sposób, jest maksymalnie naturalny charakter, jeśli chodzi o sposób, jaki był budowany, bo przypomnę, ten staw jest wybudowany, jego tam nie było w takiej formie pierwotnie, no to nie były te brzegi przed osuwaniem się zabezpieczone, no i teraz właśnie to ten błąd naprawiamy.
1: To wykonanie tego umocnienia na tym odcinku, który już jest w tej chwili zrobione, to bardzo było drogie przedsięwzięcie?
0: Nie, to symboliczna kwota, jak na budżet naszego osiedla, przypomnę. Tam troszkę powyżej 10 tysięcy złotych, z tego co pamiętam.
1: Mm-hmm. Ja muszę zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo w momencie, w którym ta informacja pojawiła się na profilu Rady Osiedla Piaskówka, pojawiły się również i komentarze. I tam między innymi pojawił się pewien zarzut, mówiący o tym, że nie jest to dobry pomysł z tymi kamieniami, bo będzie ciężko zejść do wody, na przykład bosą stopą. I tak się zastanawiam. Przecież nigdzie nie jest powiedziane, że to jest staw, który służy kąpieli i rekreacji.
0: Nawet nie powinien służyć kąpieli i rekreacji, z tego względu, że jest to staw, do którego zlewa się woda z terenu strefy przemysłowej na północy od parku Piaskówka przez potok Bagienko, to jest główne zasilanie stawu, plus drenażu z parku, więc nie jest to czysta woda, w której można się kąpać. Więc no nawet pod tym kątem myślę, że to dobrze, bo to będzie też zniechęcało potencjalnych użytkowników do tego, żeby do wody wejść. Aczkolwiek też tutaj od razu mówię, żeby też jakoś nie panikować, bo też są głosy, dlaczego nie ma barierki wokół całego stawu. Tam nie jest głęboko. Jak dziecko się rozpędzi, wejdzie, nic się nie dzieje, wybrudzi się, trzeba będzie je umyć, natomiast nie jest to niebezpieczne.
1: Mhm. Ja jeszcze zapytam o te nowe atrakcje, które niedawno się pojawiły, jak chociażby pomost. Wiem, że

0: jeśli tylko pogoda sprzyja.
1: Tak, i bardzo się cieszymy, że faktycznie ten pomost okazał się trafionym pomysłem. Też tutaj dla nas ważne było to, żeby jego konstrukcja nie zdominowała całego stawu, czyli żeby był na tyle duży, żeby była tam przestrzeń, żeby się wyminąć, zatrzymać, ale jednocześnie, żeby był na tyle mały, żeby tego stawu jak najwięcej zostawić, i wydaje mi się, że te proporcje udało się utrzymać. Na razie mamy podejście szutrowe do pomostu. Jest to rozwiązanie tymczasowe, natomiast zobaczymy. No, póki co opinie mieszkańców są raczej pozytywne, więc zobaczymy, czy będziemy tam robić docelowe betonowe podejście, czy ten szuter jednak zostanie jako nawierzchnia przepuszczalna, dużo lepsza pod względem środowiskowym.
0: Może bardziej naturalna, bo dokładnie, narzekamy na to, że tego betonu w mieście mamy już za dokładnie dużo. To jeszcze zapytam, bo wspomniał pan o karmieniu kaczek. Jak sprawdza się nam kaczkomat?
1: Sprawdza się bardzo dobrze. Często mamy głosy mieszkańców, że kaczkomat nie działa. I to nie z powodu awarii, tylko z powodu tego, że po prostu służby miejskie nadążają z uzupełnianiem karmy. Więc to jest dobry wskaźnik. Więc też nas to cieszy, że kolejne urządzenie, które się sprawdza, i coraz mniej ludzi karmi kaczki chlebem. A to był główny powód instalacji kaczkomatu, żeby tych ptaków chlebem nie karmić. No i też od razu taki apel też do osób, które korzystają z kaczkomatu. Jeśli widzimy, że kaczki nie bardzo chcą jeść, to im niech nie karmy, bo też to się zimą wydarzyło. Były takie momenty, gdzie tej karmy było bardzo dużo porozrzucane po śniegu, a kaczki były przejedzone, bo każdy chciał nakarmić kaczki, a kaczka zimą aż tak dużo wcale jedzenia nie potrzebuje, w związku z tym tej karmy było za dużo. Więc też po prostu zanim weźmiemy sobie tą karmę do karmienia, to zobaczmy, czy nie jest tak, że jest pełno ziarna rozsypanego i żaden tak go nie chce jeść, bo jest po prostu już przejedzony.
0: Czyli rozumiem, nie rozważacie państwo, bo nie ma takiej potrzeby, żeby postawić drugie takie urządzenie.
1: Rozważamy, ale nie w tym miejscu. Jest plan na kaczkomat również w Parku Strzeleckim i jest plan na kaczkomat na Kantorii. Natomiast to zobaczymy, kiedy uda się tę inwestycję zrealizować. Na razie jest to w fazie planów.
0: To powiedzmy w takim razie o imprezach. Jakie planujecie państwo na ten sezon wiosenno-letni?
1: Tak, tradycyjnie to właśnie już startujemy Dniem Miejskiego Ogrodnika. Drugi Dzień Miejskiego Ogrodnika będzie jak zawsze na jesieni. Poza tym startujemy wkrótce z darmowymi zajęciami sportowymi w Parku Piaskówka. One cieszą się co roku coraz większą frekwencją. A co ciekawe, też stowarzyszenia sportowe, dla nich to jest też świetne miejsce do szukania nowego narybku, bo niektórzy właśnie z osób, które trenują biegi w parku, potem zapisują się do jednego z klubów, gdzie już reprezentują klub na różnych zawodach. Świetna okazja, żeby się ruszyć. Zajęcia są w godzinach popołudniowych, także spokojnie po pracy, po obiedzie można przyjść. No i są bezpłatne dla uczestników, więc tym bardziej warto. Też od razu też mogę powiedzieć, uchylić rąbka tajemnicy, że dla naszego budżetu osiedlowego też to są bardzo symboliczne środki, dużo mniejsze niż kosztują normalnie takie zajęcia, bo organizuje je jeden z starostych NGO-sów, który po prostu robi to trochę częściowo pro publico bono, tam jest tylko pokrycie symboliczne kosztów godzin, ale nie wszystkich, jeśli chodzi o trenerów.
0: Jeżeli chodzi o wachlarz tych zajęć, to zostaje to, co było w poprzednich edycjach?
1: Tak, dokładnie, to się bardzo fajnie sprawdzało, więc będziemy iść tym krokiem, czyli Nordic Walking, biegi oraz zdrowy kręgosłup. Jeszcze Power Walking też się pojawił w międzyczasie.
0: Dobra forma aktywności, taka, która po pierwsze zachęca do tego, żeby wstać z fotela, wstać z kanapy, ruszyć się. Być może samemu by się nie chciało, ale w grupie jakoś raźniej, może bardziej można się motywować.
1: Dokładnie tak. I też relacje się podczas tych wydarzeń nawiązują. Ludzie się poznają, poznajemy swoich sąsiadów i to jest też bardzo, bardzo fajne, że mieszkańcy naszego osiedla mają przestrzeń do integracji.
0: Są w planach także wydarzenia jakieś takie letnie, wiosenne,
1: tak, oczywiście, jak co roku niedziela w Parku Piaskówka, to wakacje nas czeka. W tym roku będą to wydarzenia jak zawsze w Parku Piaskówka, dla rodzin z dziećmi, dla każdego coś miłego, będą gry, zabawy, quizy, więc warto przyjść, będą też nagrody do wygrania, więc kolejna okazja do integracji. Może coś jeszcze dołożymy, będziemy pracować nad tym, żeby tych atrakcji było jak najwięcej. Wiem, że swojego czasu policja też wyrażała zainteresowanie obecnością, nawet byli na niektórych naszych piknikach, też będziemy pytać inne służby mundurowe, może jakąś małą wystawę. Wszystko to się będzie bliżej wakacji rozstrzygało. No i oczywiście 1 sierpnia, jak co roku, powstanie pokoleń, czyli tarnowianie śpiewał piosenki niezakazane na cześć powstańców warszawskich, ale też tarnowian, którzy brali udział w akcji Burza, bo przypomnę, że powstanie warszawskie było właśnie częścią akcji Burza, gdzie ziemia tarnowska odgrywała bardzo istotną rolę.
0: To ja zapytam jeszcze o jedną rzecz, bo mówiliśmy jakiś czas temu o tych kwestiach inwestycyjnych przepustu. Na jakim etapie tam jesteśmy?
1: Jest szansa, że w tym roku w końcu on powstanie. Generalnie temat troszkę stanął, bo były różne zawirowania personalne w Urzędzie Miasta. Zmieniał się wicedyrektor wydziału, który odpowiadał za tą inwestycję. Projekt jest gotowy.

0: od dłuższego czasu. No więc liczę, że teraz uda się już ten pomost wybudować. Mam takie informacje, na razie nieoficjalne, że właśnie w najbliższym czasie ruszy jego budowa i dzięki czemu otworzymy tą drugą część parku Piaskówka bliżej ulicy Elektrycznej. To jest około 40 tysięcy złotych z tego co pamiętam, natomiast no zobaczymy ile to finalnie wyjdzie. Jeśli chodzi jeszcze drugą taką inwestycję w parku Piaskówka, no to też w tym roku planujemy rozbudowę parkingu o stronę Alei Piaskowej. W poprzednim roku był pierwszy etap, w ramach którego wykonaliśmy miejsca postojowe po prawej stronie od wjazdu, no i teraz powstaną równolegle miejsca po lewej stronie od wjazdu, tak żeby przywrócić wszystkie te miejsca, które funkcjonowały na tym parkingu wcześniej. No i mam nadzieję, że to do końca roku uda się ten temat zamknąć.
1: Jest szansa, że więcej osób korzystających z parku będzie po prostu mogło spokojnie zostawić tam samochód.
0: Tak, znaczy już teraz widzimy, że jest ok z miejscami parkingowymi, natomiast no będzie to zawsze jakaś rezerwa przy okazji większych wydarzeń, przy okazji oblegania autów działkowych, żeby właśnie było tam łatwiej samochód zostawić. Też to jest trochę daleko, ale w jakiś sposób może to być jakiś sposób wsparcia, w cudzysłowie, mieszkańców tych ulic jak Czapskiego, jak Iwaszkiewicza, z tego względu, że tam jest problem z miejscami parkingowymi. My tam jako Rada Osiedla mocno zabiegamy, żeby wytyczyć dodatkowe miejsca, ale ich też tam się wytyczyć jakoś super dużo nie da. Więc dla mieszkańców wystarczy, ale czasem ktoś ma imprezę rodzinną, przyjeżdżają goście, no to jak nie będzie tam miejsca, no to mogą w tym parku zaparkować, też będzie jeszcze w miarę akceptowalny dystans dojścia.
1: Ile tych miejsc tam może być około?
0: W parku do 10. I mamy jeszcze jedną taką dużą inicjatywę w tym roku. W tamtym roku bardzo dobrze nam poszły warsztaty związane z parkiem centralnym. W tej chwili jesteśmy na etapie dokumentacji już wykonawczej dla realizacji inwestycji. Trwa dialog miasta z potencjalnymi wykonawcami, którzy by taką dokumentację projektową przygotowali, na bazie której można byłoby budować park. I to jest też nasze zadanie budżetowe na ten rok. Natomiast też nie chcemy się do parku centralnego ograniczać, chociaż to będzie w tej kadencji naszej rady takie, wydaje mi się, oczko w głowie. Drugi temat, no to ogród sensoryczny w Parku Strzeleckim, który widzimy, że nie do końca spełnia swoją rolę, tam nie wszystkie gatunki dobrze się zaklimatyzowały. Dlatego też poprosiliśmy znowu Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, która specjalizuje się w takich tematach, o pomoc w przeprojektowaniu tego ogrodu. I w tym celu końcem września natrafią do studenci architektury krajobrazu i sztuki ogrodowej, którzy spróbują podejść do tematu tego ogrodu sensorycznego i zasugerować, co można by tam zmienić, żeby ten ogród zaczął lepiej funkcjonować. I to też chcielibyśmy potem tą inwestycję realizować na miarę naszego budżetu, na tyle, na ile środki pozwolą. To będzie mniejszy wydatek niż park centralny, więc to jest optymizm. Natomiast no, wiadomo, że park centralny jednak jest, ma taki u nas troszkę priorytet, bo to jest coś, co obiecaliśmy mieszkańcom i co chcemy dowieść.
1: Cały czas walczymy o to, żeby tej zieleni w mieście było więcej.
0: Dokładnie tak. Te inwestycje dwie właśnie się mocno w to wpisują.
2: A o inwestycjach i działaniach w Parku Piaskówka w Tarnowie mówił Ryszard Neyman z Rady Osiedla.
3: SK Tarnów.
2: Oszustwa na legendę to najpoważniejszy problem, z jakim borykają się w ostatnich miesiącach tarnowscy policjanci. Ale wyzwaniem jest również łamanie przepisów ruchu drogowego, zauważa komendant policji w Tarnowie Bogumił Jedynak.
4: W naszej ocenie Komenda Miejska w 2025 roku wykonywała rzetelnie swoje zadania. Oceny ze strony Komendy Wojewódzkiej są również pozytywne i są oczywiście pewne aspekty, które wymagają intensyfikacji naszych działań, ale ogólnie rzecz biorąc myślę, że powinniśmy być zadowoleni.
1: Gdybyśmy mieli wymienić na przykład trzy podstawowe problemy, z jakimi się mierzycie?
4: Na pewno obserwujemy zintensyfikowane działania przestępców w kontekście oszustw na legendę. Wnuczka policjanta i inne oczywiście. No i tutaj musimy mocno pracować nad tymi aspektami. Zwiększamy siły, zmieniamy metodykę działania, dopasowujemy nasze struktury, tak abyśmy mogli zoptymalizować nasze działania.
1: To jest edukacja, z tego co zauważyłem.
4: Tak, profilaktyka jest bardzo ważna. Chcemy również tutaj przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu. No to jest, prowadzimy swoje działania, oczywiście jawne, niejawne, ale bardzo nam na tym zależy, że mieszkańcy na osiedlach i w miejscach takich najczęściej uczęszczanych, żeby po prostu czuli się bezpiecznie. Są obszary, które wymagają korek, wymagają popraw. My analizujemy i na podstawie tych analiz optymalizujemy i strukturę, liczbę policjantów i obszary, w których policjanci powinni być dedykowani do służby. Bardzo istotnym aspektem jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Sporo pytań na ten temat padło. Mieliśmy już około 10 wypadków śmiertelnych w tym roku, więc tutaj musimy mocno pracować i zarówno we współpracy z samorządem lokalnym, mam tutaj na myśli Powiatową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, no jak i nasze działania, tutaj musimy naprawdę

0: mocną pracę wykonać w kontekście prędkości kierujących, doświetlania miejsc szczególnie zagrożonych i tak jak mówię, infrastruktura plus nasze działania, to jest to, na co musimy zwrócić szczególną uwagę w najbliższym czasie.
1: Wiem, że kładli Państwo spory nacisk na to, żeby mieszkańcy poznawali swoich dzielnicowych po to, żeby ten kontakt był bardziej intensywny. Ja chciałam zapytać, na ile mieszkańcy są aktywni, na ile wspierają pracę policji, czy są chętni informować o różnego rodzaju wydarzeniach?
0: Tak, rzeczywiście dzielnicowi to są policjanci, którzy komunikują się, można powiedzieć, z mieszkańcem w sposób najprostszy, najszybszy, ale dobrym narzędziem jest też Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i tutaj zauważyliśmy aktywność dosyć znaczącą w skali powiatu i potwierdzalność na poziomie 56% świadczy o tym, że jednak te wskazówki są słuszne i my je bierzemy pod uwagę, bardzo to doceniamy i wpisujemy się w ten nurt działań Community Policing, czyli uspołeczniamy nasze działania i bardzo mieszkańcom też dziękuję za to, że społeczeństwo obywatelskie jest to coś, w co się doskonale też wpisuje.
1: Dodajmy, że policjanci kładą też nacisk na edukowanie mieszkańców i przypominają, by zgłaszać każdy przypadek oszustwa czy wyłudzenia pieniędzy. 43 w Polsce, a pierwsze w województwie małopolskim. Takie miejsca zajęło 5 Liceum Ogólnokształcące z Tarnowa w rankingu szkół zwolnieni z teorii. Jurorzy docenili projekt pod nazwą Tarnów od nowa.
2: Mikołaj Mitera,
3: Kinga Papracka.
2: Projekt realizowany przez uczniów 5 Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. Na celu tego projektu było to, abyśmy się stali ambasadorami naszego miasta. Realizowaliśmy różne inicjatywy, począwszy od spacerów tematycznych, kończąc na fotografii i muzyce.
3: Na spacerach uczestniczyli ludzie z różnych szkół. Staraliśmy się też przeprowadzać wywiady z tarnowianinami, którzy opowiadali o własnych historiach i doświadczeniach związanych z Tarnowem. W naszym projekcie wziął udział pan Łukasz Maciejewski, który opowiedział o swoich doświadczeniach związanych z miastem. Gościliśmy również pana prezydenta Jakuba Kwaśnego, brata pana prezydenta, pana Marcina Kwaśnego. Udzielił nam bardzo inspirującego wywiadu. Pokazuje to, że mimo, że ktoś pochodzi z mniejszego miasta, może się rozwijać i pomimo, że wyjeżdża poza obręb tego miasta, jest z nim związany i bardzo chętnie do niego wraca.
1: Dodam, że na 90. miejscu w rankingu znalazło się 2. Liceum Ogólnokształcące. 3. Liceum zajęło 279. pozycję, a na 452. miejscu znalazło się 1. ELO.
4: SK Tarnów News.
1: Gmina Czchów ostrzega przed wilkami. Między innymi o tym dziś w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów. Powiemy też o projektach wojewódzkiego budżetu obywatelskiego, o święcie studentów w Tarnowie i zapowiemy koncerty festiwalu Tydzień Talentów. Justyna Świderska, zapraszam. Gmina Czchów ostrzega przed wilkami. Zwierzęta miały być widziane w miejscowości Tymowa. Powiatowy lekarz weterynarii w Tarnowie Paweł Wałaszek podkreśla, że to nie jedyne miejsce w regionie, gdzie można spotkać wilki. Podpowiada też, jak zachować się w przypadku spotkania drapieżnika.
5: Wilki na terenie powiatu zadomowiły się. Jest kilka miejsc, gdzie można znaleźć ich ślady. Zostały one również sfotografowane przez fotopułapki myśliwych i potwierdzona ich bytność tutaj na terenie powiatu tarnowskiego została. Przemieszczają się one wzdłuż tutaj gminy Tuchów, wzdłuż gminy od powiedzmy Szynwałdu w stronę na Świniogórę czy całe pasmo Brzanki. Te zwierzęta były tam i nagrane poprzez fotopułapki, jak również ślady myśliwi znaleźli, co to jest dla nas bezpośrednie potwierdzeniem, że te zwierzęta są. Wieczorem, późnym wieczorem, nocą czy wczesnym rankiem jest możliwość spotkania ich. Czy to będzie osoba, która późno spaceruje, ma taką możliwość spotkania. Dlatego zwracam tutaj uwagę szczególnie dla osób, które chodzą z psami, aby te psy w rejonach leśnych nie puszczać luzem. Wtedy te zwierzęta mogą być narażone na spotkanie bezpośrednio i tutaj już mogą obnieść rany, bądź nawet konsekwencja może być dużo bardziej groźniejsza. Bardzo proszę o uwagę i śledzenie tutaj mediów, bo jak sytuacja się będzie rozwijać, tego jeszcze nie wiemy. Wilk jest zwierzęciem bardzo ostrożnym. Wilk z reguły bardzo uważa na swoje bezpieczeństwo, jest zwierzęciem czujnym i dba o to, aby był niezauważony. Ale proszę Państwa, jesteśmy ludźmi myślącymi. I jeszcze raz chcę podkreślić, że wyjście do lasu

0: jest zawsze obarczone jakimś niebezpieczeństwem. Bo może to być kleszcz, może to być spotkanie z jeżem, które będzie potem w skutkach też jakaś choroba, jeśli będziemy go bezpośrednio dotykać. Natomiast wilk jest zwierzęciem, który się u nas zadomowił od dość niedawna. Jest to zwierzę, które poluje, będzie polować na zwierzęta gospodarskie, będzie polować na każde inne zwierzę małe, które w jego zasięgu może się zdarzyć, czyli na przykład mały pies puszczony luźno. Jeśli natomiast idziemy do lasu z dziećmi, no to proszę Państwa, uwaga nasza koncentruje się na dzieciach 100%. Każde zdarzenie w lesie może być trudne. Jeśli chcemy wrócić zdrowiu i spokoju, to nasze pociechy mają mieć największą uwagę, jaką tylko mogę sobie wyobrazić. Ale nie tylko nasze pociechy, aczkolwiek również my. Jeśli wybieramy się do lasu, to zawsze lepiej przynajmniej w dwie osoby. Jest to bezpieczniej. Natomiast jeśli idziemy sami, ta nasza wycieczka do lasu może się zakończyć troszeczkę wcześniej niż zajdzie słońce. Z reguły psy są zwierzętami, które będą płoszyć inne zwierzęta. Będą zawsze głośno się zachowywać. Będą wskazywać nam, że coś się dzieje. Ich natura jest taka, że często też będą chciały po prostu pogonić dane zwierzę. Natomiast wilk jest już innym zwierzęciem. To nie jest typowe zwierzę, które ucieknie przed małym napastnikiem, aczkolwiek może go zaatakować. Dlatego też, jeśli jest takie zdarzenie, a będziemy sami, może być to sytuacja trudna. I jak się skończy, nie wiem. Natomiast wiemy już, gdzie mniej więcej wilki w naszym terenie występują, gdzie możemy je spotkać, aczkolwiek wilk przemieszcza się dość szybko, więc takie zdarzenie może mieć miejsce. I jeśli będzie to w ciągu dnia i będzie dwie albo trzy osoby, to być może nie stanie się nic. Natomiast jeśli jesteśmy sami, puścimy dane zwierzę, może skończyć się jakimś tutaj uszczerbkiem dla zdrowia, bądź całkowicie tragicznie, więc dlatego tutaj to, co do nas ktoś mówi i te przesyłki przez radio czy telewizję, które słuchamy, mają się odbić w naszej świadomości, abyśmy jednak to bezpieczeństwo mieli w bardzo dużym tutaj poważaniu i uwadze. Zanim wyjdziemy do lasu, w tej chwili mamy wiele portali internetowych i wiele możliwości przeczytania o tym, nawet zobaczenia krótkich filmików i nikt z Was, proszę Państwa, nie usłyszy gotowej recepty. Inaczej się zachowamy, gdy jesteśmy sami, inaczej zachowamy się, gdy jesteśmy z dziećmi. Nasza adrenalina też działa i też będziemy się różnie zachowywać. Z reguły tak, jak tutaj rozmawialiśmy, te zwierzęta daleko odchodzą od człowieka. Natomiast jeśli po prostu atakują, no to znaczy, że coś jest nie tak, albo mają łatwy łów, w tym wypadku małego psa, albo nie daj Boże małego człowieka, czyli dziecko. Wiadomo, że te sytuacje zdarzać się będą ekstremalnie rzadko. Natomiast, tak jak powiedziałem, gotowej recepty nigdy nikt nam nie da. My, idąc do lasu i mając świadomość, że te zwierzęta już tam są, musimy brać taką możliwość spotkania z nimi i wcześniej przemyśleć, co możemy zrobić. Czy będziemy uciekać, co jest chyba kiepskim pomysłem, czy będziemy stać w miejscu i czekać na rozwój wydarzeń, też może być różnie. Tutaj oceniamy, czy mamy do czynienia z pojedynczym egzemplarzem, czy mamy do czynienia już ze stadem, jak wygląda też pora dnia, więc różnie te sytuacje mogą się dla nas skończyć. Z reguły skończą się odejściem, kontaktem wzrokowym i to jest najczęstsza sytuacja. Natomiast nigdy nie możemy być pewni, że wszystko skończy się dobrze. Dlatego warto, zanim pójdziemy do lasu, przeczytać niektóre fora internetowe, przeczytać niektóre opisy osób, które znają się na tym. Są również filmy, zawsze możemy oglądać.
1: I jeżeli to zwierzę nas gdzieś tam dziabnie, no to natychmiast trzeba udać się do lekarza, prawda?
0: Bezwzględnie, czy to będzie lekarz pierwszego kontaktu, czy szpital, czy jakakolwiek inna jednostka mogąca udzielić pierwszej pomocy. Tutaj bezwzględnie zawsze zagrożenie jest dla człowieka i tutaj powrót z lasu, będąc osobą poszkodowaną, myślę, że osoby będą na tyle świadome, że zawsze udadzą się po poradę do lekarza. Jeśli jest pogryzienie, zawsze tutaj należy wziąć pod uwagę kontakt ze zwierzęciem chorym i lekarz tutaj musi podjąć decyzję, czy dana osoba

0: Osoba będzie podlegać szczepieniom przeciw wściekliźnie czy nie. Nie mogę tutaj wypowiadać się za lekarza, który podejmie decyzję odnośnie leczenia człowieka. To nie jest moim celem. Moim celem jest znalezienie zwierzęcia, jeśli jest to możliwe, podjęcie obserwacji tego zwierzęcia w celu potwierdzenia bądź wykluczenia wścieklizny. I to się dzieje, jeśli są zdarzenia, gdzie zwierzę znajduje się na danej posesji i jest możliwość dokonania obserwacji 15 dni, czy tam 20-dniowej. To jest wszystko wtedy według harmonogramu prowadzone. Natomiast jeśli zwierzę uciekło i nie ma go, to tutaj bezpośrednie podejrzenie zawsze będzie istnieć i lekarz musi podjąć odpowiednie działanie. Jeśli chodzi o bezpośrednie zdiagnozowanie wścieklizny u zwierzęcia wolno żyjącego, jest dość trudno. Z uwagi na to, że wiele chorób może również podobnie wyglądać. Stereotyp mówiący o tym, że zwierzę zachowuje się w sposób agresywny, niekoniecznie jest adekwatny do różnego rodzaju zdarzenia. Bo mamy na terenie leśnym w tej chwili gro zwierząt, które mogą bać się nas. Wejście na teren, gdzie znajdują się zwierzęta uśpione albo odpoczywające i spłoszenie ich, może też wywołać różne po prostu stany, łącznie z agresywnym. Dlatego, tak jak mówię, jeśli idziemy na spacer, niezależnie czy to będzie ten okres, czy każdy inny, musimy zwracać uwagę, że na przestrzeni kilkunastu lat nasza tutaj otoczenie się zmieniło. My jesteśmy jednymi z użytkownikami terenów leśnych. Zwierzęta podeszły blisko do zabudowań, są coraz częściej widoczne, nie boją się nas, ludzie nie straszą też tych zwierząt, więc one mają coraz więcej odwagi i przyzwyczaiły się do bytności człowieka.
1: A każdy przypadek ataku lub obserwacji wilków należy niezwłocznie zgłaszać pod numer alarmowy 112.
2: SK Tarnów.
1: 155 projektów powalczy o Wasze głosy. Rozpoczęło się głosowanie w ramach 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Głosowanie trwa do 15 czerwca, mówi Marta Malec-Lech z zarządu województwa.
3: To jest ten czas, kiedy mieszkańcy województwa w końcu mogą oddać swoje głosy na wybrane zadania, które zostały zakwalifikowane, więc apelujemy do mieszkańców, szczególnie z regionu tarnowskiego, aby właśnie teraz rozpoczęli zainteresowanie tymi zadaniami, które zostały zakwalifikowane do tego projektu, bo myślę, że warto. Są to ciekawe i różnorodne zadania, które obejmują niemal każdą dziedzinę życia. Jest to zdrowie, jest to polityka społeczna, jest edukacja, są wydarzenia kulturalne, są wydarzenia sportowe. Są to zadania, które są skierowane zarówno do tych najmłodszych mieszkańców województwa, dzieci, młodzieży, ale też nieco starszych, seniorów, również osób, które borykają się z niepełnosprawnościami. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Część tych zadań ma zasięg ogólnowojewódzki, a część ma taki wymiar lokalny, czyli tylko na te zadania mogą oddać głos tylko mieszkańcy województwa małopolskiego, którzy zamieszkują dany region. Kto może oddać głos? Przede wszystkim mieszkaniec województwa małopolskiego, który ukończył 16 rok życia. Oddać głos można na trzy sposoby. Można w sposób tradycyjny, czyli za pomocą tej urny, która jest zlokalizowana w Urzędzie Wojewódzkim przy Alejach Solidarności w Tarnowie. Wtedy należy wydrukować ze strony internetowej kartę do głosowania, wypełnić tą kartę i wrzucić ją do tej urny. Można również oddać swój głos w formule korespondencyjnej, czyli wydrukować kartę do głosowania, wypełnić, wybrać zadania i przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Można też wysłać tutaj do agendy przy Alejach Solidarności. I trzeci sposób, myślę taki najprostszy, najbardziej efektywny, to oddanie swojego głosu za pomocą formuły elektronicznej, czyli wchodzimy na stronę www.bo.malopolska.pl i tam wypełniamy za pomocą generatora formularz i oddajemy swój głos, wybierając dane zadania. Myślę, że warto wziąć udział w tym budżecie województwa małopolskiego. Naprawdę są to różnorodne zadania. Tak naprawdę pomysły na te zadania zgłosili sami mieszkańcy, więc teraz warto jest zadbać o to, aby wybrać te zadania, które są najbardziej atrakcyjne, ale też, które rozwiązują jakiś problem w regionie, bo myślę, że każdemu z nas zależy na tym, aby nasz region, w którym mieszkamy, z którego pochodzimy, rozwijał się, więc to jest ta szansa. Zarząd województwa małopolskiego przeznaczył na ten budżet 16 milionów

0: złotych. 8 milionów złotych jest kierowane na te zadania ogólnowojewódzkie. 8 milionów złotych trafi do regionu, ale to właśnie od mieszkańców będzie zależało, które zadania zostaną wybrane. Także zachęcam do głosowania. Zachęćcie swoją rodzinę, znajomych, przyjaciół, współpracowników, sąsiadów. Myślę, że warto. Przede wszystkim życzyłabym sobie, żeby region Tarnowski pokazał siłę i też wygrał właśnie w ramach tego budżetu obywatelskiego, bo zawsze gdzieś króluje Małopolska Południowa, a teraz czas, myślę, że na Małopolską Wschodnią. Przecież tutaj mamy dość dużo mieszkańców, którzy też interesują się swoim regionem, więc ważne jest to, żeby wzięli udział w tym głosowaniu i też pokazali właśnie siłę, która wypływa z Małopolski Wschodniej. I jeszcze jedna taka ciekawostka. W tych głosowaniach najczęściej biorą udział panie i to one najczęściej oddają głos, więc panowie, szczególnie do was apeluję, weźcie sprawy w swoje ręce, wybierzcie zadania, które was interesują, a naprawdę są też zadania skierowane do was i zagłosujcie w ramach tego budżetu województwa i wybierzcie te zadania, które będą realizowane w waszych regionach, do czego was gorąco zachęcam. Tych zadań rzeczywiście jest dość sporo i są różnorodne, obejmują niemal każdą dziedzinę życia. Myślę, że te wydarzenia sportowe i kulturalne cieszą się tą popularnością tutaj w regionie Tarnowskim. Myślę, że to też jest bardzo dobre, bo to przede wszystkim integruje mieszkańców i też zachęca do takiej aktywności, żeby wyjść z domu, żeby się spotkać. Promuje aktywność fizyczną, promuje taki zdrowy styl życia, więc bardzo się cieszymy jako Zarząd Województwa Małopolskiego, że właśnie te dziedziny są wspierane przez mieszkańców, ale też to jest wybór mieszkańców, więc to też pokazuje, że tym są najbardziej zainteresowani. A biorąc pod uwagę region Tarnowski, który słynie ze sportu, wcale mnie to nie dziwi, że właśnie tych działań sportowych mamy tak wiele. Myślę, że to jest dobry kierunek. Jeżeli chodzi o tą formułę elektroniczną, to na pewno dużym ułatwieniem jest to, że wprowadzony został generator, który jest na stronie internetowej, czyli jeżeli ktoś wchodzi na tą stronę, to tak naprawdę jest krok po kroku instruowany, w jaki sposób ten formularz uzupełnić. Jeżeli są jakieś braki, to generator automatycznie wskazuje, że czegoś w tym formularzu brakuje, więc myślę, że to jest bardzo duże ułatwienie dla osób, które będą korzystać właśnie z tej formuły elektronicznej, bo jeżeli generator to zaakceptuje, to znaczy, że ta karta do głosowania została uzupełniona w sposób prawidłowy i ten głos później przy głosowaniu będzie uznany jako ważny. A myślę, że o to właśnie w tym wszystkim chodzi.
1: A zwycięskie zadania będą realizowane w przyszłym roku. Akademia Tarnowska świętuje 28 urodziny. Z tej okazji przygotowano szereg wydarzeń uczelnianych, ale również otwartych imprez dla studentów i mieszkańców miasta. O szczegółach Piotr Kopa, rzecznik Akademii Tarnowskiej.
2: Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do wspólnego świętowania 28 urodzin Akademii Tarnowskiej. Program tegorocznego święta uczelni jest niezwykle obfity. Oferujemy atrakcje dla ludzi w każdym wieku. Wystarczy wejść na naszą stronę, znaleźć dla siebie jedną z kilkudziesięciu pozycji tegoż programu. Wszystko to na naszej stronie, jak wspomniałem, jest wypisane. Kulminacją obchodów tegorocznych będzie uroczyste posiedzenie Senatu zaplanowane na wtorek 19 maja i oczywiście koncert juwenaliowy. Koncert juwenaliowy w tym roku odbędzie się na naszym kampusie 23 maja w sobotę. Rozpoczynamy od godziny 16. O 17 pierwszy koncert Baciary, o 18 Jakub Stepek i Karol Gut, o 19 Zalia, o 20 ceremonia przekazania kluczy, o 20.30 gwiazda wieczoru Grubson. No i to jeszcze nie koniec, drodzy Państwo, ponieważ studenci zapraszają na imprezę w klubie Alfa, czyli takie juwenaliowe afterparty, które wystartuje o godzinie 22.30. Co warte podkreślenia, wstęp na nasze juwenalia jest wolny. Ja zatem wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie zapraszam w imieniu swoim, władz uczelni oraz samorządu studentów. I dodatkowo przypominam o tych pozostałych imprezach, bo naprawdę każdy powinien bez problemu znaleźć coś dla siebie, a jest tych imprez kilkadziesiąt.
1: Na święto Akademii Tarnowskiej zapraszał Piotr Kopa, rzecznik uczelni.
3: SK Tarnów.
1: Wielu sławnych tu stawiało swoje pierwsze kroki na scenie. W Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej odbędzie się kolejny festiwal Tydzień Talentów. W edycji skrzypcowej usłyszymy utalentowanych młodych artystów, a na finał przygotowano koncert Wieniawski in Blue. O szczegółach w naszej rozmowie.
4: Łukasz Gaj, dyrektor Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej.
1: Spotykamy się dzisiaj, żeby zapowiedzieć wydarzenie majowe, wydarzenie festiwalowe, bo przed nami Festiwal Tydzień Talentów. Wydarzenie, które potrwa od 17 do 24 maja. Powiedzmy,

0: Co w tym czasie będzie się działo w Kąśnej Dolnej?
1: To jest niesamowite, że już 43. edycja festiwalu przed nami. Festiwal, najstarszy festiwal w Kąśnej, bo odbywający się od 1982 roku. To jest niesamowite, jak sobie pomyślę o tym, ile znakomitych artystów przewinęło się przez ten najstarszy festiwal tutaj właśnie w Kąśnej. I cieszę się, że ta idea jest cały czas podtrzymywana i młodzi ludzie, młodzi artyści mogą w ramach tego festiwalu szlifować swoje umiejętności, ale również szukać nowych inspiracji do dalszej pracy. Tak jak pani redaktor wspomniała, 17-24 maja w tym roku edycja skrzypcowa poświęcona właśnie temu instrumentowi, więc będziemy mieli święto skrzypiec w Kąśnej Dolnej.
0: Kiedy podsumowuję sobie to, o czym mówi bardzo wielu pedagogów, oni podkreślają bardzo mocno ten fakt, że dla młodych ludzi, dla młodych twórców, artystów, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki, możliwość zaprezentowania swoich dokonań, swoich umiejętności już na tych wczesnych etapach działalności jest niezwykle ważna, bo ona z jednej strony mobilizuje, a z drugiej strony nobilituje, jeżeli można się już pokazać publiczności na scenie.
1: Tak, to jest fundamentalne, ponieważ występy publiczne będą nam towarzyszyć już do końca naszego artystycznego życia. I czym wcześniej zaczniemy, się oswajać z tremą, ze stresem, bo to jest nieodzowna część życia artystycznego. Trema, stres, permanentna weryfikacja. Ktoś kiedyś powiedział, że jesteś tak dobry, jak twój ostatni koncert. I to o czymś świadczy i to uczy nas pewnej odporności psychicznej. Uczy już tego młodego wirtuozo, młodego artystę, że nie zawsze wszystko może pójść zgodnie z planem, że czasami może pójść coś nie tak, że trzeba sobie umieć z tym radzić już na scenie podczas koncertu, że coś nie gra, w cudzysłowie, ale z drugiej strony właśnie to jest energia, to jest kop do pracy, to jest inspiracja, to jest nagroda za te wszystkie godziny ćwiczenia, które już do tej pory ci młodzi artyści mają za sobą.
0: Ja pamiętam jeden z takich koncertów i myślę, że właśnie w związku z tym incydentem on bardzo mocno zapadł widzom w pamięci, już poza oczywiście całą otoczką artystyczną i urokiem tego, co działo się na scenie. Artystka niestety przypadkowo zniszczyła altówkę. I problem polegał na tym, że trzeba było ten koncert dokończyć bez tego instrumentu. Dała radę, wszystko było dobrze. Publiczność nie zauważyła, że czegoś tam brakuje. Niemniej domyślam się, że dla niej na scenie ten moment mógł być naprawdę katastrofalny.
1: No mógł być wręcz paraliżujący. No, żywy koncert rządzi się swoimi prawami. Zawsze może się coś wydarzyć. Nie jesteśmy w stanie przygotować się wszystkiego, nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. No, ja byłem niedawno na koncercie, na którym śpiewak zemdlał podczas swojego koncertu, więc on też tego nie mógł przewidzieć ani wyreżyserować. Oczywiście po chwili udzielonej mu pomocy stanął i kontynuował swój koncert i to było coś niesamowitego, bo pozbierał się, był zdeterminowany, chciał po prostu dokończyć koncert, czuł się na siłach, żeby to zrobić, ale tak jak mówię, są sytuacje, na które nie jesteśmy w stanie się przygotować, dlatego czym więcej mamy tych prezentacji publicznych, a szczególnie w młodym wieku, bo to też młodzi ludzie muszą wiedzieć, z czym się ten zawód potem będzie wiązał. To występy publiczne, one są nierozłączną częścią naszego zawodu, więc to już w tym momencie oni też mogą sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jestem w dobrym miejscu.
0: Oczywiście. Ja jeszcze, jeśli pan pozwoli, zapytam tylko o tę tremę przed występami. Ma pan większe doświadczenie. Tutaj będziemy mieli do czynienia z młodymi twórcami. Niektórzy mówią, że ta trema nigdy nie mija. Ona być może troszeczkę bardziej wpada w rutynę, ale jednak ten stres przed wyjściem...
1: Muszę panią redaktor zmartwić, jest kompletnie odwrotnie.
0: Odwrotnie?
1: Tak. Czym człowiek jest starszy i więcej koncertów za sobą, tym większa jest trema. Bo odpowiedzialność jest większa. Bo oczekiwania są większe. Je trzeba zaspokoić. Jeżeli ktoś przychodzi na konkretnego artystę, oczekuje konkretnego efektu. Więc my wiedząc o tym, że publiczność przychodzi i oczekuje efektu, przed nami jest stawiane, ta poprzeczka się podnosi.
0: Ciężar odpowiedzialności.
1: Ten ciężar odpowiedzialności się podnosi, więc również trema i stres jest coraz większy tak naprawdę, bo wiemy, że nawet drobne uchybienie, nawet drobna jakaś wpadka może być potraktowana bardzo, bardzo surowo przez publiczność, bo oni mają bardzo duże oczekiwania. Czym człowiek więcej śpiewa, czym człowiek ma więcej tych koncertów i tą swoją karierę bardziej rozwija, tym te oczekiwania publiczności względem nas są większe. Dlatego w moim przekonaniu ta trema, stres i odpowiedzialność jest zdecydowanie większa.
0: Ja jestem jednak przekonana, że widzowie festiwalu Tydzień Talentów będą bardzo wyrozumiałą publicznością dla młodych artystów. Powiedzmy, co w programie, kogo będzie można usłyszeć?
1: Szanowni Państwo, rozpoczynamy 17 maja o godzinie

0: 17 w dworze Ignacego Jana Paderewskiego koncertem laureatów konkursów skrzypcowych. Usłyszymy trzy znakomite skrzypaczki: Emilię Linkę, Zoję Sygudę i Gaję Wilewską. Przy fortepianie towarzyszyć będzie Hanna Holeksa. Znakomite skrzypaczki, laureatki m.in. Międzynarodowego Konkursu Wieniawskiego w Poznaniu. To jest najlepszy dowód na to i najlepsza reklama, że przed tymi skrzypaczkami już sceny koncertowe w Polsce i w Europie stoją otworem. I dlatego tym bardziej warto przyjechać do Kąśnej, posłuchać je, zanim wyfruną i będzie jej naprawdę bardzo, bardzo ciężko do Kąśnej zaprosić. Później oczywiście Tarnowskie Talenty 18 maja o godzinie 18 w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Tarnowie. Domosławickie Talenty 19 maja, we wtorek o godzinie 18 w dworze Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Później mamy dwa dni warsztatowe, 21 i 22 maja. Warsztaty poprowadzi w tym roku maestro Janusz Wawrowski, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie dla uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia województwa małopolskiego. Bardzo się z tego cieszę. Janusz Wawrowski to jest wybitny skrzypek. Cieszę się, że nasi uczniowie ze szkół muzycznych Małopolski będą mogli spotkać się z tak wielkim artystą, z tak znakomitym pedagogiem, który swój kalendarz ma tak napięty, że ściągnięcie go do Kąśnej to było naprawdę wielkie, wielkie wydarzenie. Na pewno natchnie młodych do dalszej pracy i pokaże im, co muszą dalej robić, żeby kontynuować swoją drogę właśnie w kierunku skrzypiec. Zakończymy nasz festiwal 24 maja o godzinie 17 koncertem Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, znany naszym melomanom, znakomity skrzypek. Paweł Tomaszewski, jeszcze bardziej znany naszym melomanom, pianista, aranżer, dziekan Wydziału Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej Karola Szymanowskiego w Katowicach z Orkiestrą Śląskich Kameralistów przedstawią nam Wieniawskiego na jazzowo.
1: Pan tutaj wymienił różne lokalizacje tych koncertów. Ja jeszcze zapytam o możliwość zasiadania na widowni. Jak wygląda kwestia biletowa?
0: Jeżeli chodzi o 17 maja, czyli pierwszy koncert laureatów skrzypcowych i Wieniawski in Blue, czyli 24, bilety są dostępne u nas na stronie internetowej. Można zakupić sobie przez internet. Zachęcam Państwa bardzo do tego, żeby uczestniczyć w tych koncertach. Tarnowskie Talenty, Domosławickie Talenty są to koncerty bezpłatne. Można przyjść i oglądać.
1: A co z dostępnością parku, dworu w Kąśnej w czasie trwania festiwalu?
0: Cały czas jest dostępny, jak tylko pogoda dopisze, a ma dopisać. Serdecznie Państwa zapraszam do spacerów przedkoncertowych, do kawiarni Maestro na kawę, aby nie tylko dla ducha, ale też coś dla ciała również można było w Kąśnej sobie pozyskać. Także to będzie na pewno piękny czas. Zawsze ten tydzień talentów, tydzień festiwalowy dla nas to jest czas intensywnej pracy. Natomiast zachęcam wszystkich, żeby korzystali z tego, co nasza instytucja przygotowała dla melomanów w tym czasie.
1: Pan powiedział ważną rzecz, że ta Kąśna i ten Festiwal Talentów to jest często taki pierwszy krok na te wielkie sceny dla młodych artystów. Festiwal, jak pan wspomniał, trwa od bardzo, bardzo wielu lat. Mamy już nazwiska, które wypływają.
0: Jest ich bardzo wiele. To nie sposób wymienić ich wszystkich jednym tchem. Natomiast tym sztandarowym jest oczywiście Rafał Blechacz, który bardzo chętnie przyjeżdża teraz. Mamy ogromne szczęście, że praktycznie co roku od jakiegoś czasu, odkąd nabyliśmy nowy instrument do Kąśnej tak naprawdę, Rafał Blechacz odwiedza nas i mam nadzieję, że również w tym roku odwiedzi Kąśną. To jest taki sztandarowy przykład na to, jak Tydzień Talentów wyławia talenty. Natomiast tych uczestników było naprawdę bardzo dużo. Ja się bardzo cieszę z tego, że oni wracają do Kąśnej i takim papierkiem lakmusowym tego jest późniejsze zaproszenie na festiwal Brawo Maestro. Bardzo się cieszę, że wielu z tych uczestników Tygodnia Talentów jest zapraszanych później przez nas do już sztandarowego naszego festiwalu Brawo Maestro, ponieważ ta kariera ich rozwinęła się

0: Joanna Rybak.
1: Jesteśmy stowarzyszeniem zwykłym i także kołem PTTK, działającym przy oddziale PTTK Ziemi Tarnowskiej. Był to właściwie impuls, który wynikał z tego, że tutaj w Tarnowie nie ma takiej prężnie działającej grupy, która integrowałaby miłośników wypraw górskich, turystyki górskiej. Właściwie tak sobie pomyślałam, że to byłoby... Ja sporo generalnie chodzę po górach i zwykle z grupami albo z Podkarpacia, albo gdzieś z Małopolski, z Krakowa najczęściej, aczkolwiek są też takie grupy zorganizowane w Bochni czy w Brzesku, a w Tarnowie właśnie nie było takiej grupy. Dlatego w ubiegłym roku w lipcu powstała taka inicjatywa. Z moją koleżanką, z Dagmarą Wierzchowską, założyłyśmy taką grupę i okazało się, że jest tak duże zapotrzebowanie na taką właśnie zorganizowaną działalność, że bardzo szybko ta społeczność się rozrosła. W tej chwili mamy ponad 2000 osób w tej grupie, które wymieniają się doświadczeniami, spotykają się. My też mamy takie cykliczne spotkania właśnie w sali klubowej w PTTK, gdzie zapraszamy Państwa na spotkania z podróżnikami, z ciekawymi osobami. Tam dzielimy się doświadczeniami, ale też rozmawiamy, planujemy różne rzeczy, razem chodzimy w góry, organizujemy wyjazdy grupowe. Działalność tej grupy jest całkowicie społeczna, w 100% pro bono. Wszystko, co robimy, ma służyć takiemu wspieraniu się i otwartości na siebie, na drugiego człowieka, na wspólne pasje. To jest trochę tak, że jeżeli ludzi łączy to, co lubią robić po prostu, jakaś pasja, jakieś hobby, to jest zwykle bezinteresowne i tak też działa ta grupa.
2: Dobrze, a też dla kogo jest skierowana? No bo wiadomo, pasjonaci, ale też ludzie mają różny poziom, jeżeli chodzi o wydolność, o kondycję. Czy każda wycieczka, powiedzmy, jest dla każdego, czy tutaj już trzeba jakoś indywidualnie sobie dobierać te wasze wyjazdy? No bo wiadomo, Orla Perci będzie trudniejsza niż wejście przykładowo na Grzesia.
1: Oczywiście, że tak, dlatego te wycieczki są bardzo różne. Jeżeli organizujemy wyjazd grupowy, czyli no to różnie. W lutym mieliśmy taki wyjazd integracyjny w Pieniny na Wysoką, potem nocleg w schronisku pod Dulbaszką. To są wyjazdy, które właściwie są dostępne dla każdego. Jeżeli robimy, w tej wycieczce wzięło ponad 50 osób udział. Tutaj jakby istotą jest integracja, spędzanie wspólnie czasu w górach, poznawanie się, rozmowy, wymiana doświadczeń, po to, żeby właśnie później w mniejszych grupach umawiać się na wspólne wyprawy gdzieś indziej, na takie trasy, które są dostosowane do możliwości uczestników danej wyprawy. To jest niezwykle ważne. My też w PTTK organizujemy takie spotkania, podczas których właśnie uczulamy Państwa na bezpieczeństwo w górach, na to, jak przygotować się do wyprawy. Zupełnie inaczej trzeba się przygotowywać do wyprawy zimowej, inaczej do letniej, jaki sprzęt zabrać, jak się ubrać. To wszystko ma bardzo duże znaczenie.
0: A ja dodam, że aktywność stowarzyszenia można na bieżąco śledzić na facebookowej grupie o nazwie W Góry z Tarnowa.
3: SK Tarnów News.
0: Szynwałt, Skrzyszów i Łękawica. W tych miejscowościach jeszcze w tym roku uda się wykonać zabezpieczenie koryt potoków Wątok i Wątoczek. Postępująca erozja brzegów zagraża zabudowaniom.
4: Marcin Kiwior, wójt gminy Skrzyszów.
5: Panie wójcie, 140 tysięcy złotych, pieniądze na regulację wód, które w niektórych sytuacjach mogą stwarzać zagrożenie dla mieszkańców.
4: I stwarzają. To jest taki mały sukces, no ale małymi sukcesami buduje się większe sukcesy. W tym roku 3 lokalizacje będą naprawione w miejscowości Skrzyszów, Łękawica i Szynwałt, ale rozpoczęliśmy rozmowy i to prawdopodobnie nie jest koniec informacji, bo jeszcze być może 2 wspólnie z Wodami Polskimi, bo to jest finansowanie i gminy Skrzyszów i właśnie Wód Polskich, jeszcze 2 lokalizacje będą zrobione. Oprócz tego, ponieważ 2 razy był ogłoszony przetarg na dokumentację projektową 3 suchych polderów oraz zabezpieczenia całych potoków i Wątoku i Wątoczku obejmujących i gminy Ryglice, Skrzyszów i miasto Tarnów. W 2 przetargach nikt się nie zgłosił, z wolnej ręki też nikt nie podjął wyzwania, ale jesteśmy po rozmowie z panią dyrektor i przygotowujemy się, żeby jeszcze raz ogłosić nabór na dokumentację projektową wraz z decyzją środowiskową, ponieważ ta decyzja wygasa w tym roku i nie da się w tak krótkim czasie tej dokumentacji zrobić i to jest kolejny efekt rozmów, które są prowadzone. Mam nadzieję, że to się zmaterializuje, ale najważniejsze jest to, że 3 na 100%, prawdopodobnie jeszcze 2 lokalizacje i koryto Wątoku będzie naprawione w takich no, bardzo ważnych punktach, gdzie to koryto zbliża się już do ogrodzeń, do budynków mieszkalnych, więc jest spore zagrożenie, że te budynki polecą, więc cieszę się, że udało się wypracować rozwiązania, które pracują i po prostu się sprawdzają.

0: Panie wójcie, jak mówimy o tym zabezpieczeniu, o tej regulacji, to jakie prace tam będą konieczne?
1: Będą ułożone kamienie, wzmocnione brzegi, uregulowany kawałek koryta, ale głównie będzie to zrobione z kamienia, w siatkach takich, które zabezpieczają, plus gdzieniegdzie w niektórych miejscach będą położone płyty, ponieważ ta erozja by postępowała dalej, więc to trzeba zatrzymać. No pewnie na tym one będą polegały.
0: Generalnie chodzi o to, żeby ta płynąca woda nie podmywała tych brzegów.
1: Nie podmywała brzegów, bo głównie to jest na zakrętach, na zakolach i tam, gdzie ona się zmienia cały nieustannie swój brzeg. Chodzi o to, żeby to wstrzymać, bo to możemy zrobić, a budynków nie przeniesiemy, mieszkalnych czy zabudowań gospodarczych.
0: Trudno też zapanować nad zjawiskami atmosferycznymi. Wiadomo, że w sytuacji nagłego, bardzo obfitego deszczu ten potok po prostu wylewa.
1: Wylewa, zbiornik działa i dużo pomaga, ale my wiemy, że klimat się zmienia, mamy gwałtowne opady i musimy się na to przygotować. Dlatego też wspólnie z Wodami Polskimi pracujemy nad tym, żeby kolejne suche poldery wybudować. Przypomnę, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego te tereny mamy już wyznaczone i zabezpieczone, tam nic innego nie powstanie, więc mam nadzieję, że w ciągu najbliższych 2, maksymalnie 3 lat uda się dokumentację projektową z pozwoleniem na budowę wykonać, a później konsekwentnie, bo pieniędzy na to głównie z Unii Europejskiej jest sporo i można by pozyskać, bo teraz słowo bezpieczeństwo jest odmawiane przez wszystkie przypadki, więc wydaje się, że to bezpieczeństwo też można by było te pieniądze pozyskać.
0: Kiedy chcecie zacząć pracę?
1: Pracę? Myślę, że prace rozpoczną się w kwestii kilku tygodni. Te 3 lokalizacje, 2 prawdopodobnie wakacje lub po wakacjach, a całościowa dokumentacja, no to pewnie 3 lata trzeba będzie poczekać. Natomiast my co roku chcemy drobne elementy robić wspólnie z Wodami Polskimi.
2: Zapowiada wójt Skrzyszowa Marcin Kiwior. Przypomnę, na prace naprawcze gmina przeznaczy około 140 tysięcy złotych. Zabezpieczenia wykona wyspecjalizowana firma hydrotechniczna wyłoniona w przetargu.
3: SK Tarnów.
2: Tarnowska Nagroda Filmowa nie tylko dla dorosłych. Organizatorzy kolejnej edycji Festiwalu Polskich Filmów Pełnometrażowych zadbali też o szereg propozycji dla najmłodszych widzów. O szczegółach opowiada Agnieszka Hołda-Myśliwiec z kina Marzenie w Tarnowie.
4: Przed nami 40. jubileuszowa Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal Polskich Filmów Pełnometrażowych to oczywiście konkursowe projekcje, wiele wydarzeń specjalnych, wiele wydarzeń towarzyszących, ale nie możemy zapomnieć o najmłodszych widzach, bo przecież ten festiwal od lat ma sekcję przeznaczoną właśnie dla młodych widzów. Opowiedzmy, co w ramach festiwalu przygotowaliście właśnie dla nich.
5: Tak, zapraszamy właśnie tutaj na konkurs główny dorosłych, ale od 19 już lat mamy sekcję Filmy Młodego Widza. I tutaj znajdują się wszystkie propozycje, które są przeznaczone dla najmłodszych widzów i dla przedszkolaków, i dla dzieci szkolnych, młodszych i starszych. 23 maja zapraszamy na grę terenową i zaczniemy w kinie o godzinie 10. Każda rodzina, dziecko, właściwie tutaj zapraszamy bardziej drużyny rodzinne, otrzyma kartę zgłoszenia i to będzie takie zaproszenie do wykonania kilku zadań, krótkiego spaceru po Tarnowie i zakończymy grę terenową seansem o godzinie 13:00 i będzie to przedpremierowy seans. Tytuł tego filmu to jest Ryjówka Przeznaczenia w reżyserii Marcina Wasilewskiego. Jest to pełnometrażowy film animowany, który jest adaptacją komiksów Tomasza Samojlika.
4: Czy tutaj trzeba się zgłosić wcześniej, zapisać do udziału w tej grze terenowej? Jak wygląda kwestia zgłoszeń?
5: Nie trzeba się zapisywać wcześniej, po prostu zapraszamy 23 maja od godziny 10. Karty zgłoszeniowe wydajemy do godziny 11:30, a zadania trzeba wykonać do 12:30 maksymalnie i o 13:00 spotykamy się w kinie na seans.
4: Czy tych zadań trzeba się bać? Czy one są bardzo trudne?
5: Nie. Będą trochę matematyczne zadania czasami. Trzeba będzie znaleźć pewne kody, no i znaleźć hasła, takie ciekawostki. Także myślę, że tutaj zgłosi się bardzo dużo agentów specjalnych do szczególnej misji kino. Zapraszamy. Od 25-26 maja, to już jest poniedziałek, wtorek, zapraszamy już grupy szkolne do obejrzenia wszystkich zgłoszonych filmów do konkursu Filmy Młodego Widza. Te filmy obejrzą jurorzy dziecięcy, ale tutaj razem z nimi zapraszamy również grupy szkolne. Wystarczy zadzwonić, zarezerwować sobie miejsce. Zaczynamy o 9:30 i tak jak zawsze przed tymi seansami odbędą się krótkie zabawy i animacje. Jeżeli chodzi o same zgłoszenia animacji, to mamy w tym roku 22 animacje krótkometrażowe, więc jest ich sporo. Też to będzie wymagało skupienia, bo to będzie aż 22 filmy, które trzeba będzie później zapamiętać, omówić, szczególnie dla jurorów, ale też zapraszamy właśnie, żeby rozmawiać sobie

0: o tych filmach w grupie, po seansie. Ile z nich zapamiętają dzieci, które szczególnie zapadły im w pamięć. Także tutaj oprócz tego, że jurorzy oczywiście oceniają te filmy, wybierają, to grupy też mogą sobie wykonać taką swoją wewnętrzną pracę. 27 maja zapraszamy również grupy szkolne na 9:30 i tutaj obejrzymy nowe przygody skarpetek, ale kosmos, z panem Danielem de la Tour, który jest ilustratorem książeczek o skarpetkach. To będzie takie interaktywne spotkanie, więc dzieci będą mogły i zadawać pytania, ale też zobaczyć, jak wygląda praca rysownika, ilustratora. 28 maja kolejna propozycja dla grup szkolnych, tym razem dla nieco starszych dzieci, bo tutaj szczególnie zapraszamy dzieci z klas 4 i starszych. I tutaj zobaczymy film pod tytułem Za duży na bajki 3. Po filmie spotkamy się z Maciejem Karasiem, który jest odtwórcą głównej roli, czyli gra Waldka. Dzieci też będą miały okazję, młodzież będzie miała okazję, aby zadać pytania Maciejowi o jego doświadczenia, zapytać o wiele rzeczy. Także zapraszamy tutaj na spotkanie i film oczywiście. 29 i 30 maja stanie na rynku ogromny namiot i tam zapraszamy na przeróżne aktywności i dla młodszych, i dla starszych. Będą warsztaty aktorskie, będzie silent disco. Koniecznie zajrzyjcie do namiotu 29 i 30 maja. Zobaczcie, co dla Was tam będzie najfajniejsze.
1: Wstęp wolny oczywiście.
0: Tak, wstęp jest wolny. No i skorzystajcie. Zapraszamy.
1: Tak sobie myślę słuchając, że wprawdzie, jeżeli chodzi o te propozycje, one są wiekowo, tematycznie dostosowane do młodego widza, ale gdyby tak spojrzeć i porównać z tym, co będzie się działo w tym głównym nurcie festiwalowym, to można się poczuć bardzo dorośle, bo młodzi widzowie też będą mieli festiwalowe, konkursowe projekcje, będą mieli spotkania z twórcami, będą mieli wydarzenia towarzyszące, właściwie dokładnie to samo, co dorośli widzowie.
0: No tak, no i myślę, że tak właśnie powinno być, no bo kiedy dzieci przychodzą na takie spotkania, widzą też możliwości, widzą jak wygląda praca i aktorów, i reżyserów. Chcemy też zainteresować i kinem tym, jak pewne rzeczy powstają, jak to wygląda od drugiej strony. Jeśli chodzi o same filmy konkursowe, zgłoszenie animacji krótkometrażowych, no to tutaj też jest niesamowita różnorodność, więc może dzieci czasami są przyzwyczajone do pewnej techniki animacji, a tutaj naprawdę zobaczymy różnego rodzaju animacje i nawet pojawi się jedna czarno-biała animacja. To też jest ciekawe, że dzieci mogą zobaczyć tą różnorodność i później też razem z nauczycielem mogą sobie o tym porozmawiać.
1: Mogą zobaczyć, mogą popytać, mogą bezpośrednio u źródła, czyli u twórców filmowych, dowiedzieć się, jak wygląda dany zawód, jak wygląda dana praca. Może w kimś obudzi się bakcyl przyszłego filmowca. A z drugiej strony można też doświadczyć takiego przybliżenia czegoś, co zazwyczaj oglądamy na dużym ekranie, a tutaj ci, którzy stoją za tymi produkcjami, przyjadą po prostu z nami porozmawiać.
0: Myślę, że to jest też interesujące dla dzieci, bo oni mają w sobie dużą ciekawość i oni naprawdę mają dużo pytań. Pamiętam w tamtym roku podczas takich spotkań, te spotkania musieliśmy dosłownie ucinać, bo one mogły trwać i trwać. Dzieci miały mnóstwo pytań. To były po prostu niekończące się lasy rąk i każdy chciał zadać jakieś pytanie. To też bardzo cieszy, że dzieci są otwarte i nie boją się zadawać pytań. Myślę, że to ważne, żeby ich uczyć również tego.
1: Jeżeli chodzi o szczegółowy program, odsyłamy na stronę festiwalową, tam znajdziemy wszystkie godziny, wszystkie terminy.
0: Tak jest. Wszystkie te informacje znajdą Państwo zarówno na stronie kina, jak i na stronie Tarnowskiej Nagrody Filmowej.
1: Mówiła Agnieszka Hołda-Myśliwiec z kina Marzenie w Tarnowie. A ja przypomnę, 40. Tarnowska Nagroda Filmowa startuje 22 maja. O Festiwalu Polskich Filmów Pełnometrażowych piszemy na tarnów.sk.pl.
2: SK Tarnów.
1: To prawdziwa podróż w czasie po zamku w Melsztynie. Powstał specjalny audioprzewodnik opowiadający historię i dzieje tego grodu. Przewodnik dostępny jest w internecie. Jednak jak podkreśla burmistrz Zakliczyna Dawid Chrobak, to nie wszystko.
3: Została opracowana tablica z kodami QR. Ona jest dostępna w kilku miejscach na zamku, również przy świetlicy, czyli punkcie informacji turystycznej, bo też świetlica wiejska w Melsztynie pełni taką funkcję. I to jest odniesienie do... Można pobrać dany odcinek na swój telefon, odsłuchać go. Jest również ten audioprzewodnik dostępny na stronie zakliczyn.pl. Po prawej stronie w jednej zakładek można właśnie odnaleźć wszystkie 15 odcinków właśnie historii zamku w Melsztynie. Serdecznie też zapraszam.

0: zapraszam do tego, aby skorzystać z tej oferty, bardzo ciekawej oferty. Można powiedzieć, że to jest unikatowy przewodnik. A jeszcze chciałbym przypomnieć również, że ten przewodnik i te inicjatywy, które obecnie mają miejsce na zamku w Melsztynie, są realizowane w ramach takiego właśnie szerszego projektu, czyli szlaku zamków Doliny Dunajca, bo przypomnę, że w odległości około 20 km mamy kilka ciekawych obiektów, od dwóch obiektów znajdujących się na terenie gminy Gródek nad Dunajcem w Rożnowie, czyli zamku Zawiszy Czarnego i Dolnego Zamku, jak również w gminie Czchów, czyli znany zamek Tropsztyn w Wyczyszce, i oczywiście mamy tutaj również obiekt Baszty w Czchowie i zamek w Melczynie, więc 5 obiektów wchodzących w skład tego szlaku zamków Doliny Dunajca. I co również bardzo istotne, od 7 kwietnia funkcjonuje linia autobusowa wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz gminą Pleśne, gminą Czchów. Została uruchomiona i wsparliśmy również środkami finansowymi to przedsięwzięcie, tak aby właśnie połączyć Wytrzyszkę, gminę Czchów, przez gminę Zakliczyn i w kierunku gminy Pleśna, więc przez Janowice, te miejscowości z Tarnowem. Są to połączenia, które występują, funkcjonują przez 6 razy dziennie i można wyjechać rano z Tarnowa, tak aby cały dzień spędzić właśnie na pogórzu, przemieszczać się i korzystać właśnie z atrakcji turystycznych, bo wspomniane już zamki w gminie Czchów, czy też Melsztyn w gminie Zakliczyn, ale również sam Zakliczyn ma bardzo wiele atrakcji turystycznych, obiektów historycznych, ale również Lusławice, które są po drodze tej trasy autobusu A55, Janowice, kolejne atrakcje na terenie gminy Pleśna, więc myślę, że naprawdę można skorzystać z tej oferty, która jest naprawdę bardzo ciekawa, tutaj występuje w bardzo niedalekiej odległości od Tarnowa.
1: To drugie jeszcze chciałem zapytać, czy są jakieś plany, jeżeli chodzi o remonty tutaj, jeżeli już mówimy o tych zamkach?
0: Tak, oczywiście w tym roku otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego 75 tysięcy na kontynuację odbudowy murów przylegających bezpośrednio do wieży zamku w Melsztynie. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na tą inwestycję i będziemy się starali wykonać kolejne kilkanaście metrów tego obiektu związanego właśnie z murem. Od strony tutaj przede wszystkim zachodniej być może uda się wykonać część też murów od strony południowej, ale również zabiegamy i został złożony wniosek w ramach Ogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec Biała, a więc lokalnej grupy działania, która tutaj właśnie funkcjonuje na terenie pogórza, aby właśnie kontynuować i realizować kolejne etapy odbudowy tych murów bezpośrednio przylegających do wieży zamku w Melsztynie. Tutaj ten wniosek będzie obecnie oceniany i mam nadzieję, że w tym roku już kolejne środki trafią do gminy Zakliczyn, aby kontynuować pracę. Tutaj planujemy oczywiście częściową odbudowę murów zewnętrznych, ale również wykonanie schodów do samej wieży, od tutaj poziomu dziedzińca do schodów w kierunku właśnie wieży do przypory i oczywiście remont czy też adaptacje tutaj sali przyziemia, wykonanie oczywiście tam aranżacji tego przyziemia, czyli tej sali, która występuje właśnie na zamku, jak również zakup wyposażenia i te prace chcielibyśmy, aby zostały wykonane jeszcze w tym roku. Wszystko zależy od tego, kiedy zostanie rozstrzygnięty tutaj nabór na właśnie środki unijne.
2: Warto przypomnieć, że w latach 2018-2025 gmina Zakliczyn przeznaczyła na inwestycje związane z odbudową i zabezpieczeniem zamku w Melsztynie blisko 9 milionów złotych.

0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. O obecności nieznanego mężczyzny poinformowali mieszkańcy jednej z wielkopolskich wsi.
1: Przebywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo.
0: Tłumaczy podkomisarz Sylwia Serafin z policji w Lubinie. 21-latek miał zastrzelić dwóch mężczyzn, a jednego zranić w bloku na osiedlu przy lesie. 33 osoby zakażone salmonellą to w dwóch przedszkolach w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki zamknięto, mają zostać otwarte w przyszłym tygodniu, ale źródła bakterii nadal nie są znane. David i Victoria Beckhamowie miliarderami tylko w ubiegłym roku. Ich majątek podwoił się i jest szacowany teraz na 1,185 mld funtów. Ponad 500 000 zysku przyniósł w ostatnim czasie amerykański klub piłkarski Inter Miami, w który zainwestowała para.
2: David Beckham raczej nie ma pretensji do żony, że za dużo na ubrania wydaje, bo i tak ich stać. Mam jeszcze jednego dobrego newsa, słuchajcie. Jeszcze cały weekend przed nami, do dnia na P jeszcze pełne 2 dni. Także słuchajcie, zapraszam do wspólnego odpoczynku z hitami na czasie. Ja wiem, że w planach sporo sobotnich obowiązków, ale to się później za to zabierzemy. Teraz was na kawkę z hitami na czasie zapraszam. I za chwilę wam powiem, jak to jest możliwe, że największy stadion w Polsce, kilkadziesiąt tysięcy gardeł, śpiewało o gorącej 20 Radia SK. Takie rzeczy tylko z nami. A już teraz Swedish House Mafia, 2 po 9 prawie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Lilywood, The Prick i Robin Schulz w Radiu SK. Gramy hit na czasie. Wczoraj, co to była za imprezka? Cały Stadion Narodowy rapował o gorącej 20 Radia SK. Za nami pierwszy z dwóch koncertów Maty na Stadionie Narodowym. Ten raper zagrał wszystkie swoje największe hiciory i zaprosił wielu gości. Był White, była Roxy Węgiel, Skolim, nawet sama królowa Maryla Rodowicz na scenie się pojawiła. Mata wykonał też na żywo hit Kiskam, w którym, przypomnę, nawija o gorącej 20 Radia SK. Brzmiało to tak. Cały stadion nie mógł się oprzeć gorącej 20 Radia SK. W czasie tego kawałka Kiskam był Kiskam, czyli kamera, która najeżdżała na publiczność i ludzie mogli się wtedy pocałować. I uwaga, tak dla żartów, w pewnym momencie kamera najechała na Okiego i Kłebo na Fide i panowie się też pocałowali, jakby co mają partnerki. To wszystko możecie zobaczyć na naszym Instagramie. Jeżeli przegapiliście koncert Maty na Narodowym, odpalajcie Instagrama Radia SK. Tam mamy wszystko nagrane. Dzisiaj drugi koncert Maty, SK też tam będzie. Będą relacje na naszej antenie i oczywiście na Instagramie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
9: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: I po reklamie.

0: Cały czas Eska Grahity na czasie. Oskar Zymski, jego trąby na dobudzenie w sobotni poranek. Ale słuchajcie, nie ma lenistwa. Dzisiaj bardzo, bardzo ważny dzień. Kluczowy dzień dla przyszłości Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Lewy idzie na dywanik, krótko mówiąc, słuchajcie. Dzisiaj będzie miał rozmowę z trenerem i od tej rozmowy ma zależeć, czy Robert Lewandowski zostanie w Barcelonie. Bo jest bliski odejścia. Kuszą go Saudyjczycy. Oferują wielkie pieniądze, ale Lewandowski cały czas daje szansę Barcelonie, żeby go u siebie zatrzymała. No słuchajcie, jest pewien magiczny sposób, prawda, żeby szef zatrzymał pracownika w swojej firmie. I to jest taki sposób, o którym szefowie czasami zapominają, a myślę, że warto przypominać, że coś takiego istnieje.
1: Autopromocja. Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki. Prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
8: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj.
9: Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
10: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
11: Postaw na doświadczenie, które widać w portfelu. 20 lat tradycji i dualnego nauczania. Rzemieślnicza branżowa szkoła pierwszego stopnia w Tarnowie. Teoria w szkole, a prawdziwa praktyka i twoje własne pieniądze u najlepszych pracodawców w regionie. Stolarz, mechanik, elektryk, kucharz, fryzjer, piekarz, lakiernik samochodowy. Nie ucz się o pracy, zacznij pracować z mistrzami. Trwa rekrutacja. Wejdź na szkołyrzemiosła.tarnów.pl. Zdobądź fach, który się opłaca.
12: Dzień dobry, sąsiadce.
13: Słucha? Co on dać w stop klatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
12: To do zobaczenia.
13: Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
14: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
15: Poleca Radio SK.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
19: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Tarnowie robi dni otwarte.
20: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
19: Mają tam technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
20: Kiedy to?
19: Już 19 maja. Tarnów, Krakowska 6.
20: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
19: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Słyszysz to? To
2: dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
6: I po reklamie.
21: SK. SK. SK.

0: jazzy.sk, tak fajnie sobotnio gra, to są hity na czasie. A teraz sobie wyobraźcie, że jesteście jeszcze małymi dziećmi, chodzicie do szkoły, prawda? Jest sobota na chwilę przed 10:00, jeszcze tam leżycie na łóżku, aż tu nagle otwierają się drzwi do pokoju, tam staje tata i mówi:
1: jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Kiedyś pracę zlecali rodzice, teraz druga połówka, albo to my dzieciom zlecamy robotę do zrobienia. Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, jaka praca sobotnia do wykonania, jaki bałagan do posprzątania, tak jak na Via BDS.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jako robota do zrobienia, nagrywajcie głosowe na Messengerze Radia SK, za chwilę najnowsze newsy.

0: tylko promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.

0: grożą.
1: No zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
6: Szukasz szkoły z przyszłością? Przyjdź i przekonaj się sam. Już w sobotę 30 maja od 10 do 14 dzień otwarty Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku. Zobacz pracownię, poznaj kierunki i porozmawiaj z uczniami. Weź udział w warsztatach w Branżowym Centrum Umiejętności, zobacz finał konkursu mechatronicznego i skorzystaj z doradztwa zawodowego. Atrakcje czekają też na najmłodszych. 30 maja, Brzesko, ulica Piastowska 2. Nie może cię zabraknąć.
7: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na

0: Wiecznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie. SGA Tarnów. Na czasie.
2: Michał Raszczyński. Można zaprezentować swój talent. Trwa 9. edycja konkursu wokalnego Tarnów ma głos. Mogą w nim wziąć udział młodzi wokaliści ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 maja. Z kolei w czerwcu zaplanowano przesłuchania i koncert laureatów. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na tarnów.pl. Zostać astronautą, nasz przyjaciel Księżyc i poza Słońcem. To tytuły filmów, które będzie można zobaczyć jutro w planetarium pasażu odkryć w Tarnowie.
3: Już prawie 10:00, Agata Chruściak, zapraszam na SK News, a na początek Kłodzko na Dolnym Śląsku. Z okna budynku na pierwszym piętrze wypadł 5-latek. Na miejsce przyleciała załoga lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że w chwili wypadku rodzice dziecka byli trzeźwi, chłopiec trafił do szpitala. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na krajowej 80 w stronę Torunia stanął fotoradar. Walczyli o to mieszkańcy Czarnowa po tym, jak kilka lat temu w feralnym miejscu zginął 15-latek.
4: Będzie bezpieczniej?
5: Na jak?
4: Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Będzie mniej wypadków.
3: Mówił jeden z kierowców, a to pierwszy fotoradar na tym odcinku krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Trudne warunki w Tatrach, pada deszcz ze śniegiem, wyższe partie są oblodzone. Od wysokości 1700 metrów nad poziomem morza obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego.
6: Sobota punktualnie 10:00 i co?
7: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
6: I co, dajecie znać, jaka sobotnia praca do zrobienia? No i Mati mówi, że są maile do wysłania i klienci do obsłużenia do 13:00 w pracy. SK pracuje razem z wami, gramy wam hit na czasie. Łukasz Zduńczyk, polecam się i czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.

0: ten numer zawsze humor poprawia. Peja Islam za tak, z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A wy się chwalicie, jaka sobotnia praca dzisiaj do zrobienia. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. I nagrała się nasza wierna słuchaczka Paulina, która od majówki co tydzień nas informuje, że ona albo się opala, albo sobie tam leży, a mąż pracuje na podwórku i stawia wiatę. I dzisiaj dostaliśmy aktualizację.
1: Pamiętacie mnie z majówki, co ja leżałam, a mąż pracował? Dzisiaj powtórka z rozrywki. Deszcz pada, a oni stawiają wiatę. Były płytki położone w majówkę, a teraz ciąg dalszy.
0: Słuchajcie, ja już wiem, czemu mąż Pauliny co tydzień pracuje na podwórku, żeby tę wiatę postawić. On sobie szykuje po prostu miejsce, w którym będzie mógł się schować przed sobotnim sprzątaniem. Czasami warto się poświęcić. Jaka sobotnia praca do zrobienia? Czekam na głosówki na Messengerze Eski, za chwilę Kungs.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak? To Allegro.
4: To nie może być przypadek.
5: Nie! To Kaufland Card Extra!
6: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Calvin Harris i Disciples w Radiu SK, a Weronika pisze w SMS-ie: w mieszkaniu Saigon, a ja dopiero śniadanie próbuję sobie zrobić. Od tego jest sobota, żeby był Saigon, a SK jest od tego, żeby grać nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: U nas zawsze świeżo, zawsze dobrze, zawsze odkrywamy dla was nowe hity. I uwaga, narodził się nowy boys band. Następcy zespołu One Direction, brytyjska grupa 10th December. Stworzył ją znany brytyjski łowca talentów Simon Cowell, który w ramach serialu na jednej z platform streamingowych szukał młodych talentów, żeby zrobić grupę chłopaków śpiewających. Zrobił casting, no i stworzył niezłą ekipę, która robi hity. 10th December, nowość od tej ekipy już teraz w Radiu SK. O nich będzie jeszcze głośno, a wy tę grupę będziecie znali z Radia SK, bo tu się zaczynają wszystkie hity. Infinity, już teraz w SC. You

0: Co mówi Shakira, gdy stanie bosą stopą na dywanie pokoju dziecięcego? No właśnie.
1: Lego.
0: To jest Teska, to są sobotnie hity na czasie, a wy dajecie znać, jaka sobotnia robota do zrobienia, tak jak BDS nawija w swoim kawałku. Daniel nagrał głosówkę.
2: To pierwsza robota to 7 godzin w pracy, odsiedzimy i od 14 na trening do zawodów wędkarskich, które będą jutro.
0: Zaraz, czekaj. Do 14 w pracy, potem na trening, jutro zawody, czyli cały weekend poza domem. Daniel chyba jeszcze nie rozmawiał z żoną. Radio
3: SK. Reklama.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska, spółka z o.o. jako

0: aktualne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: Za kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach centrum.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.

Pausa w Radiu SK. To wy sobie tak odpoczywajcie, o właśnie tak, z hitami na czasie, a ja przyniosę szokującą informację, słuchajcie. To mnie przed chwilą bardzo zaskoczyło i to jest ważna informacja, zwłaszcza dla kobiet, które albo przyjęły, albo planują przyjąć pierścionek zaręczynowy. Wy wiecie, że się trzeba z tego rozliczyć? Normalnie ze skarbówką z takiego pierścionka trzeba się rozliczyć i zapłacić podatek. Właśnie czytam, że pierścionek zaręczynowy jest traktowany jak darowizna, a za darowiznę się płaci. Więc jeżeli facet was poprosi o rękę, to musicie powiedzieć: dobra, spoko, ale najpierw mi musisz powiedzieć, ile ten pierścionek kosztował, bo jeśli przekracza 5733 zł, to normalnie jest 12% podatku. Słuchajcie, jeszcze się okaże, że za chwilę pierścionki trzeba w KSeF wpisywać. Ja tak myślę, że dla obu stron bezpieczniej i korzystniej będzie, jak my po prostu z tych pierścionków zrezygnujemy.

0: Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit, okazje.

0: każdy zyskuje.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: I po reklamie.
6: Już prawie 11, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Pogoda może być dziś bardzo dynamiczna. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami na południowym wschodzie kraju. Miejscami może też spaść grad. Chodzi o część województwa śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Coraz więcej emerytów nadal pracuje w całym kraju. Liczba aktywnych zawodowo seniorów to prawie 880 tysięcy, wynika z danych ZUS-u. A w ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 50%.
7: Albo trzeba dorobić, bo koszty życia rosną, ale znam i takie, że ktoś po prostu jest pasjonatem tego swojego zawodu.
6: Mówiła jedna z emerytek, a najwięcej pracujących seniorów mieszka na Mazowszu i Śląsku. Aligatorzyca Marta z płockiego zoo obchodzi 96. urodziny. To najstarsze zwierzę mieszkające w polskim zoo.
8: Jest w świetnej kondycji, jesteśmy zaskoczeni, bo zwykle te aligatory żyją tak 60-70 lat.
6: Mówi Krzysztof Kelman, prezes płockiego ogrodu. Impreza urodzinowa właśnie się zaczyna, a aligatorzyca Marta jest filmową gwiazdą. W 71. zagrała straszliwego krokodyla Hermana w filmie Hydrozagadka.
9: A na dobre imprezce muszą być hity na czasie. To zapewnia Radio SK. Wiem, że teraz niektórzy SK łapią w pracy, może w drodze na zakupy, albo gdzieś tam słyszycie SK przechodząc przez sklep. Dla wszystkich dobre imprezkowe hity na czasie. I teraz taki numer, którego w ostatnich tygodniach słucha naprawdę cały świat. Punktualnie 11. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nawet Szczęsny z Lewandowskim, jak świętowali Mistrzostwo Hiszpanii, to słuchali właśnie tego hitu. Nicki Minaj i Justin Bieber. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: nawet przy sobotnich obowiązkach można odpocząć, można się zrelaksować. Tak wam gra Radio SK, to sobotnie hity na czasie. Aelinium i Ellie Goulding. A wy chwalicie się na Messengerze Radia SK. Jakie sobotnie zadania na dzisiaj macie w planach? Kasia dzisiaj kulinarnie.
1: A ja na dzisiejszą sobotę planuję pieczenie z dzieciakami drożdżówek truskawkami i kruszonką.
0: To ja już wiem, jak to będzie wyglądało. Dzieci po 5 minutach się znudzą, a mąż tylko słucha, aż usłyszy pikanie piekarnika. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na Twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
14: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
17: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
18: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
19: Jeszcze tylko dzisiaj.

0: polskie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

0: Opa, i potrafi zagłuszyć nawet tego sąsiada, który od rana wierci wiertarą. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a w Polsce już niedługo będzie jak w Dubaju. Oni tam mają sztuczną wyspę i my też będziemy mieli taką wyspę, słuchajcie. Na Zalewie Wiślanym powstaje Wyspa Estyjska. Tylko, że nie będzie tam turystów, to będzie sztuczna wyspa dla ptaków. W 100% dla ptaków, nikt tam nie będzie przyjeżdżał, będą ptaki, będzie czysta natura. Słuchajcie, i bardzo dobrze, w końcu ptaki będą miały wolność, bo nikt im nie będzie mówił, gdzie się mają załatwiać, bo samochód pod drzewem zaparkował.
1: Promocja.
2: Trzy podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.

0: to promocja.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
2: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: A kapuciści.
3: Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: A kapuciści.

0: Great Brands.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin drugi tak

0: z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów trzecie gratis.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Boże, no! Pałac bym nam znów odświeżył.
3: Ale tak po kosztach.
4: Masz to w Brico.
5: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. A gres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Tak wam gra Radio SK na 5 minut przed południem. Thomas Gray, gramy hity na czasie idealne na weekend, a jeszcze więcej takich dobrych imprezkowych numerów macie u nas w każdy piątek po godzinie 20. Wczoraj wieczorem Adam słuchał Eski i chyba mu się podobało.
1: Podziękowania dla Radia Eski za powrót audycji SK Live Remix. Wczoraj kapitalnie się przy tym jeździło.
0: Z Eską kapitalnie się zaczyna weekend. SK Live Remix w każdy piątek po godzinie 20. Zero gadania, same najlepsze hity na czasie, najlepiej zmiksowane. Tak jest przez pierwsze dwie godziny, a od 22 naszą anteną rządzą najlepsi producenci świata. Armin van Buuren, jego Estate of Trance, Lost Frequencies, Robin Schulz i wielu, wielu innych. Odpalajcie Eskę i zaczynajcie z nami weekend w każdy piątek po godzinie 20. A jeśli wczoraj przegapiliście, to już teraz możecie tych wszystkich miksów posłuchać w naszej eskowej aplikacji na smartfony.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za

tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kierowco, z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
4: Michał Reszczyński. Błękitne neony i klubowe hity. Tak zapowiada się sobotnia impreza w Blue Velvet. Za konsolą stanie DJ Arty. Tymczasem w Gold Angels rządzi dziś DJ Bimat. Temperatura na parkiecie sięgnie zenitu. Na sobotnie balety do Alfy zaprasza Spławik. Zaplanowano tam imprezę retro versus elektro. Ponadczasowe klubowe hity zostaną skonfrontowane z nowymi kawałkami. A w piwnicy, przepraszam, przygotowano coś dla fanów mocnych brzmień. Koncert trzech ekip. Wystąpią Tenebris, Sacriversum oraz Sadist.
5: Minęła 12, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Najważniejszy amerykański wojskowy już w środę przyleci do Warszawy. Generał Dan Kane spotka się m.in. z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Te informacje potwierdził w MON-ie nasz reporter Michał Rawa.
6: Prócz wizyty generała Kane'a w Warszawie, we wtorek szef sztabu generalnego polskiego wojska Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą amerykańskich sił w Europie. Do USA polecą z kolei wiceszefowie MON-u Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Wszystko po to, by wyjaśnić obecne zamieszanie dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
5: A przypomnijmy, w piątek dowódca amerykańskich sił lądowych, generał Christopher Lanif, potwierdził anulowanie wysłania pancernej brygady do Polski. 12 lat spędzi za kratami, jest wyrok dla nożownika z gorzowskich bulwarów. To za usiłowanie zabójstwa. Jakubka w ubiegłe wakacje brutalnie zaatakował i ciężko ranił nożem 27-letniego mężczyznę. Zapłaci też 100 tysięcy złotych za zadośćuczynienia. Rozpoczęły się poszukiwania nowego Bonda. Nowy aktor ma zastąpić Daniela Craiga w roli słynnego szpiega, a za casting odpowiada nominowana do Oscara Nina Gold, która pracowała wcześniej m.in. przy Grze o Tron oraz The Crown.
7: Wiemy, co się dzieje i wracamy do grania. I zaczynamy razem sobotnie popołudnie, już 2:00. Nie wiem jak wy, ale ja już po śniadaniu trochę zgłodniałem. Myślę, że to jest dobry moment na jakąś przerwę, na przekąskę. Dokładam do tego hity na czasie. Będzie ten wasz ulubiony, numer 1 gorącej 20, hymn męskiego grania. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Zawsze dobrze buja, zawsze na czasie. Denzel w Radiu SK, 18 po godzinie 12. Dzisiaj wielki dzień dla polskiej siatkówki. Warto się tym chwalić, słuchajcie, bo my jesteśmy naprawdę światową potęgą. Już dzisiaj dwie polskie drużyny zagrają w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów, no czyli najbardziej prestiżowych siatkarskich rozgrywek. Najpierw o godzinie 17 PGE Projekt Warszawa zagra z włoską Perugią, a potem Aluron CMC Warta Zawiercie podejmie Zirat Bankasi Ankara. I co ciekawe, słuchajcie, nawet w tych zagranicznych drużynach też grają Polacy, więc nieważne, co się tam wydarzy na boisku, i tak Polacy będą mieli medal. No my po prostu rządzimy siatkówką. Robert Lewandowski już prawdopodobnie żałuje, że nie został siatkarzem.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross Season 2.

0: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Już są dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: A za dwa tygodnie to możecie być tak wyluzowani co najmniej jak Miles Smith, jak wylecicie z Radiem SK w podróż w nieznane. Odlot ściśle tajny trwa, kompletujemy naszą ekipę, sporo miejsc w samolocie jeszcze zostało. Zabieramy was na weekend za granicę. A miejsce, gdzie lecimy, jest tajemnicą, słuchajcie. Wiecie, kiedy lecicie? W ostatni weekend maja. Wiecie, że leci z wami eskowa poranna ekipa, ale nie wiecie dokąd. To jest jedna wielka niespodzianka, choć są podpowiedzi. Podpowiedzi. Posłuchajcie naszego pilota.
1: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
0: Ja nie mam pojęcia, co to za miasto, ale jeżeli wam coś chodzi po głowie, no to to jest znak, żeby się zgłosić. Wiadomo, że w tym miejscu będzie ciepło i przydadzą się stroje kąpielowe. Jeśli chcecie odlecieć z Radiem SK w nieznane, zgłaszajcie się za darmo, tylko przez aplikację Radia SK na smartfony. Po prostu musicie udowodnić, że potraficie odlecieć. I w poniedziałek wracamy do kompletowania ekipy. To jest odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje.

0: Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Tarnowie robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 19 maja. Tarnów, Krakowska 6.
2: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklep galicja.pl.
5: I po reklamie.

0: słońce, 30 stopni na termometrach, plaża i Kuba w głośnikach. Kuba, Łukasz i jeszcze Mati jest.
1: Tak,
0: ten mruczący to on, Mati Fuczyło w studiu się pojawił.
1: Dzień dobry.
0: Tak, to są właśnie weekendowe hity na czasie w Radiu SK. Mati, mam dla ciebie niespodziankę.
2: Boję się.
0: Coś specjalnego na powitanie.
2: Boję się,
0: uwaga,
2: jeszcze bardziej.
0: Od samego BDS-a mam dla ciebie. Uwaga, uwaga.
2: Dawaj.
0: Pozdro Mati Fuczyło, ja też do tego dołączam.
2: No to w takim razie ja pozdrawiam ciebie, Łukasz Zduńczyk, i zapraszam na to, aby spędzić popołudnie z Eską i ze mną.
0: Mati lubi Włochy i będzie włosko. Tak. I talodisko będzie.
2: Perfetto, perfetto, Quindi. Cinvi, to zapraszam.
0: Za chwilę też najnowsze newsy.
3: Pozdro Mati Fuczyło!
0: Nie ten przycisk.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg

0: Wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca. Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Tarnowie robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 19 maja. Tarnów, Krakowska 6.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: I po reklamie.
7: Agata Chluściak, zapraszam na SK News. Na południowym wschodzie Polski burze, ulewy i grad. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
8: Mieszkańcy Podkarpacia otrzymali alerty RCB. Ostrzeżenia przed burzami i ulewami obowiązują w pasie od Bielska Białej przez Rzeszów aż po Chełm.
9: Przez cały weekend lokalnie może spaść nawet do 40-70 mm deszczu.
8: Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Dlatego hydrolodzy ostrzegają przed gwałtownym wzrostem poziomu rzek.
7: Pogodowe alerty obowiązują od 14 do 21. Wypadek na A18 w Lubuskiem na wysokości wsi Kowalice. Zderzyły się tam trzy auta. Jedna osoba jest ranna. Ruch został wstrzymany w kierunku granicy w Olszynie. Trwa ustalanie przyczyn wypadku, a utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Skamieniałe zęby rekina sprzed nawet 40 milionów lat to odkryli naukowcy nad Morzem Kaspijskim w Kazachstanie, a wśród innych skarbów również żebro wieloryba czy liczne musze mięczaków.
10: O pogodowych ostrzeżeniach było przed chwilą w newsach, więc ja postaram się o trochę słońca. A nawet dużo słońca. A co, na przykład takiego włoskiego? Italowisko The Colors, tak zaczynamy, a ja nazywam się Mati Fuczyło. 2:13. Cześć! To teraz będzie już gorąco. Uwaga!

breaking news.

To Britney Spears. 17 minut po godzinie 13 to Britney Spears i Upside Did It Again, a ja mam bardzo ważną wiadomość i ostrzeżenie dla fanów piłki nożnej. Upewnijcie się, że macie obok siebie chusteczki, bo uwaga, Robert Lewandowski przed chwilką wrzucił na swój Instagram filmik, w którym informuje, że odchodzi z FC Barcelony. Puszczę go wam w całości, żebyście posłuchali. After 4 years, full of challenges. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja dobiegła końca. 4 sezony, 3 mistrzostwa. 4 seasons, 3 championships. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką darzą mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na swojej drodze przez te 4 piękne lata. A special thank you.

0: Szczególne podziękowania dla prezydenta Laporty za danie mi szansy na przeżycie najwspanialszego rozdziału w mojej karierze. Barca wróciła tam, gdzie jej miejsce.
1: Visca el Barça. Visca Catalunya.
0: Wow! Lewy, myślę, że każdy kibic się teraz ze mną zgodzi. Niezależnie od tego, co teraz, dokąd teraz, to tak po prostu dziękujemy. Radio
2: SK. Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: I po reklamie.

0: Imagine Dragons i Demons w Radiu SK, 24 minuty do godziny 14. Przed chwilką, jak mogliście już usłyszeć w Radiu SK, Robert Lewandowski ogłosił, że po tym sezonie odejdzie z FC Barcelony. I muszę wam powiedzieć, że miałem ciarki, czytając te informacje. No wiecie, on w Barce spędził 4 lata, ale to ile już osiągnął w piłce nożnej ogólnie, jest nieprawdopodobne. Lewy jeszcze co prawda nie powiedział, co teraz. Nie wiemy, czy wybrał klub, do którego wybierze się po tym sezonie, ale wiem za to, że w te 4 lata w Barce zdobył tak. 3 mistrzostwa Hiszpanii, 3 super puchary Hiszpanii, 1 puchar króla, strzelił 119 bramek, no i nie wiem, czy mam jeszcze tak wymieniać, a mógłbym. W każdym razie, gdziekolwiek Lewy się teraz wybierze, to obrońcy przeciwnych klubów już wypisują L4. Radio SK. I ja ich rozumiem.
1: Autopromocja.
2: Chcę podróży nieznane. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki. Prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
5: Dzień dobry, sąsiadce.
6: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
5: To do zobaczenia.
6: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
7: Szukasz szkoły z przyszłością? Przyjdź i przekonaj się sam. Już w sobotę 30 maja od 10 do 14 dzień otwarty zespołu szkół technicznych i branżowych w Brzesku. Zobacz pracownię, poznaj kierunki i porozmawiaj z uczniami. Weź udział w warsztatach w Branżowym Centrum Umiejętności, zobacz finał konkursu mechatronicznego i skorzystaj z doradztwa zawodowego. Atrakcje czekają też na najmłodszych. 30 maja, Brzesko, ulica Piastowska 2. Nie może cię zabraknąć.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
10: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: to Somber i jego Potential. I tak brzmi SK 5 minut przed 14. A jak brzmiała SK ostatniej nocy? Bardzo klubowo wróciła nasza kultowa edycja SK Live Remix. Gramy tam sety najlepszych DJ-ów świata. To m.in. Armin van Buuren czy Steve Aoki. I tak do trzeciej nad ranem, bez żadnego gadania. Jeżeli to jest dla was za mało, ta trzecia w nocy, to w darmowej aplikacji Radia SK znajdziecie też specjalne radio SK Live Remix. Tam można wybrać sobie właśnie tę opcję i słuchać klubowej muzy 24/7. I konkursy w tej aplikacji też są i znajdziecie je tylko tam.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik.

0: Witaj w klubie. I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
1: Michał Reszczyński. Kolejny seans w ramach cyklu Cine Marzenie należeć będzie do filmu Chronologia Wody. To historia kobiety, która po traumatycznym dzieciństwie ucieka w świat pływania i uzależnień, zanim odnajduje swój głos w pisaniu. Pokaz odbędzie się już jutro w kinie przy Staszica. Początek seansu o 18:00. Tymczasem Centrum Sztuki Mościce zaprasza na kolejną niedzielę statusiem. Będą animacje, konkursy z nagrodami oraz słodkie upominki. Na scenie wystąpi też grupa młodzieżowa zespołu pieśni i tańca Świerczkowa. To już 31 maja.
2: Agata Kluściak, zapraszam na SK News. Już wszystko jasne, Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelona. Lewy właśnie ogłosił swoją decyzję. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. A Robert Lewandowski piłkarzem Dumy Katalonii był od początku sezonu 2022-23. Statystyki Lewego są imponujące. W ciągu 4 lat zdobył 119 bramek w 191 oficjalnych występach. Drużyna z jego udziałem zdobyła 7 trofeów. Turyści porażeni piorunem na Giewoncie czują się dobrze. Profilaktycznie cała piątka spędziła noc w szpitalu.
3: Wędrowcy nie zostali bezpośrednio rażeni piorunem, ale odczuli jego siłę, bowiem w momencie uderzenia schodząc ze szczytu Giewontu trzymali się metalowych łańcuchów. Jeden z nich spadł kilka metrów i chwilowo stracił przytomność. Doznał przy tym niegroźnych stłuczeń głowy i nogi. Został przewieziony śmigłowcem do szpitala. Pozostała czwórka zeszła o własnych siłach, a potem samochodem TOPR trafiła na obserwację.
2: O czym informował Łukasz Bobek, 4 osoby opuściły szpital rano, 5 wyjdzie dziś do wieczora.
4: Ja wiem, że pogoda nie wszędzie jest dziś piękna, po ogłoszeniu Lewego jeszcze jakoś tak mokro na policzku mogło się zrobić, ale jestem tu od tego, żeby zrobiło się trochę milej. 4 miejsce wczorajszej gorącej 20 na start, Bibi Rexa, Faithless i New Religion. Dwie minuty po 14:00, Mati Fuczyło, cześć!

0: to Teddy Swims i Mr. Know-It-All. 17 minut po 14 w sobotę wesce. Słuchajcie, niedługo pozbędziemy się dowodów rejestracyjnych. W pewnym sensie. No chodzi o to, że już niedługo dowody rejestracyjne mają zostać wycofane, a konkretniej te w fizycznej formie. No czyli już od dłuższego czasu, co prawda dowodu rejestracyjnego mieć przy sobie nie trzeba w aucie, ale rejestrując samochód cały czas taki dokument dostajemy. I to ma się zmienić, no bo jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, to zamiast tego dowód rejestracyjny będzie już tylko taki cyfrowy i policjanci wszystkie informacje znajdą w systemie. No i myślę, że to może być dobra wiadomość dla tych, którzy ostatni raz dowód rejestracyjny widzieli tak jak ja przy rejestrowaniu samochodu, a potem gdzieś zniknął. Ale gdzieś jest.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem!
10: Przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie!
8: Spróbować w czekolady.
10: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, 1,79 zł kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram...

0: Tam tylko 8,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: Coldplay i We Pray, tak nazywa się ten hit. We Pray to już prawie jak Pray i Alicja Szemplińska. Ale teraz będzie o czymś innym.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jasne, że tak jest, a skoro tak jest, to jak zawsze gramy wam najświeższe kawałki od waszych ulubionych artystów i teraz będzie coś naprawdę wyczekiwanego. Od ponad 10 lat, bo właśnie 10 lat temu zaczęły się prace nad tym kawałkiem. Powiem tak, Martin Garrix z jednej strony, z drugiej strony Ed Sheeran i kawałek, który nazywa się Repeat It. I myślę, że warto go posłuchać, bo faktycznie panowie zaczęli pracować nad nim 10 lat temu, teraz ostatnio wrócili do studia, aby dokończyć ten kawałek i wyszło z tego coś pięknego. Co ważne, Martin Garrix przedwczoraj miał 30 urodziny. No i ten kawałek ukazał się właśnie jako taki urodzinowy prezent od niego dla słuchaczy. I dla was też, więc posłuchajmy razem. Radio SK. Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Alejandro, to Lady Gaga w Radiu SK. I ta pani właśnie wypuściła taką filmową wersję jej ostatniej muzycznej przygody, czyli ostatniej trasy koncertowej Mayhem. Jako Radio SK byliśmy tam w ramach tej trasy koncertowej. Nawet ja tam byłem razem z naszymi słuchaczami, którzy zgarnęli od nas bilety i wyjazd do Berlina na koncert. Ale właśnie teraz gdzieś w Amsterdamie jest Kama i nasze słuchaczki, które także wygrały bilety. Zresztą możecie to wszystko podglądać w naszych socialach, na Instagramie chociażby. No i właśnie, dziewczyny zameldują się dziś na koncercie Harego Stylesa. Zazdroszczę bardzo, ale wy zazdrościć nie musicie. Na sk.pl mamy zgłoszenia do takich koncertów, do takich konkursów, a jest ich sporo. A kto dzisiaj nie na Harrym Stylesie w Amsterdamie, ten wpada na nasz Instagram i ogląda.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4

0: regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze wpada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
5: Postaw na doświadczenie, które widać w portfelu. 20 lat tradycji i dualnego nauczania. Rzemieślnicza branżowa szkoła pierwszego stopnia w Tarnowie. Teoria w szkole, a prawdziwa praktyka i Twoje własne pieniądze u najlepszych pracodawców w regionie. Stolarz, mechanik, elektryk, kucharz, fryzjer, piekarz, lakiernik samochodowy. Nie ucz się o pracy, zacznij pracować z mistrzami. Trwa rekrutacja. Wejdź na szkołyrzemiosła.tarnów.pl. Zdobądź fach, który się opłaca.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4.

0: 4,70 m długości. Robi wrażenie.
1: A w środku?
0: Ogromny bagażnik, 604 litry.
1: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
0: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklep galicja.pl.
6: I po reklamie.

0: Talk to You to Another E54 Ultra. Wyscy, 5 minut do godziny 15. A więc to Wesce, a z Eską możecie już niedługo odlecieć. Przed nami odlot, ściśle tajny. Kompletujemy cały czas ekipę, która razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem poleci gdzieś. Wiecie kiedy, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd i tego dowiecie się już na lotnisku. Tak było na przykład wczoraj.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.
3: Bardzo dobrze. No to w takim razie zróbmy to. Michał! Zabieramy was na pokład samolotu.
1: Yeah!
2: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę.
3: Emocje wielkie jak na paralotni.
2: Jezu!
0: No właśnie, to kto chce też przeżyć takie emocje jak na paralotni? Szczegóły i zgłoszenia znajdziecie w darmowej aplikacji Radia SK. Radio SK. Więc warto ją pobrać.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, Misia i Bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i Buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Wundery!
4: Kto?
5: Wundery!
6: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero. 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
11: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
12: Ale tak po kosztach.
13: Masz to w Brico.
14: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Szukasz szkoły z przyszłością? Przyjdź i przekonaj się sam. Już w sobotę 30 maja od 10 do 14 dzień otwarty Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku. Zobacz pracownię, poznaj kierunki i porozmawiaj z uczniami. Weź udział w warsztatach w Branżowym Centrum Umiejętności, zobacz finał konkursu mechatronicznego i skorzystaj z doradztwa zawodowego. Atrakcje czekają też na najmłodszych. 30 maja, Brzesko, ulica Piastowska 2. Nie może cię zabraknąć.
19: I po reklamie.
20: Muzyką się żyje.
21: Kilkadziesiąt tysięcy gardeł na największym stadionie w Polsce rapowało o gorącej 20 Radia SK. Za nami pierwszy z dwóch koncertów Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Wczoraj raper zagrał największe hity w swojej dotychczasowej karierze. To między innymi 100 dni do matury, Pato Inteligencja, Schodki, Papuga czy Loret de Mar. Nie zabrakło też Kiskam, w którym Mata na

Małe wspólne kawałki to m.in. Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz, Skolim czy Żabson. Na scenę wszedł też White 2115, który oficjalnie rozpoczął sezon wakacyjny, bo zagrał hity Kalifornia. Nagrania z wczorajszego koncertu znajdziecie na eskowym Instagramie, a dzisiaj Mata zagra na PGE Narodowym po raz drugi, ale tym razem z innym repertuarem. To będzie finał trasy koncertowej Mata 2040. Na tym koncercie raper zagra nowe kawałki z wydanego właśnie albumu. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej 20. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziemy mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to Żywiec, potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie listy w każdy piątek po 18. Jak zrobić sobie dobrą sobotę? Ja pomogę muzycznie, a wy możecie pomóc radami. Co sprawia, że sobota jest dobra? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Ja mam nagrody. No to co sprawia, że sobota jest spoko? A ja gram. Tate McRae, Just Keep Watching, Mati Fuczyło. Dzień dobry.

0: Katy Perry, Hot and Cold w Radiu SK, 17 minut po godzinie 15, ale teraz przeniesiemy się gdzieś. Gdzieś, gdzie wylądowała nasza eskowa ekipa. Kama i słuchaczki Radia SK wylądowały, no właśnie, gdzie? Połączmy się z nimi i dowiedzmy się tego właśnie od nich. Halo, halo, Kama!
1: No, jeżeli zastanawiasz się, gdzie jesteśmy, to mam zagadkę.
0: Katy Perry, Hot and Cold w Radiu SK, 17 minut po godzinie 15, ale teraz przeniesiemy się gdzieś. Gdzieś, gdzie wylądowała nasza eskowa ekipa. Kama i słuchaczki Radia SK wylądowały, no właśnie, gdzie? Połączmy się z nimi i dowiedzmy się tego właśnie od nich. Halo, halo, Kama!
1: No, jeżeli zastanawiasz się, gdzie jesteśmy, to mam zagadkę.

0: to na pewno będzie, spokojnie na pewno nie będzie, więc oglądajcie nas dalej i sprawdzajcie tak naprawdę, co się u nas dzieje na naszym eskowym Instagramie, na naszych eskowych social mediach. No i to tyle, dziękuję bardzo.
1: No to ja też dziękuję, Kama, w takim razie. Ja oczywiście będę wszystko sprawdzał, to co wrzucacie na Instagram Radia SK, zresztą dziewczyny już widać na lotnisku, chociażby można lajkować. Ja idę lajkować w takim razie i oglądać i czekam na storki z samego koncertu. Jeżeli wy też chcecie się wybrać na któryś z koncertów, to wpadajcie na sk.pl i zgłaszajcie się, bo mamy takich koncertów i takich konkursów sporo. Radio SK. A u nas zaraz hit, który powrócił. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat.
2: Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
7: Sherlock Holmes, James Moriarty.
6: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
8: Wyjdziemy stąd. Razem.
6: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie. A warto?
9: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: Modivo e-obuwie, TTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super. No to jak dołączyć?
9: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
11: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz 2 farby lub środki do drewna, a 3 najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitu w 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
14: I po reklamie.

To Oscar Cenci, Nocoty w Esce, 21 minut do 16, a ja sprawdzam dziś, co sprawia, że sobota jest dobra. Fani piłki nożnej to pewnie jeszcze ocierają łzy po informacji o tym, że Lew ogłosił

0: Odejście z Barcy po tym sezonie. No więc ja próbuję ocierać te łezki razem z wami i ze sobą w sumie też, bo mi też pociekła. Dzisiaj pytam o to, co sprawia, że sobota u was jest dobra i Łukasz napisał na eskowym Messengerze tak. Sobota jest spoko, bo z żoną robimy wspólny obiadek. Dzisiaj wjeżdża kurczaczek po chińsku w chrupiącej panierce z warstwami i ryżem curry. I wiecie co, Łukasz wymienił jeszcze kilka rzeczy, ale jako, że ja jestem teraz głodny i pewnie nie tylko ja, to oszczędzę to nam wszystkim. Ale Łukasz, ty ewidentnie masz dobrą sobotę i do tego smaczną. Radio SK. To dobrej i smacznej soboty wszystkim w takim razie.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki, prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Great Brands.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Tarnowie robi dni otwarte.
11: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
10: Mają tam technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
11: Kiedy to?
10: Już 19 maja. Tarnów, Krakowska 6.
11: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
10: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
12: I po reklamie.

Wczoraj ten hit wylądował na 15 miejscu gorącej 20. I to jako nowość. Bo to pierwszy raz, gdy Jazzy Can't Deny It znalazło się w notowaniu. W każdy piątek o 18:00 gramy 20 największych hitów, na które głosujecie wy na sk.pl, a na pierwszym wczoraj nowy hymn męskiego grania. I ten właśnie kawałek zagram wam za chwilę, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Sponsorem programu jest właśnie

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: SK Tarnów. Na czasie.
16: Michał Raszczyński. Można zaprezentować swój talent. Trwa 9. edycja konkursu wokalnego Tarnów ma głos. Mogą w nim wziąć udział młodzi wokaliści ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 maja. Z kolei w czerwcu zaplanowano przesłuchania i koncert laureatów. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na tarnów.pl. Zostać astronautą, nasz przyjaciel Księżyc i Poza Słońcem. To tytuły filmów, które będzie można zobaczyć jutro w planetarium pasażu odkryć w Tarnowie.
17: Muzyką się żyje.
18: Już dzisiaj wieczorem wielki finał Eurowizji. Wystąpi w nim nasza reprezentantka Alicja Szemplińska, która wykona piosenkę Pray. Wiadomo, że pojawi się na scenie jako 18. W ostatnich dniach o zachowaniu naszej artystki jest bardzo głośno w mediach w różnych krajach. To po tym, jak Alicja odmówiła pozdrowień dla fanów z Izraela. Występ tego kraju od samego początku budzi kontrowersje. 5 państw zrezygnowało z udziału w konkursie w reakcji na działania Izraela w Strefie Gazy. A wracając do finału Eurowizji, wczoraj nasza reprezentantka wzięła udział w próbie jurorskiej. Od tego może zależeć końcowy wynik. Głosy w finale dzielą się 50 na 50, czyli połowa pochodzi od jurorów ze wszystkich krajów, które uczestniczą w konkursie, a połowa od widzów. Początek rywalizacji dziś o godzinie 21:00. Więcej o finale piszemy na sk.pl. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show w czasie finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają pojawić się koncerty gwiazd, to ma przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód z koncertu trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną.

ale niezależnie od tego, czy wy dzisiaj śpiący, czy w biegu, czy dwa w jednym, to gram wszystkim. Avicii, Waiting for Love. Już prawie 2 minuty po 16:00. Ja to Mati Fuczyłam. Cześć!

0: wasza eskowa ekipa jest dzisiaj w Amsterdamie na koncercie Harry'ego Stylesa. Oglądajcie relacje na Instagramie, bo to w ramach konkursu, który się odbył. I właśnie u nas można było zgarnąć wyjazd do Amsterdamu na koncert. Ale dzisiaj piękne rzeczy szykują się także w Wiedniu. Tam finał Eurowizji, a w finale Alicja Szemplińska. Nasza reprezentantka zaśpiewa swój utwór Pray. Wiadomo, że jest 18 w kolejce. A w całym finale weźmie udział 25 krajów. Nie wiem jak wy, ja czekam, ale przy okazji tego finału w internecie pojawiły się też artykuły. Ile artyści zarabiają za udział w finale Eurowizji? Ja mam odpowiedź. Wynagrodzenie za taki występ to 0 zł. Ale nagrodą samą w sobie jest występ, a za nagrodę pierwsze miejsce trzymamy dzisiaj kciuki.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Płacisz Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: Modivo e-obuwie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
10: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
9: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
11: Ten zabójca nie popełnia błędów.
9: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: A cappuccino też za 7?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
17: I po reklamie. SK.

0: Lana Del Rey, Summertime Sadness,
1: czyli letni smutek. Ale u nas tego lata to trochę tak jeszcze nie widać, prawda? Jako że mnie też tęskno jest już za słońcem i ciepełkiem, to postanowiłem sprawdzić, jak zapowiadają się kolejne dni w Polsce i jak... A ten weekend no już lepszy niestety nie będzie. Tam, gdzie był deszcz, też jutro może się pojawić. Ale co potem? Co potem? To jest najważniejsze pytanie. No, podobno w przyszłym tygodniu w sporej części Polski będzie cieplej i więcej słońca. No i nie można było tak od razu? Za chwilę Alessa i Ned Smith, I Like It.
2: Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła.
4: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.

0: No i nie można było tak od razu? Za chwilę Alesso i Ned Smith, I Like It.
1: Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20.

0: finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dzień dobry, sąsiadce.
9: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
8: To do zobaczenia.
9: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
10: I po reklamie.

0: nadrobił dzisiaj sporo, jeżeli chodzi o remont w jego mieszkaniu. No i no tak, tak, tak. Nie od dziś wiadomo, że najlepszy dzień na pracę to dzień wolny. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

Ten hit zadebiutował wczoraj w gorącej 20. Bowsey Magnetic. 7 minut do 17. Ja zadałem wam dziś pytanie, co sprawia, że sobota jest dobra i czy u was dziś taka jest. Przemek napisał, że on...

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi.

0: 5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Eska zabiera słuchaczy na koncert Harry'ego Stylesa. Już dzisiaj były wokalista zespołu One Direction zagra w Amsterdamie. Na miejscu będą nasi słuchacze, którzy zgarnęli best zaproszenia na ten koncert. Harry jest teraz w światowej trasie koncertowej. Zagra w sumie ponad 50 koncertów, najwięcej w Nowym Jorku, bo aż, uwaga, 30. Do Polski niestety nie wpadnie, dlatego Eska zabrała słuchaczy do stolicy Holandii. Będziemy wam pokazywać, co dzieje się na tym koncercie, więc obserwujcie Radio Eska na Instagramie. A jak wiecie, najlepsza imprezka tylko z Radiem Eska. Dlatego na rozpoczęcie każdego weekendu mamy dla was wyjątkową propozycję. Powróciło nasze kultowe pasmo Eska Live Remix. W każdy piątek po 20 gramy najlepiej zmiksowane hity na czasie, a po 22 naszą antenę przyjmują najlepsi producenci i DJ-e świata. To m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies, Afrojack czy Armin van Buuren, który tylko w Radiu Eska gra swoje kultowe show State of Trends. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce na żywo. Zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza 13, 17 i 20 czerwca. W Radiu Eska będziemy mieli dla was zaproszenia. Martin Garrix zrobił sobie prezent na 30 urodziny sobie i swoim fanom. Wydał wspólny numer z Edem Sheeranem. Panowie nagrali wspólny singiel Repeat It. Jak zdradził Martin Garrix, zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Na szczęście został wydany i mamy go dla was w Radiu Eska, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Openerze. No i właśnie, sobota się zaczyna. Kto kiedy zagra, to już wiemy, to znaczy zaczyna. Rozkręca! 17 dokładnie teraz minęła, a my lecimy z kolejnymi hitami. Tame Impala, Jenny, Dracula, będzie też Ed Sheeran, ten wspomniany Shape of You. To nieźle zacząłem sobotę o 17. Matti Fuczyło, cześć!

0: Taylor Swift.
1: I Elizabeth Taylor Fest, 16 minut już po 17. Sportowy świat i nie tylko taki świat żyje dzisiaj tym, że Robert Lewandowski ogłosił, że odchodzi z FC Barcelony, a więc przed nim nowa przygoda. Po 4 latach w stolicy Katalonii czas na coś nowego. Nie wiemy jeszcze, dokąd wybierze się Lewy. Wiemy za to, że w Barce przez te 4 lata osiągnął bardzo dużo i z tej okazji znalazłem takie stare nagranie, które podsumowuje któryś z meczów jeszcze długo, długo przed Barcą i trochę pokazuje, jakim piłkarskim romantykiem jest Lewy.
2: Pogoda była piękna, 23 stopnie, słońce świeciło, raziło trochę w oczy, ale co z tego, jak wszyscy kibice mieli to słońce przed sobą, mogli się opalić, mogli zobaczyć dobre widowisko i na końcu cieszyć się tym zwycięstwem. Czy to nie jest piękne? Dziękuję.
1: No jasne, że to jest piękne, Lewy.
3: Reklama.
4: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
5: Masz to w Brico.
6: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane.

0: Pilnowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
5: Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: I po reklamie.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Guru Josh Project Infinity 2008. A to jest SK. 26 minut do 18, a teraz będzie o tym, gdzie warto się wybrać na wakacje, albo, a może trochę inaczej, gdzie znajdziemy dużo zieleni. Chodzi o zestawienie, które przygotował magazyn Time Out. Oni szukali miast na świecie, w których nie ma tak dużo betonozy, czyli miejsc, w których mieszkańcy i turyści mają dobry dostęp do parków, lasów i tak dalej. O to chodziło, aby to znaleźć. I na pierwszym miejscu znalazło się brytyjskie Bath, na drugim amerykańskie Chicago, w którym jest 600 parków, na trzecim kanadyjski Montreal, a polski akcent też jest i całkiem wysoko. Kraków znalazł się na 14 miejscu tej światowej listy. Zresztą Kraków ostatnio znalazł się też w najlepszej dziesiątce miejscowości z najpiękniejszymi starymi miastami na świecie. Czy to oznacza, że teraz turystów będzie tam jeszcze więcej? Radio SK. Być może, ale gratulujemy. Fuka i Vito Bambino, zabiorę cię tam, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki. Prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
12: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
13: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
14: ZUS, podatki, czynsz, konto.
15: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
14: Ty nie?
15: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
14: Płacą ci? Dużo?
15: 4000 się zbierało.
14: No żartujesz.
16: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji

0: Nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklep galicja.pl.
8: I po reklamie.

0: Thomas Gray i Rumors w Radiu SK 5 minut przed godziną 18, a mikrofon naprzeciwko mnie przejął Paweł Bogaj.
1: Dobry wieczór, już chyba można powiedzieć, za chwilę 18.
0: O, zabrzmiałeś tak, jakbyś teraz bardzo poważnym był dziennikarzem, który zapowie teraz coś bardzo poważnego.
1: Coś poważnego. Będzie o tym, że Robert już skończył karierę, ale to już wszyscy wiedzą.
0: Ajajaj.
1: Ja sprawdzę, jakie ma oferty.
0: O!
1: Tak, bo już są oferty.
0: Tak? I dużo pieniędzy?
1: Powiem później.
0: A, dobrze. No to trzeba zostać w takim razie w imprezce z Pawłem, bo szykują się tutaj piękne rzeczy, a ja widzę playlistę. Widziałem tę playlistę. Ładne rzeczy przygotowałeś, panie Pawle.
1: A co się będę?
0: A co? No to zostańcie w takim razie z Pawłem, żeby to wszystko sprawdzić. A ja to Mati Fuczyło. Dzięki, do usłyszenia. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Szukasz szkoły z przyszłością? Przyjdź i przekonaj się sam. Już w sobotę 30 maja od 10 do 14 dzień otwarty zespołu szkół technicznych i branżowych w Brzesku. Zobacz pracownię, poznaj kierunki i porozmawiaj z uczniami. Weź udział w warsztatach w Branżowym Centrum Umiejętności, zobacz finał konkursu mechatronicznego i skorzystaj z doradztwa zawodowego. Atrakcje czekają też na najmłodszych. 30 maja, Brzesko, ulica Piastowska 2. Nie może cię zabraknąć.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Tarnowie robi dni otwarte.
13: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
12: Mają tam technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
13: Kiedy to?
12: Już 19 maja. Tarnów, Krakowska 6.
13: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
12: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
14: I po reklamie.
15: SK Tarnów. Na czasie.
16: Michał Reszczyński. Błękitne neony i klubowe hity. Tak zapowiada się sobotnia impreza w Blue Velvet. Za konsolą stanie DJ Arty. Tymczasem w Gold Angels rządzi dziś DJ Bimat. Temperatura na parkiecie sięgnie zenitu. Na sobotnie balety do Alfy zaprasza Spławik. Zaplanowano tam imprezę retro versus elektro. Ponadczasowe klubowe hity zostaną skonfrontowane z nowymi kawałkami. A w piwnicy Przepraszam przygotowano coś dla fanów mocnych brzmień. Koncert trzech ekip. Wystąpią Tenebris, Sacriversum oraz Sadist.
17: Muzyką się żyje.
18: Już dzisiaj wieczorem mocno trzymamy kciuki za Alicję Szemplińską. Artystka wystąpi w wielkim finale Eurowizji. Będzie nas reprezentowała z hitem Pray. I jak zdradziła w rozmowie z Eską, ta piosenka bardzo do niej pasuje.
19: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray. Bo jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham. Po prostu.
18: Finał Eurowizji startuje o godzinie 21. Alicja pojawi się na scenie jako 18. No a bukmacherzy nie dają jej niestety zbyt dużych szans na wygraną. Faworytem do zwycięstwa w tym roku jest Finlandia. Wysokie notowania ma też Australia, Izrael i Grecja. Polska jest pod koniec stawki, ale historia Eurowizji pokazuje, że notowania nie zawsze się sprawdzają, zwłaszcza, że po półfinale Alicja Szemplińska zbiera bardzo dobre opinie za granicą. No a wszystkie najważniejsze informacje o Eurowizji zbieramy dla Was na sk.pl, no i tam Was odsyłam. Gwiazda prosto z Jamajki za kilka dni w Polsce. Sean Paul wystąpi w Warszawie. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Get to Love Ya. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz

Warholu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami i tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty właśnie na nich. Na koncert zaprasza Radio SK, a sezon na studenckie imprezy w pełni. W całym kraju wystartowały juwenalia, ale jest też dobra informacja, nie trzeba być studentem, żeby się tam bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielkie festiwale muzyczne. To Kordowiada w Olsztynie. Przed nami już, uwaga, 65. odsłona tego wydarzenia.

28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. No a ostatniego dnia imprezy, czyli 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz, uwaga, królowa polskiej sceny, czyli Maryla Rodowicz, która wczoraj wystąpiła z Matą na PGE Narodowym. Artystów na Kordowiadzie będzie znacznie więcej, no a wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci. Radio SK, uwaga, też jedzie z wami do Olsztyna w przyszły weekend. Warto nas słuchać, no bo będziemy mieli dla was bardzo dużo zaproszeń na tą właśnie imprezę. Festiwalowe lato właśnie zaczyna się w SC. Imprezka. Dobry wieczór. Już można oficjalnie powiedzieć, 18 na zegarach, zaczynamy więc sobotnie imprezkowanie. Dzisiaj zagram wam kilka nowości, m.in. nowy hymn Mistrzostw Świata. Prosto od Shakiry, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam. To jest właśnie sobotnia imprezka.

Save Your Tears w Radiu SK, to oczywiście The Weeknd. Nie mylić z Weekend, no bo The Weeknd się skończył, ale Weekend cały czas trwa, tak naprawdę dopiero się zaczyna. Mamy sobotnią imprezkę. Ja pozdrawiam też panią, która przed chwilą się nagrała, że wraca z działki z dziećmi i pozdrawia nas z samochodu. My również pozdrawiamy gorąco.

Uwaga dla strażników granicznych. Oczywiście dziękujemy za waszą pracę, moi drodzy. Uwielbiamy was. Wszystkiego dobrego, ale uwaga, jest też Dzień Wolnej Kultury. No i tak się zastanawiałem, jak można taki Dzień Wolnej Kultury świętować. No i chyba wiem. Po prostu odpalacie jakiś serial i zmniejszacie tempo odtwarzania o połowę. Wtedy Dzień Wolnej Kultury będzie zaliczony na szóstkę. Ewentualnie można też słuchać kulturalnych hitów w Radiu SK. Hands up.

Na nich zawsze można liczyć. Sugar Base w Radiu SK, 23 minuty po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka. No, wszyscy żyją wczorajszym koncertem matynonarodowym. Dzisiaj powtórka oczywiście z rozrywki. Start za 2 godziny. Ja wczoraj miałem okazję pojawić się na tym wydarzeniu. Muszę powiedzieć, było wspaniale. Bardzo mi się podobało. Było mnóstwo ludzi. Był też fajny moment, kiedy to kamera pokazywała całujących się ludzi. Czyli takie typowe kiss cam, znane z amerykańskich meczów. No i w pewnym momencie operator pokazał siedzących na VIP loży na kanapie Quebona Fide, a także Okiego. Panowie się nie całowali, tak mi się wydaje, ale się przytulili i tak sobie myślę, że dobrze, że nie skończyło się tak jak u Coldplayów. Radio SK. No bo wiecie, później te rozwody, to wszystko takie drogie. Idź pan z tym.

0: 32 minuty po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. To był Gips i jego kawałek Win. A teraz nasza słuchaczka i jej pozdrowienia. Proszę bardzo, tym razem Klaudia z Messengera.
1: Proszę o pozdrowienia dla mojego kochanego męża Piotra oraz córeczki Michalinki, którzy swoją wyczekiwaną wolną sobotę, zamiast jeździć na rowerze czy łowić ryby, spędzili ze mną w ogródku na przygotowania nowego kącika na kwiaty. Bardzo was kocham.
0: O, słodko. Ale moja droga, twój mąż nie wie, na co się pisze. Przecież ten kącik kwiatowy to ktoś będzie musiał podlewać. Radio SK. Ciężkimi konewkami.
2: Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem
8: przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie!
6: Spróbować czekolady.
8: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Chcecie wygrywać więcej?
16: Tak!
15: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
16: Ale to kręci!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
0: I po reklamie.

0: Vibe. 12 minut zostało nam do godziny 19, a ten numer brzmi trochę jak weekendowy wyjazd za granicę. I zrobcie głośniej, ja przypominam, SK organizuje właśnie taki wyjazd. Już 29 maja zabieramy słuchaczy na odlot ściśle tajny. I uwaga, nikt nie zna lokalizacji oprócz naszego kapitana. Ostatnio dorzucił taką podpowiedź, posłuchajcie.
1: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
0: No i tyle, tyle wiemy. Ciekaw jestem, czy ktoś z was już wie. Możecie dawać na Messengerze swoje myśli. Co tam wam przyszło do głowy? Zgłaszajcie się już teraz na odlot ściśle tajny tylko i wyłącznie przez aplikację Radia SK. Pobierajcie ją na swoje smartfony i dajcie sobie szansę polecieć na odlot ściśle tajny.
2: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.

Krakowski Lore. Proszę zapamiętać, wszystko jedno, wszystko źle, bo to może być hit lata. Proszę zapamiętać moje słowa. Smutne informacje teraz. Robert Lewandowski, tak jak już pewnie wiecie, ogłosił, że odchodzi z FC Barcelony. Podobno doczytałem się, że saudyjski Al Hilal oferuje Lewandowskiemu aż 90 milionów euro za jeden sezon. Poważnie. Tak sobie myślę, że za takie pieniądze można już tankować bez patrzenia na dystrybutora.

0: Sexy chick.
1: Reklama. Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci włoży.

0: sprzedaży. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
1: Kia. Movement that inspires.
2: I po reklamie.
3: Muzyką się żyje.
4: Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper ostatniej nocy zrobił fanom niespodziankę i wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tej płycie jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina. Mata wykorzystał w nim fragment etiudy rewolucyjnej, a na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny, czyli Marylą Rodowicz. Pojawiły się też kawałki Lorette de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj, przypomnijmy, Mata zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Wykorzystał największe hity w swojej karierze, a na tej imprezie bawili się słuchacze Radia Eska, którzy zgarnęli od nas bilety. Na scenie nie zabrakło gości, to m.in. właśnie Maryla Rodowicz, Roxy Węgiel, Skolim czy White 2115. Zaglądajcie na Instagrama Eski, tam mamy naprawdę sporo nagrań z tego wydarzenia. No a dzisiaj wieczorem drugi koncert młodego Matczaka na Narodowym. To zakończenie halowej trasy koncertowej. Start już za godzinę. Dawno nie czułem takiego zachwytu nad występem Polki na Eurowizji. Tak występ Alicji Szemplińskiej w półfinale konkursu skomentował Dawid Kwiatkowski. Artysta przyznał w rozmowie z Radiem Eska, że to wykonanie zrobiło na nim naprawdę spore wrażenie.
5: No pięknie, no nie, no po prostu wokalnie zjedliśmy wszystkich, moim zdaniem, w tym półfinale, w sensie my, Alicja zjadła. Piękna choreografia, wspaniały jeden prosty rekwizyt, ale jak dobrze wykorzystany. Super, Boże, naprawdę Polska, wow. Dawno nie czułem takiego zachwytu nad występem Polski. Ja nie mówię, że poprzednie były złe, ale ten wyjątkowo mi się podobał.
4: Początek finału tegorocznej Eurowizji startuje o 21 w Wiedniu. Alicja Szemplińska pojawi się na scenie jako 18, a w zeszłym roku nasz kraj, przypomnijmy, na konkursie reprezentowała Justyna Steczkowska, która zajęła 14 miejsce.
0: Imprezka.
1: Imprezka.
0: Imprezka. Imprezka.
4: Zaczynamy 19, to jest sobotnia imprezka. Za chwilę, uwaga, klubowa nowość od Jamesa Hype'a, będzie śpiewane o hormonie szczęścia, czyli serotoninie. Jedno jest pewne, w Esce naprawdę będzie fajnie i przyjemnie. Paweł Wogaj, zapraszam. Ale zaczynamy z Aleksem Warrenem.

0: nigdy nie dam znać.
1: Czy ja już mówiłem kiedyś publicznie, że ja się kochałem w Stanach? No, a później ona wyszła za mąż.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Oczywiście, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Pozdrawiam Stanach, Zuzę. A teraz słuchajcie, fani Ferrari, zróbcie głośniej, bo James Hype wraca z numerem, który już rozgrzewa TikToka i kluby w całej Europie. Tytuł to Serotonin i jest to nowy, mocny, house'owy kawałek. No i ten refren, który ma zostać w głowie po pierwszym odsłuchaniu i na pewno nie wyjdzie. Spróbujcie sami nowość Jamesa Hype'a i Tita Lau. Gramy to teraz w Esce. A ten pan potrafi w kluby.

0: pozdrawiam wszystkich tych, którzy wracają z komunii obiedzonych. Teraz tylko leżeć i słuchać hitów z Radia SK. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam gorąco. To oczywiście Britney Spears i Womanizer. To jest hit od Britney z 2008 roku. W wolnym tłumaczeniu to oznacza kobieciarza. No i bardzo dobrze się składa. Takim kobieciarzem na pewno jest Harry Styles. Nasze słuchaczki pojechały razem z Kamą na koncert właśnie Harry'ego do Amsterdamu. Będziemy się z nimi łączyć, będziemy sprawdzać, co tam się dzieje w Amsterdamie na arenie. Możecie to też oglądać na naszym eskowym Instagramie. Zapraszam gorąco, zerkajcie, jak się Kama bawi. A Kama potrafi się bawić tak samo jak Bledka. No proszę bardzo, już teraz gramy to wesele.

0: Sombr, 31 minut po godzinie 19. Bawimy się, to oczywiście sobotnia imprezka. A jak sobota to urodziny i ja sobie zerkam, kto dzisiaj z tych znanych osób ma urodziny. I proszę bardzo, były prezydent, czyli Andrzej Duda dzisiaj świętuje. Tak. I ja tylko powiem, że jeśli pamiętacie o waszych znajomych, waszej rodzinie, mama, tata, dziecko, pies, a nawet szef, jeśli ktoś z nich obchodzi urodziny i wy o tym pamiętacie, zgłaszajcie ich już teraz na sk.pl w zakładce SK Budzi w urodziny, bo uwaga, od poniedziałku rozdajemy wam w prezencie bilety do parku rozrywki. No i tutaj rada, panie prezydencie, jak dzisiaj goście będą pana namawiali na drugą nóżkę, no to proszę pamiętać...
1: Musisz być twardy.
0: I proszę odmawiać.
2: Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki. Prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: I po reklamie.

Ray Dalton i Macklemore w Radio SK. Proszę zrobić głośniej. Macklemore kiedyś powiesił w swoim studiu nagraniowym nagą podobiznę Justina Biebera i później stwierdził w wywiadzie, że to jest inwestycja. No i mam właśnie newsa zza oceanu, właśnie o panu Justinie. Justin Bieber od lat jest ulubieńcem paparazzi, oni robią zdjęcia. Co róż dostarcza tym fotoreporterom nowych tematów. No i tym razem jest zdjęcie, jak chodził po restauracji, proszę sobie to wyobrazić, z tabletem na głowie. No i fani są zaniepokojeni. Ja słyszałem, że coś takiego się leczy tabletami właśnie.

też informację od Olgi, która stoi teraz po środku niczego, jak napisała, czeka aż mąż zmieni oponę. Napisała, że czuje się niepotrzebna, a chciała pomóc i pierwszy raz w życiu zmienić oponę. Moja droga, nie czuj się niepotrzebna, zaraz się ściemni, no ktoś musi trzymać latarkę.

0: Reklama.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+.

0: Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
1: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
2: Michał Reszczyński. Kolejny seans w ramach cyklu Cine Marzenie należeć będzie do filmu Chronologia Wody. To historia kobiety, która po traumatycznym dzieciństwie ucieka w świat pływania i uzależnień, zanim odnajduje swój głos w pisaniu. Pokaz odbędzie się już jutro w kinie przy Staszica. Początek seansu o 18:00. Tymczasem Centrum Sztuki Mościce zaprasza na kolejną niedzielę statusiem. Będą animacje, konkursy z nagrodami oraz słodkie upominki. Na scenie wystąpi też grupa młodzieżowa zespołu pieśni i tańca Świerczkowa. Kowiacy. To już 31 maja.
3: Muzyką się żyje.
4: Mata po raz drugi przejmuje Stadion Narodowy w Warszawie. Za pół godziny startuje drugi koncert tego rapera na największej arenie w Polsce. Wczoraj zagrał swoje największe hity w karierze, a dzisiaj czas na finał trasy koncertowej Mata 2040, no i materiał z nowej, wydanej dzisiaj płyty. Co się działo na wczorajszym koncercie, no to możecie sprawdzić na Instagramie Radia SK. Tam zobaczycie m.in. jak Mata i dziesiątki tysięcy gardę na Narodowym rapuje o gorącej 20. Poważnie, Mata wspomniał o SC w hicie Kiskam, no a brzmiało to mniej więcej w ten sposób. Na koncercie Maty na PG Narodowym pojawiły się też Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel. No a tymczasem stadion w Trójmieście przyjmuje również wielka rapowa gwiazda. Na Ergo Arenie zagra Taco Hemingway, który jest w trasie koncertowej. Zainteresowanie podobno było ogromne. 130 tysięcy wejściówek na trasę wyprzedało się w zaledwie 5 godzin. No a w przyszłym tygodniu Taco Hemingway przeniesie się do Warszawy. W piątek i sobotę zagra na PG Narodowym. Warto słuchać Eski, no bo będziemy mieli dla Was bilety. No a podczas trasy koncertowej Taco promuje wydaną niedawno płytę Latarnie, Wszędzie dawno zgasły, na której jest m.in. hit Zakochałem się pod apteką, który znacie z Eski. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie on trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia, no i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziecie mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. No a pierwszy przystanek to jest Żywiec, potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa drugą młodość. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na Was na sk.pl. Głosujcie, no i słuchajcie listy w każdy piątek po godzinie 18.
5: Imprezka.
4: 3 minuty po 20 zaczynamy tą przygodę, cytując klasyka. Dzisiaj moi znajomi z pracy rozmawiali o Love is Blind. No i ja poczułem się staro, no bo ja nie widziałem ani jednego odcinka. Chociaż z tego, co mi żona opowiadała, chyba nie straciłem zbyt wiele. Podobno show. Paweł Bogaj, zapraszam na imprezkę, a to jest numer jeden.
6: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna

12 minut po godzinie 20 to oczywiście King of My Castle w Radiu SK. To jest sobotnia imprezka, bawimy się. Słuchajcie, ja każdego dnia staram się czegoś nowego nauczyć. Czytam sobie w internecie różne nowe rzeczy, próbuję coś to zapamiętywać. Dzisiaj nauczyłem się, że po włosku abbiacco, zapamiętajcie, to jest włoskie słowo opisujące senność i zmęczenie po obfitym posiłku. Ja mam wrażenie, że ja to abbiacco to mam przez całe swoje życie. Radio SK. I to bez jedzenia.

0: Perfect Love. 21 minut po godzinie 20. Perfect Radio oczywiście. My uwielbiamy w Radiu SK wysyłać naszych słuchaczy na koncerty. Wczoraj Mati Fuczyło był pod Stadionem Narodowym i rozdawał jeszcze wejściówki na matę. Dzisiaj Kama jest już z naszymi słuchaczkami w Amsterdamie. Już są na stadionie, czekają na Harry'ego Stylesa. Dziewczyny, powiedzcie mi, czy wy już jesteście gotowe na to, no, na to cudowne wydarzenie? Słyszymy się chyba?
1: Halo? Tak, tak. My już zdecydowanie jesteśmy gotowe na czyj koncert? Harry'ego Stylesa! Dziewczyny, wyglądacie naprawdę przepięknie. Widzę, że są cekiny, ale nie tylko.
2: Mamy też krawat, bo Harry nosi krawaty, więc niezbędny element.
1: Ale na twarzy też piękny brokat.
2: Na gwiazdki.
1: U nas dwie mamy. Obie macie, pięknie wyglądacie, naprawdę. Gratuluję. Myślę, że Harry z was wypatrzy w tłumie i będzie mrugał oczami tylko i wyłącznie do was. Na jaką piosenkę czekacie najbardziej?
2: Ja czekam na Season 2 Weight Loss. A ja na Coming Up Roses.
1: A ty, Bogajku, na jaki numer czekasz najbardziej?
0: Ja to czekam na numer do Harry'ego Stylesa. Byśmy sobie wieczorem dzwonili. Więcej oczywiście na naszym Instagramie. Wpadajcie, oglądajcie, co tam się dzieje w tym Amsterdamie. A u nas dzieje się już teraz Wiktor Waligura, 4 pory roku.

0: Numer nosi nazwę Talk to You. 31 minut po godzinie 20. To jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Dzisiaj w wielu miejscach padało, no szczególnie na południu Polski. Widzę tutaj mapy pogodowe. W niektórych miejscach nadal ten deszcz się utrzymuje. A jeśli macie dość takiej pogody, to uwaga, zgłoście się już teraz do odlotu ściśle tajnego. Zgłoszenia, to jest bardzo ważne, tylko w aplikacji Radia SK. A jak się zgłosicie, no to będzie szansa, że wygracie jak Ola.
1: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną, lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Coś wspaniałego. Wygrajcie jak Ola, zgłaszajcie się już teraz przez aplikację Radia SK.
3: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.

Już nie wiem jak sam trzymać dystans, bo boli hamuje we mnie puls. Parę ran zadany z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Sygałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Damiano David, the first time w Radiu SK. 13 minut zostało nam do 21. 664-402-302. Muszę przypomnieć nasz numer telefonu. Proszę dzwonić, ja jestem i odbieram. Albo eskowy messenger. Cały czas możecie się nagrywać. Edyta nagrała coś dla swojego męża. Proszę bardzo, posłuchajcie.
1: Mężulku mój kochany, wierzę w ciebie bardzo mocno i trzymam kciuki, że wszystko się uda i będziemy śmigać białą strzałą jeszcze bardzo, bardzo długo.
0: Ja już wyjaśniam, pozdrawiam gorąco, wyjaśniam, o co chodzi. Podobno Paweł walczy z naprawą auta już drugi dzień. Fajnie sobie to wymyślił. Przynajmniej na weekend nigdzie nie muszą jechać. Ale już tak poważnie, teraz David Guetta. Przy tym numerze naprawa auta naprawdę pójdzie szybciej. Zróbcie głośniej, 12 minut do 21.

na Carpenter, to już za nami w Radiu SK, tak wam właśnie gramy, niecałe 4 minuty zostało do 21. Hymn Mundialu 2026 już znamy. Shakira wpadnie i zagra nam go tutaj w Radiu SK po 21. Plus dodatkowo jeszcze przypomnę, właśnie startuje finał Eurowizji.

0: to promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
1: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: SK Tarnów. Na czasie.
4: Michał Reszczyński. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na koncert pod hasłem Dla Ciebie Mamo. Na scenie wystąpi aż 10 tenorów, którym towarzyszyć będzie orkiestra symfoniczna. Łącznie niemal 50 artystów przygotuje muzyczne widowisko pełne emocji. Wydarzenie odbędzie się 23 maja, a dwa dni później w Teatrze imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie pojawi się Artur Żmijewski. Aktor zaprezentuje recital Po miłości kres. To będzie wyjątkowa uczta muzyczna dla koneserów. Wybrzmią utwory Leonarda Cohena. Start o 19.
5: Muzyką się żyje.
6: Czas na wielką muzyczną bitwę. Właśnie startuje finał Eurowizji. Wystąpi w nim nasza reprezentantka Alicja Szemplińska, która wykona piosenkę Pray. Wiadomo, że pojawi się na scenie jako 18, no a w ostatnich dniach o zachowaniu naszej artystki jest bardzo głośno w mediach w różnych krajach. To po tym, jak Alicja odmówiła pozdrowień dla fanów z Izraela, występ tego kraju od samego początku budzi kontrowersje. 5 państw zrezygnowało z udziału w konkursie w reakcji właśnie na działanie Izraela w Strefie Gazy. No a wracając do finału Eurowizji. Wczoraj nasza reprezentantka wzięła udział w próbie jurorskiej. Od tego może zależeć końcowy wynik. Głosy w finale dzielą się 50-50, czyli uwaga, połowa pochodzi od jurorów, a ze wszystkich krajów, które uczestniczą w konkursie, a połowa od widzów. Więcej o finale piszemy jak zwykle na sk.pl. Tam was zapraszam. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Hymn męskiego grania podbił wasze serca, no bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia, no i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziecie mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to jest Żywiec, no a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? No, na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Całe notowanie oczywiście czeka na was na sk.pl, no a głosujecie i słuchacie listy w każdy piątek po 18. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show podczas finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają się odbyć koncerty gwiazd. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się m.in.

0: innymi Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochodzi do tego koncertu, dochód z tego koncertu trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. No a ze względu na koncert, regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona, a hymnem tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata jest kawałek Daj, Daj od Shakiry. Ten numer usłyszycie za chwilę w Radiu SK.
1: Imprezka.
2: Imprezka.
0: Imprezka. 21. Zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Mata teraz śpiewa na Narodowym. Kama z naszymi słuchaczami słucha Harego Stajsa w Amsterdamie. A Alicja Szemplińska rozpoczyna walkę o Eurowizję. A, no i jeszcze mamy moc muzeów. No, nie wiadomo, co wybrać z tych atrakcji. Chociaż ja polecam imprezkę w Radiu SK. Paweł Bogaj, zapraszam. Zaczynamy. Miu Izalia.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

10 minut po 21. Skytech zajął się zremiksowaniem kawałka od Sanach. To Invisible Dress, tak tutaj mi napisali. No jeśli kochacie remiksy, to ja przypominam, co piątek SK Live Remix. U nas gramy to.

21 SkyTech zajął się zremiksowaniem kawałka o Stanach. To Invisible Dress, tak tutaj mi napisali. No jeśli kochacie remiksy, to ja przypominam, co piątek SK Live Remix. U nas gramy to. All

0: co tam, przyjemne gitarowe granie też czasami się zdarzy. Słuchajcie, na naszym Instagramie właśnie trwa live z koncertu Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Zapraszam, oglądajcie i słuchajcie, gorąco polecam. Możecie tam rzucić lajka, no i napisać w komentarzu, że zobaczyliście, usłyszeliście na antenie Radia SK, że jest live i wpadliście. Pozdrawiam gorąco Kamę, która tam się fajnie bawi, zazdraszczam. Słuchajcie, cały czas bawimy się też w sobotniej imprezce. Edyta wcześniej nagrała nam głosówkę, że jej mąż od 2 dni próbuje naprawić auto. No i w tej sprawie pojawiło się sporo głosów.
1: Hej, cześć. Ja tak w sprawie tego zepsutego auta na weekend, no to ja to widzę tak, że to auto wcale się nie zepsuło, a to był tylko pretekst, żeby przyszedł szwagier i zerknął, czy coś aby na pewno się nie zepsuło. No i jak przyszedł szwagier, no to skończyło się pewnie, jak się skończyło.
0: Pozdrawiam gorąco. No, jeśli to prawda, no to teraz zamiast auta będzie trzeba naprawić relację z żoną. No bo może być różnie.
2: Nie mów do mnie ter!

0: Ellie Goulding śpiewała właśnie, że nie chce miłości, nie chce miłości po raz kolejny, 32 minuty po 21, ale Michał Wiśniewski też wypowiedział się na ten temat. Słuchajcie, Michał Wiśniewski wystąpił na Juwenaliach i w trakcie koncertu Lider i Troje zwrócił się do studentów i powiedział tak: jeśli chciałbym mieć szóstą żonę, kopnijcie mnie w pupę. No to może teraz dla odmiany będzie mąż? Wiecie, jakie są czasy.
1: Reklama.
2: Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

młody i niewinny Maciej Musiałowski z kawałkiem Flora. Proszę zapamiętać to nazwisko i ten tytuł. On osiągnie sukces. 3 minuty zostało nam do 22. Po 22, no a jak, będzie sporo hitów. Magnetic od Bausa, Good Luck Babe od Chapel Roan, a także klasyczek It's My Life od Bon Jovi. Bawcie się grzecznie, Paweł Bogaj, kłaniam się. Słyszymy się w następną sobotę.

0: Reklama.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.

0: Promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
5: Like I'm screaming.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Autopromocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, Tommy Van Buren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Mix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
0: Autopromocja.

0: To jest Radio ESK.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

Radio S. Radio S.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.